0: bordelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny.

Są kilka miejsc, a żadne z nich nie. Na głupi dziwi, wszystko się błyszcze. Ej, nie wiem czy to ten naszyjnik, czy to ja. Nie widzę siebie, gdy przeglądam siebie w zach. Chcesz to bój?

wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: Music News. Co łączy Taylor Swift z nową częścią Toy Story? Nie tylko inicjały, czyli TS. Artystka opowiedziała nam o kulisach powstania jej piosenki do tego filmu. I o tym za moment, ale dzisiaj także Ewa Farna wspominająca swoje początki. Dobry moment, bo artystka świętuje jubileusz i robi to w Czechach z wielką pompą. Michał Hanczak z tej strony, zapraszam.
1: SK Music News.
0: To już w tym tygodniu. Toy Story 5 trafia do kin, ale od kilku dni znamy już piosenkę, która powstała do tej części. Nagrała ją Taylor Swift, no i jak przyznała, po obejrzeniu Toy Story 5 zakochała się w tym filmie. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam się w tym filmie i natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję, nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Knew You. Taylor Swift nie ukrywa też, że od pierwszej części kocha Toy Story, zresztą na oficjalnej premierze tego filmu, na której pojawił się m.in. Tom Hanks, użyczający głosu jednej z postaci od samego początku, Taylor Swift podrzuciła mu swoją kasetę VHS z tym oto filmem, z pierwszą częścią i poprosiła Toma Hanksa o autograf. No a wracając do piosenki, ten singiel mogliście już usłyszeć premierowo w Radiu SK, to jest powrót wokalistki do muzyki country. Głosujcie na sk.pl w gorącej dwudziestce, jeżeli wam się podoba, a jeżeli chcecie posłuchać więcej hitów z filmów Disneya, odpalajcie SK Toy Story Radio, no bo tam rzeczywiście mnóstwo tych hitów po polsku, po angielsku, a do tego wszystkiego jeszcze specjalny program radiowy prowadzony przez Zabawki z Pokoju Dziecięcego. Ten program prowadzą m.in. prezenterzy Radia SK, których możecie nie poznać. Ja pozdrawiam jako Blablador Hany. To jest specjalna stacja radiowa, która czeka w SK-owej aplikacji na smartfony.
1: SK Music News.
0: Tymczasem cztery influencerki połączyły siły i nagrały wspólny kawałek, a potem wpadły z nim do Radia SK. Fausty, Lexi Chaplin, Asia Marcinik i Julia Sanchenko wydały singiel pod tytułem Hoodie Oversize, który zapowiada nowy festiwal na imprezowej mapie Polski. To projekt pod hasłem Playground.
2: Ja to porównuję do takiego męskiego grania, gdzie jest skład co roku inny i my po prostu jesteśmy pierwszym tegorocznym składem festiwalu Playground.
0: Co tam się będzie działo?
2: No właśnie poza tym, że będziecie mogli usłyszeć nas, naszą czwórkę w pięknym aranżu, bo pracujemy z naprawdę najlepszymi muzykami w Polsce i myślę, że to będzie też duże zaskoczenie z orkiestrą na żywo. No to będziecie mogli usłyszeć też artystów, których na razie nie zdradzamy.
0: Festiwal Playground ruszy w Polskę na koniec wakacji. Start 22 sierpnia w Tauron Arenie w Krakowie, a potem jeszcze Chorzów, Gdańsk i Warszawa. Na miejscu koncerty, różne strefy tematyczne i zajęcia dla młodych ludzi. Piosenka Hoodie Oversize, którą mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK, to też zapowiedź mini płyty z udziałem influencerów.
1: SK Music News.
0: Trzy koncerty na wypełnionym po brzegu stadionie. Tak Ewa Farna uczciła 20-lecie swojej kariery w Czechach. To pierwsza w historii tego kraju artystka, która samodzielnie zagrała swój pełny koncert na praskim stadionie Eden. Ewa postawiła na swoje największe hity, śpiewała przede wszystkim po czesku, ale nie zabrakło też polskich akcentów i polskich fanów na widowni. 20-lecie to poważna sprawa, dlatego teraz troszkę sobie powspominamy z Ewą, jak wyglądały jej początki. Ta właśnie wokalistka była bohaterką mojego cyklu Mój Pierwszy Raz. Mój pierwszy raz na scenie.
3: Mój pierwszy raz na scenie był w teatrze w Trzyńcu w Czechach, tam gdzie się urodziłam. Była to próba generalna dla wszystkich najbliższych szkół. Witam zaproszeni studenci ze szkół. I mój wtedy menadżer, który mnie odkrył, próbował, czy dam radę odśpiewać cały półtorej godzinny koncert, plus jakby odkonferencjerować go w sumie, odkomunikować w stronę ludzi, no bo miałam 12 lat, więc jakby to była taka próba, czy może te koncerty bukować po prostu dalej. No i zdałam ten egzamin, więc to był pierwszy raz na scenie, bardzo dobrze to wspominam.
0: Mój pierwszy muzyczny idol?
3: Chyba Pink, bardzo lubię Pink. Była też Avril Lavigne w pewnym czasie, ale Pink. Pink była moim pierwszym koncertem takim dużym. Kupiłam sobie w merchu, wiesz, tam po prostu koszulkę, którą nosiłam, bo to na swoje koncerty miałam ją ubraną. I to było tak, że my mieszkamy jednak, wiesz, 4 godziny jazdy do Pragi, więc tam mieszkaliśmy z rodzicami i mój tata przywiózł mnie na ten koncert, był tam ze mną, zachwycił się Pink, w ogóle nie wiedział, nie znał. I odwiózł mnie z powrotem do domu, żeby następnego ranka mogłam pójść do szkoły. Więc to było też piękne przejawienie miłości ze strony mojego taty.
0: Mój pierwszy singiel.
3: Mój pierwszy singiel to było Tam, gdzie nie ma już dróg. To jeszcze przed Cicho w ogóle, ale ten się za bardzo, chyba nie, nawet sam na sam jeszcze, nie udała ta płyta za bardzo, a dopiero Cicho to wszystko odpaliło.
0: Mój pierwszy hit w Polsce.
3: No to uważam, że Cicho jest tutaj na miejscu.
4: Cicho jakby cały świat zgasił światło, poszedł spać.
3: Bardzo lubię ten numer, gram go na każdym koncercie. Lubię do niego wracać. Mam z nim bardzo dobre wspomnienia, przeżycia, historie, może kiedyś na jakąś książkę. Yeah!

0: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swoją piosenkę w radiu.
1: Sikanie z radości. Nie mogłam uwierzyć w to, że to się dzieje, że słyszę siebie w radiu i byłam zachwycona. Nie pamiętam, czy to było w Polsce, czy w Czechach. Pewnie w Czechach to pierwsze takie słyszenie siebie. Natomiast to jest piękne uczucie zawsze. Miałam wtedy 13 lat. No i wiesz, pierwsze artykuły w Bravo. I to, co czytałyśmy z dziewczynami, to teraz tam byłam, więc to było szokujące, to było piękne. A Polska wydarzyła się półtora roku później z singlem Cicho.
0: Moja pierwsza platynowa płyta.
1: Pierwsza platynowa płyta to była podwójna platyna właśnie za czeską płytę Mielsk mi byłby zrad, czyli jeszcze przed Cicho. Wtedy jedna platyna to było... O Jezu, żeby cię nie skłamać. 40 tysięcy sprzedanych egzemplarzy, więc to było za jakieś 80 tysięcy sprzedanych egzemplarzy w rok, to wtedy dostałam tę podwójną platynę. Wisi u moich rodziców. Jak ja już miałam teraz własny dom i chciałam wziąć te płyty do własnego domu, to rodzice tak powiedzieli: zostaw nam tutaj, to też nasze sukcesy są. Wziąłam, dobra, no zostawisz sobie te nowe, my sobie pozostawimy te stare. I więc u moich rodziców ta płyta cały czas jest.
0: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
1: O Jezu! Nie wiem, czy pamiętam pierwszy raz. Pamiętam występy na SK Music Awards i pamiętam, jak ta nagroda wygląda i gdzie dokładnie ją mam w pokoju, ale nie wiem dokładnie, kiedy, jaki to był rok. Ja pamiętam, że na SK Music Awards raz przyleciałam, przewieźli mnie normalnie po prostu helikopterem z Czech, bo byłam na ślubie swojej kuzynki. Powiedziałam, no jakby, że sorry, ale mam ślub swojej kuzynki. Nie, musisz być, masz tyle nominacji, musisz być. Więc byłam na ślubie swojej kuzynki, ale już nie byłam na imprezie potem wieczorowej i po prostu leciałam, chyba to był Szczecin. To było bardzo daleko z Pragi. I lecieliśmy z mężem wtedy. W sensie wtedy nawet nie był jeszcze mój mąż chyba. Ale lecieliśmy razem. Tak, to było fajne przeżycie.
0: Wow.

0: Mój pierwszy raz jako jurorka.
1: Mój pierwszy raz jako jurorka to byłam historycznie najmłodszą jurorką w ogóle, podobno. Później była Demi Lovato w zagranicy. To byłam w Czechach, w Idolu. Mi się wydaje, tak, Superstar Idol. Miałam chyba z 19 lat. Czym jestem starsza, tym trudniej by mi się było w tym odnaleźć pewnie, bo już samo słowo oceniające jest po prostu w muzyce. Dojrzałam do tego, że trudno oceniać coś, co się, wiesz, to nie są jakby zawody, to nie jest współzawodnictwo, to jest kwestia smaku i co się komu podoba, więc trudno to oceniać bardzo. Na pewno byłabym bardziej empatyczna, bardziej nie wiem, czy łagodna, ale taka wyrozumiała i wybierałabym słowa, żeby nikogo nie zranić. Natomiast bardzo dobrze wspominam te czasy Idola czeskiego i było to przezabawne. Ja zawsze jeździłam, pamiętam, że jeździłam się spotykać z tymi uczestnikami, że byłam bardzo blisko, bo byli podobnie z wiekiem jak ja, bardziej niż z jurorami, więc się spotykałam z nimi i pytali mi o różne rady. Jak ktoś dostawał jakieś umowy, dodawałam numer do prawników różnych, ludzi, którzy mogą doradzić, żeby nikt ich nie złapał, więc staram się bardziej pomóc im jako taka koleżanka i która już jednak ma trochę doświadczenia w tej branży, więc wykorzystać to, że jestem młoda i że ludzie wypominali, że jestem za młoda na jurorkę, żeby bardziej po prostu im jakby doradzać poza kamerami, jak to godzić ze szkołą, jak sobie poradzić z hejtem od przyjaciół najbliższych w szkole i tak dalej. Myślę, że to w sumie mogło mieć coś do siebie fajnego.
0: Mój pierwszy raz ze Smolastym.
1: O tak, ze Smolastym. Miałem już wtedy dziecko, pamiętam, że przyjechałam z mężem i z małym dzieciaczkiem pod Warszawę do studiu nagraniowego, nagrywaliśmy tam razem utwór, więc to było już takie godzenie życia zawodowego z dzieciaczkiem wymagające i trochę to było jakby zderzenie dwóch światów, no bo jednak Smolasty żyje w innym trochę, po prostu ma inny tryb życia teraz pewnie niż ja, jako wiesz, ta matka karmiąca po prostu przyjechała do studia. Ale zrobiliśmy razem fajny numer i wspominam to jako super ciekawe doświadczenie i mam nadzieję, że kiedyś uda nam się zaśpiewać to na żywo, bo ze Smolastym mieliśmy grać na Fryderykach ten numer. Mój pierwszy raz na Fryderykach granie po prostu numeru, ale COVID i pandemia i Fryderyki były odwołane, więc to było mi przykro, że nie zagraliśmy na żywo.

0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Pamiętam Sopot Festival. Cicho wygrało Słowika Bursztynowego. I my staliśmy na scenie, podczas wygłaszania staliśmy z całym zespołem na scenie, wszyscy, którzy byli, jakby walczyli o tą nagrodę. I tam nic nie było słychać. Jakby nie mieliśmy tych odsłuchów i wszystko, co konferencjerzy mówili, to po prostu było słychać w telewizji, na widowni, no ale nie na scenie. Był tam taki hałas, taki harmider, że w ogóle nie dało się... Nic nie słyszeliśmy. Oni coś tam mówili, ja nie wiedziałam nawet za bardzo, o co chodzi, bo żyjąc w Czechach też nie miałam pojęcia, jak to się rozgrywa, jakby te nagrody. No i wygłosili oklaski. Ja biłam brawa, wiesz, stojąc na miejscu. Wszyscy do mnie, idź tam. Ja mówię, co? Ja? W ogóle nie kumam, o co chodzi. I pamiętam, że to było zabawne, że jakby w ogóle nie skumałam, że ja coś wygrałam. No ale takie, wiesz, że obcas się ułamał, że sukienka się rozpięła. To też to się wydarzyło. Też scena w Opolu, jeszcze jak występowałam w Opolu, to tam graliśmy i dostałam wtedy nagrodę dziennikarzy, pamiętam. To było bardzo miłe, graliśmy utwór Bez łez na żywo i miałam taką sukienkę, która się rozpięła podczas wykonu telewizji, więc tak trzymałam, wiesz, ręce przy sobie i dostałam nagrodę dziennikarza za najlepszy występ, co bardzo dziękuję i super to wspominam, ale miałam to połączone też z rozpiętą sukienką i ogromnym stresem po prostu, że wiesz, wyjdzie to, co niepotrzebne, nie?
2: Mój pierwszy raz.
0: To była Ewa Farna, a więcej odcinków z tego cyklu znajdziecie w podcastach w waszej mobilnej apce. A teraz mam jeszcze dla was dwa słowa o historii jednego z popularnych hitów.
2: SK Music News.
0: Teraz będzie o hicie React. To jego tytuł, który tłumaczymy jako reagować. No jestem ciekawy, jak zareagujecie na ten hit właśnie. Wielu z was mogło, słysząc ten numer, stwierdzić, o, skądś to znam. No i to jest całkiem słuszna reakcja. React powstało na samplach z wielkiego hitu z połowy lat 90. Włosko-szwajcarski DJ i producent Robert Miles stworzył wtedy instrumentalny utwór pod tytułem Children, który stał się początkiem nowego gatunku muzycznego, tak zwanego Dream House'u. Robert Miles od dziecka uczył się gry na fortepianie, potem był DJ-em w klubach i dlatego jego wizytówką stało się łączenie spokojnych melodii granych na klawiszach z typowo klubowym brzmieniem. Children w samej Europie osiągnęło ponad 1,5-milionową sprzedaż i dotarło na szczyt najważniejszych list hitów. Dotarło też do całego pokolenia młodych twórców, którzy chętnie sięgali po twórczość Roberta Milesa. Tak było na przykład w 2001 roku, gdy po Children sięgnęła niemiecka grupa Four Clubbers. Prawie 3 dekady po powstaniu oryginału po sample z niego sięgnęli także Brytyjczycy ze Switch Disco. Tym razem jednak utwór dostał także tekst i wokal. Powstał więc zupełnie nowy kawałek, w którym słyszymy Elle Henderson. Sami możecie ocenić, czy współcześni twórcy dźwignęli ten klubowy klasyk.

0: News.
1: Dawid Kwiatkowski i Margaret razem w jednej piosence. Ukazał się ich singiel pod tytułem Później Ci Opowiem i oni nieco później nam o nim opowiedzą, ale na początek o premierze nowego albumu Roxy. Tu Michał Hanczak, zapraszam.
0: SK Music News.
1: Czy błękit to kolor tegorocznego lata? Dla Roxy na pewno, bo właśnie taki tytuł nosi jej nowy album. To bardzo osobista płyta, nad którą Roxy pracowała przez 3 lata. Jak mówiła mi jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu jest najlepsze, no i skupić się na żywej muzyce.
2: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
1: Takiego budowania piosenki po kolei.
2: To jest taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
1: Na albumie znalazło się kilka znanych już hitów, takich jak tytułowy Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Nie brakuje też premierowych piosenek, w większości to osobiste ballady. Teraz Roxy ma przed sobą bardzo koncertowe lato, bo zagra kilkadziesiąt koncertów w całym kraju.
0: SK Music News.
1: Dawid Kwiatkowski i Margaret też ciągle w trasie, ale nagrali razem piosenkę. Ukazał się singiel pod tytułem Później Ci Opowiem, a artyści wpadli do naszego studia, by o nim trochę opowiedzieć. Rozmawiała z nimi Kasia Węsierska.
3: Przepiękny numer, to od razu chciałam wam powiedzieć.
4: O,
3: Margaret,
4: dobry początek.
3: Dawid Kwiatkowski. Później Ci Opowiem, ale mam nadzieję, że opowiecie mi nieco więcej teraz. Czy to jest kawałek, który naprawdę zaczął się od wiadomości wysłanej przez kogoś do kogoś, żebyście nagrali wspólny kawałek?
5: Tak, tylko że tych wiadomości było całe mnóstwo, w sensie, bo my ten duet staramy się zrobić od jakiegoś czasu długiego już.
4: Od kilku lat.
5: Od kilku lat, tak. Po prostu.
3: I co stało dotychczas na przeszkodzie?
4: To nie były przeszkody, ale po prostu nie czucie tego w 100% takim, w sensie nigdy sobie nie powiedzieliśmy, że nie czujemy tego w 100%, tylko no z żadnej strony nie było takiego też... takiej podjarki, tak mówiąc, jak było przy tym numerze.
5: Tak.
4: Że więc po prostu gdzieś to się rozchodziło naturalnie po kościach, ale też po prostu takie zawodowe sprawy, jak tu ja coś wydawałem, tu Gosia była w trakcie swojego projektu, no i dobrze, że tak się stało teraz.
5: I nadszedł ten dzień. Ale tak, to prawda, też mi się wydaje, że tak po prostu musiało być, bo ten utwór po prostu jest też wyjątkowy, I chyba dlatego tak po prostu to musiało być wyczekane zresztą.
4: Takie wyczekane dziecko nasze.
5: Wyczekane dziecko, ale też tak jak patrzę po reakcjach naszych słuchaczy, no to to, że to jest wyczekane, to nabiera jeszcze większej wagi.
4: Mhm.
3: Tam jest piękne zdanie otwierające, takie poetyckie, a propos zakończonej miłości. To jest cudowne, w ogóle myślę, że parę osób to podkradnie gdzieś do siebie i będzie cytowało bardzo mocno.
4: Myślę, że to jest taki wers, z którym można wiele w ogóle zrobić. Czy mówię, nie wiem, o wizualizacjach po tym już na koncert, czy po prostu jakaś zapowiedź czegoś. No,
5: tak. Tak, no ale powiedzmy, no, kto powiedział pierwszy, kochał w czasie przeszłym? No Dawid! Dawid powiedział pierwszy, ale ja też jak już ta piosenka wylądowała na moim biurku, na moim SMS-ie, to też nie wyobrażałam sobie zaczynać tej historii, w sensie swojej zwrotki, od innego zdania niż właśnie to.
4: I ja tylko, się ucieszyłem bardzo. Ja ci nie chciałem nic narzucać, tylko Gosia przesłała
3: swoją
4: zwrotkę i usłyszałem, że zaczęła od tego samego. To mówię, Boże, tak, to nie chciałem tego mówić, ale to było moje marzenie, żebyśmy zaczynali swoje zwrotki właśnie od tego zdania.
5: Tak, ale że jednak w tych dwóch zwrotkach zaczynamy tym samym zdaniem, ale każdy ma inną perspektywę i tak pewnie, znaczy pewnie tak jest po prostu w życiu, nie, że te nasze relacje, związki, każdy w nich ma swoją rację i każdego racja jest dla niego jest najważniejsza. I ten moment, czy się spotkamy w takim razie pośrodku, czy nie.
3: A myśleliście też o tym, że gdybyście nagrali ten kawałek, załóżmy, kilka lat temu, to on by tak nie wybrzmiewał, bo też wasze doświadczenia nie były jeszcze aż tak zbudowane, żeby móc opowiadać o tym w taki sposób, w jakim opowiedzieliście w kawałku.
4: Ja myślę, że zdecydowanie. W sensie, że to jest najwłaściwszy czas. Nie mogło się to stać. W sensie mogło, ale moim zdaniem to by tak nie wybrzmiało. Nie byłoby tego szaleństwa, które dzieje się dziś i pomiędzy tu właśnie wywiadami sprawdzam sobie to, co się dzieje. Ja myślę, że to by nie było tak duże, bo no przez te lata. My też trochę przeżyliśmy w swoich życiach prywatnych. I to nie jest tylko chyba odśpiewywane po prostu z ładnym tekstem, no tylko każdy jak pisał to, no to wiedział, o czym pisze, nie?
3: Sięgał gdzieś do jakiejś szuflady.
4: No sięgał tam do tych szuflad, zakamarków czornych jak węgiel. Czasami niestety.
5: Pozdrawiamy Roxy Węgiel.
4: A tak, tak, pozdrawiamy.
3: A gdybyście tak dzisiaj mieli powiedzieć, czym dla was jest miłość?
4: No dla mnie bezpieczeństwem. Takim, że po tym całym szaleństwie, które się dzieje z racji wykonywanego zawodu naszego, po tym wrzasku, po tych światłach, prosto w oczy, po takim harmidrze, to...
5: W pięknym chaosie, bo jest to chaos, ale przepiękny, który też kochamy, natomiast ta miłość... Ja się podpisuję pod tym, co powiedział Dawid, bo to jest o bezpieczeństwie, to jest jakiś taki powrót do domu, to jest o wytchnieniu, o tym, że nic nie muszę, a czuję się fajnie.
4: Tak,
5: czuję się dobrze.
4: Ale wciąż czuję się fajnie, że powrót do domu, a to niekoniecznie musi być dom, w sensie to miejsce, nie? Tylko ta osoba, gdziekolwiek, ale dom, no to dla mnie to jest bezpieczeństwo po prostu.
3: To też jest ciekawe, że to się zmienia na przestrzeni lat, bo pewnie jak mieliśmy lat 19, to szukaliśmy w związkach szaleństwa. I wiecie, ciągłych motylków, adrenaliny, dopaminy i tak dalej. A potem po latach człowiek sobie zdaje sprawę, że to nie o to w tym chodzi. Tak. Że to trochę może być fajne przez pierwszy miesiąc, a potem jednak wracasz do miejsca, które właśnie ma być bezpieczne i może dawać ci nawet, w cudzysłowie, rutynę, ale taką, która daje ci spokój.
5: Tak, tak, tak, tak.
4: Trzeba znaleźć dobry środek, no bo i w jedną, i w drugą stronę, wiesz, to szaleństwo później też się przydaje, nie? I fajnie jak jest. Jest ta rutyna, to jest w ogóle coś wspaniałego. No zresztą my w ogóle...
5: Zabawne, bo my w ogóle ostatnio tym
4: gadaliśmy. No właśnie, zabawne, że o tym mówisz.
5: No my tutaj wracaliśmy ostatnio z koncertów i na SMS-ach. No i co? Jak teraz wrócić do tego domu?
4: Nie
5: idę. Nie idę, tak mówię tylko. Ale że faktycznie też dla nas artystów to jest wyzwanie, jak się w tym życiu połapać z jednej strony tak szalonym i tak pięknym i po prostu przynoszącym nam tak, tak mocne emocje.
4: A za chwilę
5: zjazd.
3: Powrót do rzeczywistości.
5: Zjazd.
4: I to za chwilę, w sensie za 2 godziny. Już jesteś w domu, nie ma tych ludzi, ty wszystko to zmywasz, ściągasz, już nie jesteś na świeczniku, podoba ci się to wtedy, teraz za chwilę już tego nie ma. No i
5: jest taki rodzaj trochę tęsknoty za tym, z drugiej strony trochę wytchnienia, bo okej, właśnie, czuję się bezpiecznie, jest dobrze, więc jest ta rozkmina w nas na maks.
4: No my po prostu 2 dni temu o tym pisaliśmy przed snem, bo wróciliśmy z koncertów, Gosia, ile masz? Ona tam 2 godziny, ja mówię, ja godzinę. No i właśnie o tym rozmawialiśmy, że no ja już w domu, no i tak nie wiem, co dalej, nie? No, bo dopiero, no więc to jest ciężki temat.
3: A znaleźliście swoje rytuały, takie przejścia między właśnie tym światem? Jestem artystą, występuję na scenie, mam mnóstwo fanów versus wracam do domu, w którym jestem sobą.
4: Ja mam taki podstawowy, który robię od razu, czyli się rozpakowuję. To mnie reguluje. W sensie to jest ten moment, kiedy ja otwieram walizkę, dobra, to do prania, tego nie użyłem, odkładam i podczas tej czynności... I to jest takie przejście.
3: Wracasz.
4: To jest takie przejście. Zamykam walizkę, odkładam na miejsce i zawsze robię to od razu, jak wrócę. Nie zostawiam tego na rano. Zawsze to robię od razu, jak wrócę.
5: Wow.
4: No.
5: Nigdy tego nie robię od razu.
4: Regulacja. Nie.
5: Kurde.
4: Wracam o 3:00, ja to zrobię o 3:00.
5: Naprawdę?
4: Spróbuj, bo to jest takie... Dobra,
5: tak, bo faktycznie, bo tego drugiego dnia nadal nie wiadomo, gdzie jesteś. Czy jesteś w domu, czy jesteś trochę w koncercie.
4: Bo jednak stoi ta walizka, nie?
5: Tak,
4: stoją
5: tak,
4: te stylizacje.
5: Tak, no. Mhm. Dobra, spróbuję napisać.
4: A ty masz jakiś taki?
3: Suszarka.
5: Dziękuję.
4: Ja już wiem, no cała tak, Polska sobie.
5: No tak, po prostu ja włączam suszarkę i jestem przysłowiowo w bezpiecznym miejscu, bo ten dźwięk po prostu mnie uspokaja. I ciepło jest takie przyjemne, więc dla mnie to jest suszarka.
3: Jeśli działa, to nic, tylko praktykować, byleby szybciej wrócić. Słuchajcie, w związku z tym, że napisaliście kawałek o miłości, o trudnym związku, to mam dla was szybki test red flag, green flag, dobra?
4: Dobra.
3: Zobaczymy, czy się zgodzicie.
4: Jestem dobry.
3: Codziennie piszę dzień dobry i dobranoc.
4: Green.
3: Gosia się skrzywiła, nie wiem,
5: ja
3: czy widziałeś.
5: Bo ja nie odpisuję, ja tak nie piszę często.
3: Ale to nie ty, to ten, kto
4: ale
3: napisać.
4: To miłość twoja, nie? Że...
5: Ojejku, tak często pisać na mnie?
4: No to widzisz, ale to fajne, różnimy się. No ja bym właśnie wtedy ej. Proszę mi tu pisać dobranoc.
5: A ja daj tak spokój.
4: A, zgadamy jutro.
5: Znaczy nie, no bo 2 razy dziennie aż?
4: No dzień dobry i dobry rano.
3: Są ludzie, którzy są na SMS-ach przez cały dzień na przykład i sobie tam update'ują, co się u nich dzieje.
4: Tak.
5: No dobra, ja po prostu jestem słaba.
4: Tak. Komunikacja,
5: to prawda.
3: Unika trudnych rozmów i liczy, że problem sam zniknie.
5: No to masakra.
4: Tak, tak
3: się czyli zgadzacie. Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas. Patrzę tu wyłownie na Gosię, bo to może być
4: chyba
3: o tobie.
4: Gosia.
5: To jestem po prostu ja i to jest po prostu też mój związek. I my też mamy na przykład tak, jak ja wjeżdżam na koncerty, to ja po prostu potrafię się 3 dni nie odzywać do Piotrka.
3: No ale Piotrek sobie sprawdzi w mediach społecznościowych, co
5: tak,
3: u ciebie.
5: Tak, ale on w ogóle też nie pisze, bo on wie, że ja jestem zajęta i on wie, że jak ja będę miała czas, to ja zadzwonię.
4: Okej.
5: Okay. Więc tak mamy.
4: Jakie było pytanie?
3: Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas.
4: Nie, jest okej. Okay. To nie dałbym jako red flag. No każdy ma swoje.
3: Chcę znać hasło do twojego telefonu.
4: Na luzie.
5: Przecież też.
4: Trzeba robić czasami zdjęcia, ale coś tam pogrzebać. W sensie takim coś nam znaleźć. Nie, spokojnie.
3: Nie jest zazdrosna praktycznie o nic.
4: Mnie nie jara w ogóle zazdrość. W sensie nie potrzebuję, żeby ktoś był o mnie zazdrosny. A wiem, że niektóre osoby tak sprawdzają specjalnie, mówią,
3: testują jakieś, troszeczkę.
4: Testują, czytam. Ej, nie zareagowałeś. No bo jak kocham i czuję się kochany, nie potrzebuję takich tutaj drive'ów, no.
5: Tak, ja też nie.
3: To chyba znowu jest o tym bezpieczeństwie.
4: No właśnie, no i pewności.
3: I też z doświadczenia powiem, że chyba dobry związek się charakteryzuje tym, że tej zazdrości tak nie ma i nie potrzeba, nie? Że masz jakąś pewność w sobie i to ci daje to poczucie.
4: Tak.
3: Takie. Nie podoba mu, jej się numer, później ci opowiem.
4: No luz.
5: Jaki luz?
4: Red flag taki.
5: No kurde, no to nie. Nie, u mnie trzeba udawać.
4: No a co powiedział Piotrek?
5: Nie, Piotrek kocha ten numer.
4: No.
5: Czyli nie wiadomo. Nie. Znaczy, jak mu się coś nie podoba, to widać po jego twarzy, ale nie wypowiada tego.
4: Okej.
5: Okay. Ale to działa w dwie strony, ja na przykład też wtedy nic nie mówię.
4: Jak, on ci puszcza swoje.
5: Tak, mówię, o, fajnie. No, fajny dzień spędziłeś w studio.
3: Przekonująco zabrzmiało.
4: Tak, nie no, chciałem powiedzieć, że...
5: Ja obrażona. Ja,
4: tak?
5: Tak, ja obrażona.
4: Dobra, to ja też obrażona. No. Nie ma takiej opcji.
3: No to liczyłam właśnie, że
5: nie ma takiej opcji, mordo.
4: Nie ma takiej opcji.
3: I jednorazowy strzał, czy wrócicie jeszcze do wspólnego numeru?
4: Dzisiaj już padło to pytanie i to mnie zaciekawiło. Ja myślę, że jesteśmy na szczęście na tyle młodzi. Dzisiaj sprawdziliśmy swój wiek. Bo ani ja, ani Gosia nie byśmy powiedzieć, ile dokładnie mamy lat.
3: Znaczy, ty pewnie wiedziałeś, ile ty i Gosia, też ile ona, ale
4: tak,
3: rozumiem,
4: ale
3: że nawzajem.
4: Tak, tak, tak. I ja myślę, że mamy tyle czasu, że to się stanie.
5: No. Tak, ja też tak uważam, że jeszcze trochę tutaj pobędziemy i... A też jest tak, że jak współpraca jest fajna, w sensie muzycznie,
4: ale
5: osobowościowo...
4: Ale też ten cały proces, jak jest przyjemny, to chce się
5: to
4: ponownie,
5: chce,
4: nie?
5: Się chce,
4: no
5: tak.
4: Bo są takie współprace, że...
3: Odchodzić,
4: dobra, fajnie,
3: dziękuję.
4: Że jest efekt, dziękuję, never again.
5: Tak.
4: No, a my tutaj... Poza tym, że
5: my
4: ciężko pracowaliśmy,
5: się sobie
4: ale,
5: zbieramy, wiesz, no.
4: Ale mamy świetne wspomnienia i teledysk, i nawet te wiadomości, i teraz nasz kontakt, który się stał bardzo, bardzo fajny, silny, częsty. Okazało się, że mamy mnóstwo wspólnych tematów, o których gdzieś tam wcześniej po prostu nie mówiliśmy sobie z racji, nie byliśmy tak blisko też. Ale z drugiej strony znamy się od lat. I jak stanęliśmy, pamiętam, na teledysku obok siebie i byliśmy dość blisko siebie i tak wtedy powiedziałem na głos, wyobraź sobie, że się nie znamy i mamy to kręcić. W sensie, że nie byłoby takiej opcji, bo każdy ma gdzieś tam swoją taką sferę, której raczej się nie przekracza z osobami, których się nie zna. Więc tak piękna była ta współpraca i jest, i to będzie trwać, przecież to się zaczęło dopiero dziś, to chyba daje nam znak, że... I takie chęci,
5: zielone,
4: nie?
5: Światło,
4: że
5: no.
4: Zielone światło, po prostu otwarte furtka na przyszłość i czekam na SMS-kach kwiat, a to...
5: Czekam na
3: A to teraz ty musisz, Gosia, napisać.
5: Tak, ja tutaj mam całą skrzyneczkę piosenek już w kolejce czeka.
4: No.
3: My też czekamy. Tak. Sprawdźcie tymczasem kawałek, później ci opowiem.
4: Później ci opowiem.
5: Bo jak nie, to się obrazimy.
3: No właśnie. To red flag.
4: Mega red flag wtedy, kochani. Red flag dla słuchacza.
3: A tego absolutnie nie chcecie. Bardzo wam dziękuję.
4: Dziękujemy.
3: Myślę, że słuchacze też są szczęśliwi, że to od was dostali.
4: We hope so. Mamy nadzieję.
3: Margaret Dawid Kwiatkowski. Dziękujemy, do usłyszenia.
4: Do usłyszenia.
1: Więcej wywiadów z gwiazdami i z całkiem nowymi artystami znajdziecie w podcastach na sk.pl, w naszej mobilnej apce i w popularnych serwisach podcastowych. Wpiszcie hasło Ale Gość.
0: SK Radom News.
6: Witam, Sandra Pawłowska. Luksusowe samochody, jacht, nieruchomości i prawie 3 miliony złotych brutto dochodu w ciągu roku. Takie dane znalazły się w oświadczeniu majątkowym Michała Burczego, lekarza kierującego szpitalami w Grójcu i Nowym Mieście nad Pilicą. Więcej o tym Anna Badowska.
7: Z oświadczenia wynika, że w 2025 roku lekarz osiągnął prawie 3 miliony złotych brutto dochodu, z czego ponad 2 miliony pochodziło z indywidualnej praktyki lekarskiej. Dodatkowe dochody uzyskał m.in. z pracy na etacie oraz wynajmu nieruchomości. Michał Burcz pełni funkcję prezesa Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu i kieruje szpitalem w Nowym Mieście nad Pilicą. Pytania dotyczące tego, czy taki nadmiar obowiązków, prowadzenie prywatnej praktyki oraz zarządzanie dwoma placówkami może wpływać na jakość funkcjonowania szpitali oraz dobro pacjenta, wysłaliśmy do Starostwa Powiatowego w Grójcu, który jest organem zarządczym placówek. Na odpowiedź czekamy.
6: Debata na temat wynagrodzeń lekarzy rozgorzała w ostatnich dniach także po ujawnieniu oświadczenia majątkowego warszawskiego radnego i kierownika SOR-u w Szpitalu Południowym Dawida Kacprzyka, który wykazał prawie 2 miliony złotych dochodu z działalności medycznej. Mają zaciekawić i sprawić, by dzieci i młodzież poznali historię najnowszą swojego miasta i kraju. Do radomskich szkół trafią pakiety edukacyjne związane z 50. rocznicą robotniczego protestu. To gry planszowe oraz gry karciane, które mają przedstawiać realia tamtej epoki, mówi wiceprezydent Katarzyna Kalinowska.
8: To rok 2026, to rok, który obfituje w duże wydarzenia, których celem jest z jednej strony przypomnienie o tym, co wydarzyło się 50 lat temu w Radomiu i jakie to miało znaczenie dla współczesnej historii Polski, Europy i świata, ale również przez te wydarzenia i w ramach tych wydarzeń chcemy czcić pamięć wszystkich uczestników protestu robotniczego, radomskiego protestu robotniczego 1976 roku. Natomiast rok szkolny 2025-2026 to rok szkolny, w którym nasze szkoły, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, ale również przedszkola zaangażowały się w obchody 50. okrągłej rocznicy radomskiego protestu. To zaangażowanie miało różny wymiar, różny i szeroki wymiar, poczynając od różnego rodzaju konkursów plastycznych, wokalnych, ale również literackich, kończąc na wydarzeniach teatralnych. Te wszystkie aktywności, w które zaangażowane były nasze placówki oświatowe, miały przede wszystkim na celu popularyzację historii, która dla młodego pokolenia jest historią mało znaną, ale przede wszystkim historią trudną. I w tym miejscu chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim szkołom, przedszkolom, które włączyły się w obchody tej okrągłej rocznicy, które aktywnie się zaangażowały, popularyzując tym samym wiedzę o radomskim czerwcu. Naszą ambicją jest to, żeby wiedza o wydarzeniach radomskiego czerwca na stałe zagościła w programach nauczania zarówno szkół podstawowych i ponadpodstawowych. I nad tym pracujemy wspólnie z radomskim MSCDN-em. Natomiast te materiały, te pakiety materiałów edukacyjnych, które dzisiaj chcemy przekazać, mają na celu to, aby ta wiedza była przekazywana w sposób przystępny i adekwatny dla potrzeb młodego pokolenia. Dzisiaj w sposób symboliczny przekazujemy te materiały, te pakiety materiałów wybranym szkołom, wybranym placówkom oświatowym. Natomiast one trafią do wszystkich naszych szkół podstawowych i wszystkich szkół ponadpodstawowych i w zasadzie ten proces przekazywania takiego sukcesywnego od dzisiaj, w dniu dzisiejszym w ramach tej uroczystości rozpoczynamy. Jestem przekonana, że z jednej strony będą to doskonałe materiały edukacyjne, które będą wykorzystywane przez nauczycieli właśnie po to, żeby młode pokolenie uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych miało te szanse, żeby poznawać, przyswajać, rozszerzać wiedzę o tym, co wydarzyło się w Radomiu 50 lat temu i jak ogromne znaczenie ma to dla współczesnej Polski i współczesnego świata. I oczywiście ten pakiet to tak naprawdę pakiet materiałów edukacyjnych to komiks, który jest uniwersalny tak naprawdę dla każdego pokolenia. To jest gra terenowa i gra karciana. Wartość edukacyjna i taka poznawcza tych materiałów jest naprawdę bardzo duża, a przede wszystkim są to materiały, które są niezwykle wciągające i interesujące, a tym możemy zaszczepić młode pokolenie i zachęcić ich do tego, żeby historię, współczesną historię naszego miasta i naszego państwa poznawali. Jeszcze raz dziękuję Państwu serdecznie i wszystkim szkołom, placówkom edukacyjnym bardzo dziękuję za to, że zaangażowaliście się w nasze działania, w działania okrągłej rocznicy protestu robotniczego w Radomiu.
6: Uczniowie od września będą mogli też obejrzeć komiks o radomskim czerwcu. Jak mówi Piotr Kozieł, autor publikacji, jest to opowieść fikcyjnego bohatera nawiązująca do wydarzeń sprzed 50 lat.
9: Ja chciałem tylko powiedzieć, że ten komiks to jest fikcyjna historia, natomiast inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, czyli tutaj wydarzenia radomskiego czerwca posłużyły za inspirację, natomiast ja jako autor miałem tutaj pełną dowolność w kreowaniu sytuacji. Niemniej jednak jest to również komiks historyczny, ale nie traktowałbym go jako komiks, który ma nauczać, ale zaciekawić. Komiksy teraz troszeczkę wracają do łask. Podobno jest boom na komiksy, więc fajnie, że tak się stało. Myślę, że może on dotrzeć do młodych ludzi w pewien sposób, ponieważ tutaj młody czytelnik może emocjonalnie jakby z bohaterem się związać i poznać tą historię troszeczkę inaczej. Ja ten komiks odstąpiłem swoje prawa dla urzędu i amfiteatru. On nie powstał na tą 50. jubileuszową rocznicę. On w skrócie, bo ja mógłbym tutaj długo o tym opowiadać, bo to była szalona historia, on został przez właściwie Urząd Miasta wyciągnięty z mojej szuflady. Gdybym ja wiedział, że ja go rysuję dla tak szerokiej publiczności, bym go na pewno narysował troszkę inaczej, ale no, przez to może on jest taki trochę bardziej autentyczny. Nie mam tutaj na szybko jakiegoś porównania, ale to może tak jakbyśmy znaleźli jakieś rysunki Malczewskiego, jak był mały w szufladzie i się ich wstydził i nagle się gdzieś tam ujrzały światło dzienne, ale myślę, że nadal byłyby dużo warte. Więc tutaj z takiej technicznej strony, no to absolutnie nie rysowałem go na ten jubileusz. Pracę rozpocząłem w zeszłym roku i ten temat też również był całkowicie przypadkowy, bo od dawna chodziło za mną, żeby narysować komiks, ale nie miałem scenariusza, tutaj troszkę gorzej i uznałem, że takim fajnym scenariuszem byłoby coś, co się wydarzyło naprawdę, a że od pokoleń jestem radomianinem, więc szukałem wydarzeń, które się jakby wydarzyły w Radomiu i to mnie zainspirowało do narysowania tego, a później to już był zbieg wielu różnych wydarzeń i okoliczności, że został wydany, za co bardzo dziękuję.
0: SK Radom.
6: Wybierz się do lasu, jak do apteki zachęcają leśnicy. Na przełomie wiosny i lata zwolennicy naturalnych kuracji mają szansę na rozpoczęcie zbiorów. W lesie czeka na Was wiele dóbr, mówi Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
10: Można tutaj korzystać z tych dóbr leśnych, które z roślin, które na wiosnę się pojawiają. Nasze babcie, prababcie bardzo często korzystały tu okresy powojenne, gdzie też mniej było jedzenia, korzystały z tych dóbr natury. Rośliny, które dziko rosną, w większości są jadalne, tylko trzeba wiedzieć, kiedy zebrać, jak zebrać, jakie elementy z tej rośliny wykorzystać, czy liście, czy kwiaty, i przyrządzić sobie nawet wiosenną taką sałatkę. Taki chyba sztandarowy jest mniszek lekarski, który potocznie nazywamy mleczem. Młode pędy, można, młode liście, można dodać spokojnie do sałatek. Taki lekko goryczkowy, kwaśny smak, ale w sałatce nadaje po prostu tej sałatce takiej ostrości, więc też zachęcam dla dzieci na przykład kwiatostany koniczyny, które takie mają lekko słodkawy smak, też można spróbować i wiele tych młodych roślin, które wyrastają o tej porze, można do tych sałatek wykorzystać, bodajże na przykład momiczkę. Można na przykład pokrzywę też młodą majową, skrzyp. I tutaj na przykład podam kilka takich przykładów, że na przykład liście i kwiaty fiołka wonnego mają taki lekko orzechowy smak i są chrupiące. Więc to mówię, to trzeba spróbować, żeby wiedzieć. Liście na przykład krwawnika mają smak taki korzenny, liście czosnku niedźwiedziego, taki czosnkowy smak, który też się pojawia teraz, właśnie ten czosnek. Niszek lekarski, o którym wspominałem, też można spokojnie z niego sałatki robić. Liście babki lancetowatej mają taki smak pieprzowo-pikantny. Liście funkcji, taki orzechowy smak. No i oczywiście wiele innych tych roślin, tylko trzeba wiedzieć, gdzie też zbierać, bo nie wszystkie rośliny też w lesie, przy lesie, na łąkach, nie zbierajmy przy drogach, bo wiadomo, tutaj jak samochody jeżdżą, wiadomo, mogą się odkładać jakieś nieczystości, gdzieś z dala od dróg zebrać tyle, ile nam potrzeba w danym czasie do konsumpcji i po prostu próbować tych darów natury, bo to są dary natury. Ja tak też dla słuchaczy powiem, że można też na przykład zbierać różne kwiaty jak mniszka lekarskiego i robić nalewki czy wina. Też są bardzo smaczne i oczywiście na bazie tych naturalnych roślin, naturalnych ziół i powiem szczerze, że wychodzą bardzo dobre, smaczne i niektóre mają właściwości prozdrowotne. Tak, oczywiście można tutaj korzystać z tych dóbr leśnych, które z roślin, które na wiosnę się pojawiają. Nasze babcie, prababcie bardzo często korzystały tu okresy powojenne, gdzie też mniej było jedzenia, korzystały z tych dóbr natury. Rośliny, które dziko rosną, w większości są jadalne, tylko trzeba wiedzieć, kiedy zebrać, jak zebrać, jakie elementy z tej rośliny wykorzystać, czy liście, czy kwiaty i przyrządzić sobie nawet wiosenną taką sałatkę. Taki chyba sztandarowy jest mniszek lekarski, który potocznie nazywamy mleczem. Młode pędy można, młode liście można dodać spokojnie do sałatek. Taki lekko goryczkowy, kwaśny smak, ale w sałatce nadaje po prostu tej sałatce takiej ostrości. Więc też zachęcam dla dzieci na przykład kwiatostany koniczyny, które takie mają lekko słodkawy smak. Też można spróbować i wiele tych młodych roślin, które wyrastają o tej porze, można do tych sałatek wykorzystać, bodajże na przykład momiczkę. Można na przykład pokrzywę też młodą majową, skrzyp. I tutaj na przykład podam kilka takich przykładów, że na przykład liście i kwiaty fiołka wonnego mają taki lekko orzechowy smak i są chrupiące. Więc to mówię, to trzeba spróbować, żeby wiedzieć. Liście na przykład krwawnika mają smak taki korzenny, liście czosnku niedźwiedziego, taki czosnkowy smak, który też się pojawia teraz, właśnie ten czosnek. Mniszek lekarski, o którym wspominałem, też można spokojnie z niego sałatki robić. Liście babki lancetowatej mają taki smak pieprzowo-pikantny. Liście funkcji, taki orzechowy smak. No i oczywiście wiele innych tych roślin, tylko trzeba wiedzieć, gdzie też zbierać, bo nie wszystkie rośliny też w lesie, przy lesie, na łąkach, nie zbierajmy przy drogach, bo wiadomo, tutaj jak samochody jeżdżą, wiadomo, mogą się odkładać jakieś nieczystości, gdzieś z dala od dróg zebrać tyle, ile nam potrzeba w danym czasie do konsumpcji i po prostu próbować tych darów natury, bo to są dary natury. Ja tak też dla słuchaczy powiem, że można też na przykład zbierać różne kwiaty jak mniszka lekarskiego i robić nalewki czy wina. Też są bardzo smaczne i oczywiście na bazie tych naturalnych roślin, naturalnych ziół i powiem szczerze, że wychodzą bardzo dobre, smaczne i niektóre mają właściwości prozdrowotne. Przede wszystkim tutaj oprócz takich zajęć edukacyjnych, gdzie prowadzimy, należy bardzo dobrze znać się na tych roślinach, bo wiele roślin jest bardzo do siebie podobnych. innych. Trzeba samemu już przysiąść się i nauczyć rozpoznawać, lub ktoś, kto potrafi rozpoznawać, wiedzieć, w jakiej fazie zbierać, gdzie zbierać, jakie części tych roślin zbierać, bo nie musimy czasami całej rośliny zebrać, tylko na przykład kwiatostan czy same liście, żeby później wykorzystać. W jaki sposób też przetworzyć, albo w jaki sposób zasuszyć, bo wiele roślin, wiele na przykład kwiatów zbiera się po to, żeby zasuszyć i później na zimę mieć takie zwane herbatki, bądź to na przykład z lipy bardzo modne, czy z płatków róż dzikich, więc to wszystko trzeba posiąść. Jest to ogromna wiedza i nie da się tego w ciągu, nie wiem, godziny przekazać. To trzeba, jeżeli ktoś się interesuje, zgłębiać tą wiedzę, dopytywać fachowców, czytać na stronach takich, gdzie po prostu osoby się znają i to opisują, i powoli, małymi kroczkami tą wiedzę zbierać. Tą wiedzę nasze babcie, prababcie posiadały. No wiadomo, współczesny świat poszedł do przodu, że wszystko mamy gotowe w sklepach. Nasze babcie, prababcie tego nie miały. Musiały korzystać z dóbr natury i ta wiedza była przekazywana.
0: SK Radom News.
6: Witam, Sandra Pawłowska. Będzie można wybrać się szlakiem wydarzeń z czerwca. 76 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji uruchamia specjalny historyczny autobus. Kursy będą wykonywane z udziałem przewodnika, który będzie opowiadał o historii protestu robotniczego. Autobus uruchomimy w ostatni weekend czerwca, mówi Piotr Szprendałowicz, dyrektor MPK.
11: Zapraszamy na wyjątkową podróż ulicami Radomia, przybliżającą historyczne miejsca związane z protestem robotniczym 76 roku. Trasa pamięci czerwca 76 to unikalny pomysł MPK, realizowany także unikalnym autokarem naszej spółki, oklejonym symboliką miasta Radomia oraz rocznicowych obchodów przy udziale przewodnika, który przedstawi rys historyczny robotniczego protestu sprzed 50 lat. W radomskim proteście robotniczym brali udział także pracownicy MPK, stąd w hołdzie również dla nich aktywnie włączyliśmy się w obchody jubileuszy wydarzeń czerwcowych. Trasa pamięci czerwca 76 to będą takie żywe lekcje historii związanej z jednym z najważniejszych momentów w dziejach Radomia i Polski. Zaplanowaliśmy łącznie 7 kursów z placu Korackiego, by jak najwięcej chętnych z Radomia i nie tylko mogło poznać lub przypomnieć sobie szczegóły radomskiego czerwca. Przewozy będą miały charakter nieodpłatny. Szczegóły oraz formularz zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej MPK www.mpk.radom.pl. Zapisy przyjmowane będą do 21 czerwca lub do wyczerpania limitu miejsc. Przewidzieliśmy łącznie 7 kursów. W piątek 26 czerwca o godzinie 11 i 13, w sobotę 27 czerwca o godzinie 14 i 16 oraz w niedzielę 28 czerwca o godzinie 12, 14 i 16. Miejsce zbiórki, plac Korackiego przed gmachem urzędu. Serdecznie zapraszam.
6: Firma zaskoczona decyzją po alarmie ekologów. Elektrownia w Kozienicach musi wdrożyć działania naprawcze, bo w systemie chłodzenia bloków energetycznych giną ryby. Tak postanowiła Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Skala problemu jest ogromna, zaznacza Robert Wawręty z Towarzystwa na Rzecz Ziemi.
12: Z badań naukowych wynika, że każdego roku w okresie od kwietnia do lipca elektrownia Kozienice zasysa i uśmierca w swoim otwartym systemie chłodzenia miliony młodocianych ryb. Tylko w 2022 roku zginęły tam 102 miliony osobników, z czego ponad 10% stanowiły gatunki chronione. Jeżeli uwzględnimy lata 2018 do 2022, mówimy już o ponad 400 milionach zabitych ryb. W okresach niskich przepływów rzeki nawet co drugi osobnik spływający Wisłą był zasysany i ginął w instalacji. Problem ten nie dotyczy wyłącznie elektrowni Kozienice, ale także pozostałych 11 elektrowni działających w Polsce, a wykorzystujących właśnie archaiczne, otwarte systemy chłodzenia. Oczywiście skalę śmiertelności można bez problemu ograniczyć, stosując zamknięte systemy chłodzenia, a w okresie przejściowym ograniczając moce bloków energetycznych, kiedy odbywa się dryf larw i narybków. Tymczasem wielo nowo budowanych elektrowni gazowych nadal planuje korzystać z otwartych systemów chłodzenia. Wezwanie ENA przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie do przygotowania działań naprawczych stanowi ważny precedens. Mamy nadzieję, że będzie to sygnał również dla pozostałych operatorów elektrowni, aby w końcu rozpoczęli wdrażanie rozwiązań skutecznie chroniących przyrodę.
6: Decyzja RDOS jest dla nas zaskoczeniem, odpowiada Berenika Ratajczak, rzecznik prasowy Enea Wytwarzanie, spółki, która zarządza elektrownią w Kozienicach.
13: Z zaskoczeniem przyjęliśmy stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Spółka konsekwentnie monitoruje wpływ swojej działalności na ekosystem rzeki. Ściśle współpracujemy z instytutami naukowymi, m.in. z zespołem Instytutu Rybactwa Śródlądowego pod przewodnictwem profesora Parasiewicza, który przeprowadził zaawansowane badania. Spółka dwukrotnie przedstawiła wyniki badań i informacje o braku wymiernego wpływu elektrowni na warunki środowiskowe Wisły. W każdym przypadku niezależni eksperci potwierdzili ich wiarygodność i tym samym brak zauważalnego wpływu dla ekosystemu rzeki. Tym niemniej Enea Wytwarzanie zastosowała rozwiązania techniczne minimalizujące oddziaływanie na organizmy wodne. Dodatkowo w ostatnich 3 latach ograniczyła pobór wody o około 25%. Spółka prowadzi szereg działań prośrodowiskowych. Obejmują one m.in. programy ochrony wielu gatunków ryb i ssaków wodnych. Szczegółowo analizujemy treści pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz zawarte w nim informacje. Natomiast w świetle dotychczasowego postępowania nie przedstawiono żadnych dowodów potwierdzających, że działalność elektrowni...
6: Według ekologów podobny problem dotyczy 11 elektrowni w całej Polsce. 7 czarnych punktów wodnych oznaczono w tym roku w regionie radomskim. 6 z nich dotyczy Wisły w powiecie kozienickim i lipskim oraz 1 w Wierzbicy. W sumie w całym województwie oznaczono 114 czarnych punktów. To miejsca, w których należy szczególnie uważać, mówi Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa.
14: Jak co roku staramy się apelować poprzez właśnie też działania medialne, konferencje, która dotyka bezpośrednio też kwestii zachowań bezpiecznych przy akwenach wodnych. Zwracamy uwagę na to, że w całym województwie jest 114 punktów, tak zwanych czarnych punktów przy wodach, gdzie doszło do utonięć, gdzie nie powinno się używać tych kąpieli wodnych, bo po prostu jest tam niebezpiecznie. Dlatego dziś razem z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Policją Mazowiecką staramy się apelować do wszystkich tych państwa w okresie przedwakacyjnym, aby pamiętać o tym, żeby zachowywać się właśnie w sposób właściwy. Wchodzić do wody

0: mamy zaskoczenia, wszystko da się przewidzieć. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo nad wodą, jest to dla nas zadanie priorytetowe. Już od kilku tygodni policjanci Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach podczas pogadanek, podczas spotkań z dziećmi, z młodzieżą informują, w jaki sposób bezpiecznie spędzać czas nad wodą oraz informują również o występujących czy mogących wystąpić zagrożeniach. Tak jak tutaj zostało wspomniane, przez teren Kozienic przebiega rzeka Wisła. Mamy ponad 70 km rzeki Wisły. Też jak zostało powiedziane, mamy 4 czarne punkty. Dla zapewnienia bezpieczeństwa osób odpoczywających będziemy wykorzystywać łódź, którą mamy na stanie komendy i myślę, że to realnie poprawi bezpieczeństwo osób odpoczywających. Jeżeli chodzi o statystyki, przez ostatnie 5 lat mieliśmy jedno utonięcie. Wystąpiło ono, odnotowaliśmy je w zeszłym roku, ale tam główną rolę, że tak się wyrażę, odegrał alkohol. Jeżeli chodzi, też co zostało wspomniane, 24 czerwiec, zapraszamy serdecznie, kampania, którą organizujemy po raz kolejny, po raz 9, kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą, gdzie wspólnie ze służbami i instytucjami będziemy propagować bezpieczne zachowania nad wodą.
1: Wakacje to czas wytężonej pracy nad wodą, mówi Ilona Tarczyńska, rzeczniczka Komendy Powiatowej w Kozienicach.
2: Przed policją najtrudniejszy okres w roku, ponieważ rozpoczynają się nie lada bezpieczne wakacje. To jest czas wytężonej pracy dla funkcjonariuszy. Tu, gdzie inni odpoczywają, cały czas dbamy o to bezpieczeństwo nad wodzie. Patrolujemy przede wszystkim tereny wodne, jeziora, rzeki i tutaj apelujemy do wszystkich osób, do rodziców o to, żeby stosowali się do regulaminów, które są na odpowiednich kąpieliskach, do osób starszych, ale i też dzieci, aby nie wchodziły do nieznajomych rzek, bo to tak naprawdę te miejsca, które są niestrzeżone, są najbardziej niebezpieczne. Na naszym terenie powiatu kozieńskiego są 4 punkty czarne wodne, które ostrzegają przede wszystkim o tym niebezpieczeństwie i one są umiejscowione na rzece Wiśle. Dlatego po raz kolejny apelujemy o rozsądek, o zachowanie się zgodnie z przepisami, które dotyczą bezpiecznego pobytu nad wodą. A jeżeli będziemy się do tego stosować, na pewno te wakacje będą bezpieczne.
1: Nie dotykajmy dzikich zwierząt w lesie. Małe łosie, sarenki i zające czekają na swoją mamę, a nie na pomoc, apelują leśnicy. Zabierając młode, skazujemy je na życie w niewoli, wyjaśnia Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
3: Zwierzęta nie zawsze potrzebują pomocy. W lesie i terenach przyleśnych jest bardzo dużo młodych zwierząt i to nie tylko tych dużych, takich jak młode sarny, jeleni czy łosi, czy młode dziki, które już bardzo wcześnie w lesie się pojawiają, nawet w marcu. Ale jest też dużo małych zwierząt i też jest dużo na przykład ptaków, tak zwane podloty ptaków. Nie próbujmy im pomóc, nieświadomie skazując ich na przykład na dalsze życie w niewoli. Starajmy się zrozumieć naturę i zrozumieć zachodzące w niej procesy. Nie zawsze zwierzęta potrzebują pomocy. Musimy spróbować nauczyć się tej oceny sytuacji. Jest to dosyć trudne zagadnienie, bo wszyscy troszkę odrealniliśmy się od natury. Nie każdy interesuje się zagadnieniami przyrodniczymi i zbiegły w tej ocenie. Tak więc jeżeli na spacerze spotkamy jakieś zwierzę młode, któremu chcielibyśmy pomóc, bo wydaje nam się, że jest zostawione przez matkę, to poświęćmy chwilę na nawet takie bieżące zebranie wiedzy na ten temat, której mnóstwo jest w różnych źródłach, również internetowych, ona jest różnej jakości, ale możemy spróbować poszukać. Możemy też zawsze zadzwonić do znajomego przyrodnika, do jakiegoś stowarzyszenia, których jest również w internecie bardzo dużo, są numery telefonów. Możemy również zadzwonić do leśnika i zapytać, czy rzeczywiście zwierzę młode potrzebuje pomocy. Często też zdarza się, że wydaje nam się, że ta pomoc jest niezbędna, ale w rzeczywistości są to naturalne procesy. Zwierzęta nie zawsze są ze swoimi mamami. To jest troszkę inaczej niż nauczyliśmy się w świecie ludzi, gdzie ta opieka jest praktycznie w tej chwili stuprocentowa. Zawsze staramy się być z naszymi dziećmi. U zwierząt jest to troszkę inaczej i postaram się Państwu dzisiaj troszkę o tym opowiedzieć, jak próbując pomóc, możemy jednak zmarnować to istnienie jakiegoś zwierzęcia, przeszkodzić mu w naturalnym bytowaniu.

0: w jego środowisku. Bardzo dużo takich przypadków, gdzie ludzie znajdują młode zwierzęta i dzwonią na przykład do przyrodników czy do leśników, że znalazłem w lesie podczas spaceru młodą porzuconą sarenkę, zajączka, młodą sowę i mówią nam, że ewidentnie wyglądała na to, że sobie nie radziła, że opadały jej skrzydła. No młode ptaki, kiedy uczą się latać, mogą wyglądać dosyć nieporadnie. I możemy mieć błędne przekonanie, że potrzebują pomocy. Czasami zdarza się, że pies przyniesie na przykład jeża i stara się go zamęczyć. Wtedy musimy interweniować, ale nie każdy jeż wymaga pomocy czy przenoszenia. Pamiętajmy, że człowiek wydziela zapach. Może my go na co dzień nie czujemy, jeżeli chodzi o innych ludzi, natomiast czują ten zapach ludzki zwierzęta i często sam zapach pozostawiony, czy to zwierzęcy, czy to właśnie na przykład psi, jeżeli jesteśmy ze swoim pupilem na spacerze i on obwąchuje jakąś młodą sarenkę czy ptaka, to też może już to być przeszkoda i może takie zwierzę młode być odrzucone przez swoją matkę na przykład. Dlatego oprócz tego, że my sami powinniśmy być bardzo ostrożni, jeżeli udzielamy pomocy, musi to być ewidentny przypadek taki, że widzimy, że zwierzę jest ranne, jakieś szczególnie wychudzone. No dosyć łatwo to rozpoznać, natomiast nie każdy przypadek jest ewidentny, dlatego polecamy te telefony i trzymajmy swoje psy na smyczy. Jest to obowiązek w lesie, aby pies był na smyczy. Przestrzegajmy tego, bo nie chodzi nawet tylko o to, że on biega i może pogonić jakieś zwierzę. Dla zwierząt każda styczność z takim naszym pupilem, z pieskiem, który dla nas jest jakimś łatkiem, przyjaznym zwierzęciem. Dla dzikich zwierząt sam zapach takiego psa jest odstraszający, jest stresem. Pamiętajmy o tym, że dla dzikich zwierząt las jest ich środowiskiem bytowania, jest ich domem i szanujmy to życie, szanujmy przyrodę. Dlatego też apel leśników o to, by psy trzymać zgodnie z przepisami prawa na smyczy. To całkiem normalne, że w pierwszych tygodniach po urodzeniu matki jeleniowatych zostawiają młode same, więc nie dziwmy się, że sarenki nikt w lesie nie odwiedza i 2 godziny ktoś tam obserwuje sarenkę i mówi, że trzeba interweniować, bo ona jest sama. To jest naturalne. Ona jest pozostawiona właśnie dlatego sama, gdyż nie ma zapachu i jest najbezpieczniejsza. Matka przychodzi je karmić dosłownie 2-3 razy dziennie. Jest to jak najbardziej naturalne i jest to bezpieczne dla zwierząt. Właśnie my, pozostawiając swój zapach, stwarzamy zagrożenie dla tych zwierząt, więc troszkę trzeba nabywać tej wiedzy o przyrodzie i ją wykorzystywać. Nie wszystko, co nam się wydaje zagrożeniem dla zwierząt, dla nich jest zagrożeniem. Samice do absolutnego minimum ograniczają wspólne przebywanie z młodymi w okresie, gdy są one jeszcze nie gotowe do ucieczki.
1: Eskaradom News. Dziś opowiemy o tym, jak w czerwcu 1976 roku gniew robotników w całej Polsce, a szczególnie w Radomiu, zderzył się z językiem propagandy i manipulacjami władzy. Zaczynając od decyzji, która przelała czarę goryczy. 24 czerwca premier Piotr Jaroszewicz ogłosił drastyczną podwyżkę cen żywności. Mięsa i ryb o prawie 70%, nabiału o ponad 60%, cukru o prawie 90%, ryżu o około 150%. W tamtej Polsce był to cios w budżet prawie każdej rodziny.
2: Czyli nagle ktoś mówi, od jutra jedzenie kosztuje prawie 2 razy tyle, a ludzie już wcześniej liczą każdą złotówkę. Władza dorzuca rekompensaty, ale one tylko pogarszają sprawę.
1: Najniżej zarabiający mieli dostać 240 zł, a ci z pensjami powyżej 6600. Lepsi dostają proporcjonalnie więcej. Robotnicy widzą w tym niesprawiedliwość, a do tego słyszą o konsultacjach społecznych, choć cenniki są już wydrukowane. Czują się lekceważeni.
2: I następnego dnia, 25 czerwca, to wszystko wybucha. Zacznijmy od Radomia, bo to miasto zapłaciło najwyższą cenę.
1: Rano strajk rozpoczęli robotnicy zakładów metalowych imienia generała Waltera. Wyszli z hal, szpital, ruszyli ulicami, dołączały kolejne załogi, w sumie około 17 tysięcy osób. W szczycie w centrum miasta demonstrowało od około 20 do 25 tysięcy ludzi.
2: Tłum dociera pod Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i czeka na decyzję w sprawie podwyżek.
1: Demonstranci zmuszają pierwszego sekretarza, by przekazał do Warszawy żądanie odwołania podwyżki. Po około 2 godzinach okazuje się, że władze partyjne zostały potajemnie ewakuowane tylnymi wyjściami. Ludzie czują się oszukani i upokorzeni. Napięcie eksploduje. Zaczyna się niszczenie wyposażenia gmachu Komitetu Wojewódzkiego. Przed godziną 15 budynek zostaje podpalony. Wybuchają gwałtowne walki uliczne. Atakowane są także Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej i Urząd Wojewódzki. Dochodzi do dewastacji sklepów i kradzieży. To już nie jest tylko protest ekonomiczny, lecz otwarta konfrontacja z władzą.
3: To jest magazyn lokalny Radia SK Radom.
2: Władza nie zamierzała się cofnąć. Jak zareagował aparat bezpieczeństwa na wydarzenia w Radomiu?
1: W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych powstał sztab operacji Lato 76. Do Radomia ściągnięto oddziały zmotoryzowanych odwodów Milicji Obywatelskiej i słuchaczy Wyższej Szkoły Oficerskiej Milicji Obywatelskiej. Wieczorem było tam około 1550 funkcjonariuszy. Doszło do brutalnych walk ulicznych, w których zginęli dwaj demonstranci, Jan Łabęcki i Tadeusz Ząbecki.
2: Radom nie był jedynym miejscem protestu. Co działo się tego samego dnia w Ursusie?
1: W zakładach mechanicznych w Ursusie od rana strajkowało około 90% załogi. Robotnicy wyszli na tory kolejowe łączące Warszawę z Łodzią, Poznaniem i Katowicami. Ponad 1000 osób usiadło na torach. Pociągi stanęły. Milicja wkroczyła po wieczornym przemówieniu Jaroszewicza, już po ogłoszeniu wycofania podwyżki. A potem rozpoczęły się obławy na uczestników protestu.
2: Czyli podwyżkę odwołano, ale represje dopiero się rozkręcały. Co w tym czasie działo się w Płocku?
1: W Płocku strajk w mazowieckich zakładach rafineryjnych i petrochemicznych przerodził się w demonstrację pod Komitetem Wojewódzkim Partii, gdzie zebrało się do 3000 osób. Wystąpienie pierwszego sekretarza Franciszka Teklińskiego nie uspokoiło nastrojów. Po ogłoszeniu w mediach odwołania podwyżki budynek komitetu obrzucono kamieniami, a około godziny 21 demonstrantów zaatakowały oddziały zmotoryzowanych odwodów Milicji Obywatelskiej ściągnięte z Łodzi.
3: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Radom.
2: Mamy więc 3 miasta. Wspólny mianownik. Gniew po podwyżkach cen i poczucie niesprawiedliwości. Jak duża była skala tych protestów w całym kraju?
1: 25 czerwca strajkowało od około 70 do 80 tysięcy osób w co najmniej 90 zakładach w 24 województwach. To była ogólnopolska reakcja porównywana do grudnia 1970 roku, więc władze bały się powtórki tamtego scenariusza.
2: I dlatego tak szybko się wycofały. Jeszcze tego samego wieczoru premier Jaroszewicz ogłosił w telewizji, że podwyżek nie będzie. Brzmiało to jak sukces, ale zaraz potem przyszła fala odwetu.
1: Władza cofnęła się w sprawie cen, ale postanowiła ukarać tych, którzy wyszli na ulicę. Najbardziej ucierpiały Radom i Ursus. Zatrzymanych bito w tzw. ścieżkach zdrowia. Ofiarami byli także przypadkowi ludzie, m.in. Jan Brożyna i ksiądz Roman Kotlarz, który modlił się publicznie za robotników i stał się celem Służby Bezpieczeństwa.
2: Represje miały też wymiar sądowy. Jak wyglądały liczby, jeśli chodzi o procesy i wyroki?
1: Do kolegiów do spraw wykroczeń trafiły 353 wnioski, głównie z Radomia i Warszawy. Orzeczono 314 kar aresztu, najczęściej po 3 miesiące. W Radomiu w trybie przyspieszonym skazano 42 osoby na więzienie, a w zwykłym trybie dodatkowo 188 osób.
2: To pokazuje, że władza chciała zastraszyć całe środowiska. A do tego dochodziły jeszcze procesy pokazowe.
1: W lipcu i sierpniu odbyły się 4 takie procesy. Zastosowano odpowiedzialność zbiorową. Demonstrantów przedstawiano jako kryminalistów i chuliganów. 8 osób dostało kary od 8 do 10 lat więzienia, 11 od 5 do 6 lat, pozostali od 2 do 4 lat, a w procesie ursuskim 7 osób skazano na od 3 do 5 lat.
3: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Radom.
2: A jak wyglądała sytuacja w Płocku, jeśli chodzi o wyroki? Bo tam protest był mniej gwałtowny niż w Radomiu, ale władza i tak zareagowała ostro.
1: W Płocku przed sądem stanęły 34 osoby. 18 skazano na kary od 2 do 5 lat więzienia, 15 dostało wyroki w zawieszeniu, 1 została uniewinniona. Łącznie za udział w proteście 25 czerwca osądzono w całym kraju 272 osoby. Te wyroki wydawane na polityczne zamówienie były kpiną ze sprawiedliwości.
2: Władza nie ograniczyła się do sądów. Ruszyła ogromna machina propagandowa. Taki spektakl polityczny, który miał przykryć prawdziwe przyczyny buntu.
1: Dzień po protestach Edward Gierek kazał zorganizować wielotysięczne wiece i uruchomić kampanię propagandową. Chodziło o pokazanie jedności partii i potępienie demonstrantów z Radomia i Ursusa, nazwanych warchołami. Kampania nienawiści przetoczyła się przez prasę, radio, telewizję oraz miejskie place i stadiony.
2: Szczególnie zapisał się w pamięci seans nienawiści na stadionie Radomiaka. Miasto, które kilka dni wcześniej walczyło o godność, nagle miało zostać publicznie okryte hańbą.
4: Ten wiec był symbolem tamtej propagandy. Zwożono ludzi, potępiano chuliganów z Radomia, atmosfera była surrealistyczna i ponura. Na tej fali ekipa Gierka próbowała jeszcze raz przeforsować choćby ograniczoną podwyżkę cen, ale ostatecznie do tego nie doszło, między innymi dlatego, że Moskwa obawiała się jeszcze większych niepokojów w Polsce.
2: Czyli z jednej strony brutalne represje, z drugiej cofnięta podwyżka i osłabiony autorytet ekipy Gierka. Czy można powiedzieć, że czerwiec 1976 roku był początkiem końca tego systemu?
4: Można tak to ująć. Nieudana podwyżka była pierwszym wyraźnym symptomem narastającego kryzysu ekonomicznego, a autorytet ekipy Gierka, szczególnie premiera Jaroszewicza, został poważnie nadwyrężony. Społeczeństwo zobaczyło, że władza nie panuje nad sytuacją i boi się masowych protestów.
3: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie Eski Radom.
2: Masz na myśli spontaniczną akcję pomocy dla represjonowanych? Bo z brutalnie stłumionego protestu robotniczego wyrasta pierwsza jawna organizacja opozycyjna w Polsce Ludowej. Prosta droga do późniejszej Solidarności.
4: Tak, w lipcu 1976 roku różne środowiska zaczęły organizować pomoc dla pobitych, zwolnionych z pracy, skazanych. We wrześniu powstał z tego Komitet Obrony Robotników, zalążek szerszego ruchu demokratycznej opozycji i więzi robotników z inteligencją, kluczowej dla Solidarności.
2: A jednocześnie pozostają bardzo konkretne obrazy. Płonący gmach Komitetu Wojewódzkiego w Radomiu, robotnicy na torach w Ursusie, ścieżki zdrowia w milicyjnych korytarzach, nazwiska ofiar, jak Jan Łabęcki czy ksiądz Roman Kotlarz. To nie jest abstrakcyjna polityka, tylko ludzkie losy.
4: Za tym stoją dziesiątki tysięcy protestujących, setki pobitych, tysiące zastraszonych, ale też bunt, z którego wyrasta odzyskanie podmiotowości przez społeczeństwo i ważny rozdział historii Radomia oraz całej Polski.
3: To jest magazyn lokalny Radia SK Radom.
4: Skoro wiemy już, jak wyglądały protesty robotnicze w czerwcu 76 roku, to teraz wyruszymy w podróż do Radomia i w głąb języka, którym władza próbowała przykryć prawdę o tamtych wydarzeniach. Zacznijmy od daty. 25 czerwca 1976 roku. Co się wtedy wydarzyło?
2: Przez Polskę przeszła fala strajków i demonstracji ulicznych. Wzięły w nich udział dziesiątki tysięcy osób w zakładach pracy w całym kraju. Ludzie wyszli z fabryk, bo dzień wcześniej premier Piotr Jaroszewicz ogłosił w Sejmie drastyczną podwyżkę cen żywności. W Radomiu, Ursusie i Płocku protest przerodził się w pochody uliczne, a w Radomiu w dramatyczne walki z milicją.
4: Czyli to nie był lokalny incydent, tylko ogólnopolski wybuch. A jednak w języku utrwaliło się określenie wydarzenia radomskie.
2: Wydarzenia radomskie to eufemizmy władz. Zawężenie do jednego miasta pozwalało udawać, że to nie był ogólnokrajowy bunt, tylko problem chuligańskiego Radomia. Władza miała też cały zestaw określeń na protestujących. Jedno z nich zrobiło karierę. Warchoły.
4: Warchoły. Słowo, które do dziś wielu osobom kojarzy się z tamtym buntem.
2: Warchoły stały się ulubionym epitetem propagandy wobec robotników z Radomia, Ursusa i Płocka. W oficjalnym przekazie mieli to być chuligani i wichrzyciele, ale dla wielu Polaków słowo nabrało pozytywnego wydźwięku. Kariera tego słowa wzięła się stąd, że użył go sam Edward Gierek podczas telekonferencji dzień po protestach.
3: Słuchasz magazynu reporterów Eski Radom. To warto wiedzieć.
4: Zatrzymajmy się przy tej telekonferencji. To był moment, w którym władza odsłoniła emocje.
2: 26 czerwca Gierek rozmawiał z pierwszymi sekretarzami komitetów wojewódzkich. Był wzburzony, domagał się wielkiej kampanii propagandowej i wieców poparcia. Mówił, że trzeba załogom zakładów pokazać, jak bardzo partia nienawidzi protestujących. Padały słowa o czarnych owcach i kontrrewolucji.
4: Zamiast refleksji od razu uruchomiono język nienawiści. Jak wyglądała ta kampania?
2: W prasie, radiu i telewizji dominowały oskarżenia pod adresem robotników. Organizowano wielotysięczne wiece. Uczestników wyznaczano odgórnie, a nieobecność mogła mieć konsekwencje. W Radomiu kulminacją był seans nienawiści na stadionie Radomiaka, gdzie oficjalne okrzyki poparcia zderzały się z codziennym doświadczeniem kryzysu. Podkreślano rozbite witryny i podpalenia, wrzucając wszystkich robotników do jednego worka z chuliganami, żeby nie mówić o przyczynach ekonomicznych i politycznych.
4: Przejdźmy do samej podwyżki. Co ogłoszono w Sejmie?
2: Planowano drastyczną podwyżkę cen żywności. Mięso, przetwory mięsne i ryby miały zdrożeć średnio o około 70%, lepsze gatunki nawet ponad dwukrotnie. W praktyce oznaczało to wzrost cen artykułów żywnościowych o około 40%. Władza mówiła o propozycji niektórych zmian w strukturze cen, unikając słowa podwyżka.
4: A jednocześnie przygotowywano społeczeństwo do zaakceptowania tego ruchu. Tu pojawia się publicystyka wyprzedzająca.
2: W mediach pojawiły się komentarze ekonomiczne, które miały doprowadzić odbiorców do samodzielnego wniosku, że podwyżka jest nieunikniona. Pisano o wzroście cen surowców na zachodzie, że gospodarka nie może żyć ponad stan. Zachwalano nawet islandzką dietę rybną jako alternatywę dla mięsa. Te zabiegi były czytelne. i nie przyniosły efektu.
3: Radomskie zabytki w magazynie reporterów Eski Radom.
4: Zanim podwyżka weszła w życie, ogłoszono konsultacje społeczne. W tle trwała operacja cenowa, czyli przygotowania techniczne i policyjne.
2: W praktyce były to konsultacje sondażowe z zaufanymi aktywistami partyjnymi, a równocześnie mobilizowano milicję, szykowano miejsca w aresztach, drukowano cenniki i wysyłano je w przesyłkach specjalnych.
4: Czyli decyzja była podjęta, zanim ktokolwiek cokolwiek skonsultował. A po wybuchu protestów władza próbowała ratować sytuację przez rekompensaty.
2: Ogłoszono wypłatę rekompensat, ale zasady były skrajnie niesprawiedliwe. Najmniej zarabiający mieli dostać najniższe dodatki, a najlepiej zarabiający najwyższe, co stało się kolejnym impulsem do buntu.
3: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia Eska Radom.
4: Kiedy podwyżka upadła, wprowadzono bilety towarowe, czyli kartki na cukier.
2: 12 sierpnia ogłoszono bilety na 2 kg cukru miesięcznie po starej cenie, a jednocześnie w specjalnych sklepach sprzedawano cukier ponad dwukrotnie drożej, łącząc reglamentację z ukrytą podwyżką.
4: Wróćmy na ulicę. W Ursusie protest przybrał formę blokady torów kolejowych.
2: Strajk objął cały zakład, łączność odcięto. Rozmowy z dyrekcją zakończyły się fiaskiem. Robotnicy uznali, że jedynym sposobem poinformowania kraju o proteście jest zablokowanie torów. Zatrzymali ruch na liniach z Warszawy do Poznania, Łodzi i Katowic. Stali na torach cały dzień, a w końcu rozkręcili szyny i zepchnęli w wyrwę lokomotywę. To była desperacka, ale czytelna forma sprzeciwu.
4: W Radomiu symbolem stał się wózek akumulatorowy na czele pochodu, który ruszył z zakładów metalowych imienia generała Waltera w stronę Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
2: Robotnicy jechali na wózkach, zatrzymywali się przy innych zakładach, zachęcali ludzi do przyłączenia się i przyszli pod komitet z żądaniem odwołania podwyżek. Czekali na odpowiedź, której nie było. W pewnym momencie budynek został podpalony, a władza później wykorzystywała ten obraz jako dowód wandalizmu, pomijając wcześniejszy brak dialogu.
4: Po pacyfikacji zaczęła się druga, mniej widoczna, ale bardzo brutalna faza – represje. Tu pojawia się pojęcie ścieżek zdrowia.
2: Ścieżki zdrowia to wyjątkowo brutalne znęcanie się nad zatrzymanymi. Milicjanci ustawiali się w dwa szeregi, a zatrzymani musieli przebiec między nimi, bici pałkami i kopani. To była forma upokorzenia i zastraszenia, całkowicie poza prawem.
4: Równolegle działał aparat formalnych represji. Sądy, kolegia, specjalne grupy śledcze i zasada odpowiedzialności zbiorowej. A jeśli ktoś nie trafił do więzienia, mógł dostać wilczy bilet.
2: Na podstawie artykułu 275 Kodeksu Karnego każdemu uczestnikowi demonstracji można było przypisać odpowiedzialność za całość skutków walk ulicznych. Wilczy bilet oznaczał zwolnienie z pracy za udział w proteście i faktyczny zakaz zatrudnienia w innych zakładach, co pozostawiało całe rodziny bez środków do życia.
3: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia Eska Radom.
4: W tym mrocznym obrazie jest jednak wątek solidarności. Akcja pomocowa i szosa E7.
2: Po pacyfikacji zaczęła się spontaniczna pomoc dla represjonowanych robotników i ich rodzin. Przed pierwszą rozprawą w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie pojawiło się kilkanaście osób z różnych środowisk, a we wrześniu ogłoszono powstanie Komitetu Obrony Robotników. Do tego czasu pomoc otrzymało ponad 600 rodzin.
4: I tu wchodzi szosa E7, czyli droga z Warszawy do Radomia.
2: Od lipca 1976 roku tą trasą jeździli ludzie niosący pomoc. Tak rodziła się obywatelska solidarność, która kilka lat później przybrała masową formę.
4: Nad tym wszystkim unosiło się jeszcze jedno słowo klucz – klasa robotnicza.
2: Partia twierdziła, że rządzi w jej imieniu, ale w praktyce była to figura propagandowa. W chwilach kryzysu przeciwstawiano zdrową klasę robotniczą rzekomym wichrzycielom, choć to właśnie robotnicze strajki najbardziej zagrażały władzy.
4: Z jednej strony brutalna siła, z drugiej miękki język, który miał wszystko wygładzić, a pośrodku konkretni ludzie, którzy zapłacili za sprzeciw bardzo wysoką cenę.
2: Ten słownik pojęć z czerwca 1976 roku to mapa napięć między władzą a społeczeństwem i początek szerszego ruchu opozycyjnego w państwie, które bało się własnych robotników.
3: Eska Radom News.
2: Dziś zabierzemy Was do Muzeum Wsi Radomskiej. Miejsca, które nie tylko pachnie dawną wsią i szkolnymi wycieczkami, ale też pozwala zajrzeć w głąb tradycji, kultury ludowej i historii samego muzeum. Tymczasem to ogromny, przemyślany skansen na obrzeżach Radomia w Dolinie Rzeki Mlecznej, który opowiada o całym regionie radomskim. Od kiedy w ogóle istnieje to muzeum?
4: To prawdziwe, żywe miasteczko dawnej wsi. Na ponad 32 hektarach zgromadzono ponad 60 obiektów architektury ludowej. Chałupy, stodoły, spichlerze, wiatraki, kuźnie, a nawet dwory. Muzeum powstało w 1977 roku, żeby nie tylko przechowywać zabytki, ale także opowiadać o kulturze wsi. Od skromnych chałup po dwory bogatszych mieszkańców.
2: Wchodzi się do chałupy, widać łóżko, piec, naczynia, narzędzia, a za oknem chodzą owce i kozy. Dla dzieci to często pierwszy kontakt z prawdziwymi zwierzętami gospodarskimi.
4: Oprócz budynków są oryginalne naczynia, sprzęty rolnicze i zwierzęta, więc młodsi zwiedzający mogą poczuć, jak wyglądało życie na wsi na początku XX wieku. Jest też cały zespół dworski, dwory, spichlerz, kuźnia, czworaki, a nawet dworska ubikacja oraz dwupoziomowy kurnik w stylu bardziej brytyjskim niż mazowieckim.
2: Dwupoziomowy kurnik w stylu brytyjskim brzmi jak mała sensacja. A największą gwiazdą jest chyba drewniany kościół.
4: Kościół pod wezwaniem świętej Doroty z Wolanowa z 1749 roku. Z zewnątrz skromny, w środku iluzjonistyczna polichromia, która udaje bogate, barokowe wnętrze murowanej świątyni. Obok stoi dzwonnica i kapliczka świętego Jana Nepomucena, co pokazuje, jak ważna była religia w życiu dawnej wsi.
2: Wchodzi się tam i ma się wrażenie, że ściany się odsuwają, że przestrzeń jest większa niż jest naprawdę. To robi ogromne wrażenie.
3: To jest magazyn lokalny Radia SK Radom.
4: Co roku odbywają się tam uroczystości Bożego Ciała, Sobótki, Lato na Wsi, Święto Chleba, Święto Ziemniaka oraz inscenizacje dawnych obrzędów i prac polowych.
2: Taki kalendarz wiejskich świąt w jednym miejscu. Procesje, pieczenie chleba, sobótka, wszystko w scenerii przypominającej dawną wieś.
4: Autentyczność wynika z kompletnych zagród, jak ta z Komentowa, z chałupą, piwnicą, studnią, spichlerzem, oborą, stodołą i brogiem, pokazujących, jak funkcjonowała rodzina chłopska.
2: Są zagrody z różnych wsi, także biedniacza z chałupą z Bartodziejów i kurnikiem z Kociołek, więc dobrze widać różnicę między zamożniejszymi a uboższymi gospodarzami.
4: W zagrodzie z Alojzowa znajdziemy suszarnię tytoniu, kuźnię i dom ludowy, a obok wiatraki z kilku wsi i rzadką XIX-wieczną sześcioboczną stodołę z Grójca.
2: Sześcioboczna stodoła, młyny wodne, tartak – to już wygląda jak kompletna żywa wieś.
4: Na terenie skansenu stoją młyny wodne, tartak oraz skansen bartniczo-pszczelarski z barciami i ulami, pokazujący tradycje pszczelarskie regionu.
2: Przyroda jest tu równie ważna jak architektura. Skansen leży w konkretnym, chronionym krajobrazie.
4: Muzeum znajduje się na terenie obszaru chronionego krajobrazu Dolina Kosówki. Przez ekspozycję przepływa rzeka Kosówka, a wokół występują rzadkie gatunki roślin, owadów i płazów.
2: Jest ścieżka przyrodnicza po pomostach nad Mokradłami. Z jednej strony zabytkowe chałupy, z drugiej trzcinowiska i stawy, a nad jednym ze stawów wieża widokowa.
4: Ten pomost i wieża łączą edukację z rekreacją, a ośrodek edukacji muzealnej, pawilon ekspozycyjny, amfiteatr i scena pod dębem tworzą przestrzeń, w której można spędzić kilka godzin.
2: Jednym z najbardziej niezwykłych działów jest kolekcja autarkicznej techniki rolniczej, czyli maszyn robionych własnym sumptem.
3: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Radom.
4: Muzeum ma jedyny w Polsce zbiór ciągników typu SAM, składanych samodzielnie przez rolników z tego, co było pod ręką. Od 2008 rozwija te kolekcje i gromadzi archiwum materiałów o tym zjawisku.
2: Taki motoryzacyjny folklor. Każdy ciągnik SAM jest inny. Ma swoje patenty i historię. Pokazuje zaradność i kreatywność wsi.
4: Dyrekcja muzeum mieści się w zabytkowym budynku ekonomii z Wilkowa, który sam jest częścią ekspozycji dworskiej. Instytucja działa w przestrzeni, którą jednocześnie chroni i prezentuje.
2: Obraz skansenu tworzą warstwy. Architektura, chałupy, spichlerze, wiatraki, młyny, kuźnie oraz życie codzienne. Naczynia, narzędzia, zwierzęta, dom ludowy, remiza strażacka z Antoniowa.
4: Remiza pokazuje, jak działały ochotnicze straże pożarne i jak organizowano bezpieczeństwo na wsi. Obok niej młyn, tartak, kuźnia oraz obiekty sakralne, dworskie, gospodarcze i edukacyjne tworzą pełną opowieść o funkcjonowaniu wsi w regionie radomskim.
2: W tle jest świadomość, że wiele z tych budynków nie przetrwałoby poza skansenem. Zmiany w rolnictwie, nowe drogi i osiedla sprawiają, że dawna wieś znika z krajobrazu. Tutaj dostaje drugie życie.
4: To drugie życie to nie tylko konserwacja, ale też wydarzenia, lekcje muzealne, koncerty w amfiteatrze, pokazy na scenie pod dębem. Dawne budynki stają się tłem dla współczesnych aktywności.
2: Dzięki temu można zrozumieć, skąd wziął się dzisiejszy Radom i region. Z tych chałup, stoduł, dworów, wiatraków, z pracy rąk, z pomysłowości konstruktorów ciągników SAM, z procesji, sobótek, święta chleba i zwykłej codzienności na ponad 32 hektarach dawnej i wciąż żywej wsi.
3: To jest magazyn lokalny Radia SK Radom.
2: Skoro przed chwilą przenieśliśmy się do Muzeum Wsi Radomskiej, żywego skansenu dawnej wsi, to teraz wejdźmy głębiej w ten świat i zobaczmy, jak działa na co dzień. Muzeum Wsi Radomskiej to nie jest zwykła sala z gablotami, tylko cały mały świat pod gołym niebem.
4: Ten świat jest naprawdę spory. Teren muzeum ma ponad 32 hektary, a na nim około 80 obiektów dawnego budownictwa wiejskiego. Chałupy, dwory, kościół, budynki gospodarcze, kuźnie, wiatraki i młyny wodne. To bardziej prawdziwa wieś w pigułce niż klasyczne muzeum.
2: Czyli to nie jest kilka drewnianych domków udających skansen, tylko miejsce, gdzie można przejść się od zagrody do zagrody i zobaczyć, jak ludzie żyli i pracowali.
4: Dokładnie. Muzeum gromadzi charakterystyczne dla regionu budynki, przenosi je na swój teren, bada, konserwuje i dopiero wtedy udostępnia. To długi proces, dlatego w magazynach czeka jeszcze ponad 20 obiektów, które mają trafić na ekspozycję.
2: Czyli ta wieś cały czas rośnie. Ktoś planuje, gdzie stanie kolejna stodoła czy wiatrak, żeby całość opowiadała spójną historię.
4: I ta historia nie kończy się na budynkach. W środku jest ponad 16 tysięcy eksponatów ruchomych. Przedmioty codziennego użytku, narzędzia, stroje, wozy, sanie, bryczki, maszyny rolnicze, ule, narzędzia pszczelarskie, tkaniny i sztuka ludowa.
2: Te ule i narzędzia pszczelarskie pokazują, że pszczelarstwo to nie tylko miód, ale też tradycja. Można zobaczyć, jak wyglądała praca pszczelarza i jak zmieniały się ule. Jak w trójwymiarowym podręczniku historii pszczół.
4: Tak samo jest z maszynami rolniczymi. Zamiast wielkich traktorów widać, jak kiedyś wszystko opierało się na sile rąk i zwierząt. To konkretna lekcja historii techniki i codzienności.
2: I to wszystko nie leży tylko po to, żeby ładnie wyglądać. Ktoś te przedmioty opisuje, bada, szuka ich historii.
4: Muzeum gromadzi, opracowuje naukowo i konserwuje obiekty, a efektem są przewodniki, katalogi i wydawnictwa, z których korzystają badacze, nauczyciele i studenci. Do tego dochodzą wystawy stałe i czasowe, dzięki którym muzeum nie jest zamrożone, tylko zmienia się i reaguje na nowe pomysły.
2: Lubię, kiedy takie miejsce żyje. Tutaj widać, że ktoś naprawdę myśli o tym, jak opowiadać o przeszłości w ciekawy sposób, a nie tylko ustawia eksponaty i zostawia je na zawsze.
3: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Radom.
4: Ważną częścią działalności muzeum jest edukacja. To nie jest tylko oprowadzanie po ekspozycji. Program obejmuje zajęcia praktyczne, na przykład wypiek chleba. Uczestnicy wyrabiają ciasto, formują bochenki, poznają dawne przepisy i sposoby pieczenia. To pozwala zrozumieć, ile pracy wymagał zwykły chleb na stole.
2: Kiedy ktoś sam spróbuje wyrobić ciasto, poczuje jego ciężar. Zobaczy, jak długo trzeba czekać, aż wyrośnie. Inaczej patrzy na historię. To już nie jest sucha informacja, tylko doświadczenie.
4: Podobnie jest z warsztatami robienia ozdób, zabawek czy ceramiki. Uczestnicy uczą się, jak z prostych materiałów powstawały dekoracje oraz naczynia do kuchni i spiżarni. To pokazuje, że dawniej nic się nie marnowało, a muzeum w ten sposób łączy przeszłość z teraźniejszością.
2: I nagle okazuje się, że zwykły gliniany garnek ma swoją historię. Dzisiaj stoi w muzeum jako eksponat, ale kiedyś był po prostu potrzebnym przedmiotem. Takie warsztaty uczą szacunku do rzeczy i do pracy, która za nimi stoi. Warto też wspomnieć, że Muzeum Wsi Radomskiej ma swój oddział w Przysusze. To muzeum imienia Oskara Kolberga, gdzie wchodzimy w świat etnografii, muzyki i folkloru.
4: Oskar Kolberg to jedna z najważniejszych postaci polskiej etnografii. Badał kulturę ludową, zwyczaje, muzykę, tańce i obrzędy. Muzeum w Przysusze upowszechnia wiedzę o jego życiu, dorobku naukowym i twórczości muzycznej, pokazując, jak łączył pasję badacza z wrażliwością kompozytora.
2: To ciekawe, że w jednym muzeum można zobaczyć materialną stronę dawnej wsi, a w drugim tę niematerialną. W Radomie są chałupy, narzędzia, stroje, a w Przysusze opowieść o kimś, kto tę kulturę opisywał i porządkował. Można więc ułożyć sobie małą trasę. Najpierw spacer po Muzeum Wsi Radomskiej, a potem wizyta w Przysusze, gdzie czeka opowieść o człowieku, który tę wieś opisał w swoich dziełach.
4: Taka trasa pozwala spojrzeć na region radomski z dwóch stron. Z jednej strony konkretne przedmioty, z drugiej opis, muzyka, zapisane słowa i melodie. Razem tworzą pełniejszy obraz lokalnej kultury.
2: W tym wszystkim ważne jest, że muzeum nie zamyka się tylko na przeszłość. Przez warsztaty, publikacje i wystawy czasowe pokazuje, że tradycja nie jest martwa. Może inspirować i pomagać zrozumieć, skąd się bierze to, co dzisiaj wydaje się oczywiste.
4: Muzeum Wsi Radomskiej i jego oddział w Przysusze przypominają, że historia regionu to nie tylko wielkie wydarzenia, ale też codzienność, praca, muzyka i zwyczaje. Dzięki takim miejscom łatwiej zobaczyć, jak wiele z tej dawnej wsi wciąż jest obecne w dzisiejszym życiu.
3: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Radom.
4: Skoro w poprzedniej części odbyliśmy podróż w czasie po Muzeum Wsi Radomskiej, to teraz przyjrzyjmy się, jak ta historia w ogóle się zaczęła. Skąd w Radomiu wziął się skansen?
2: Muzeum Wsi Radomskiej powołał wojewoda radomski 31 grudnia 1976 roku, aby ocalić kulturę dawnej ludności z Radomskiego na pograniczu Mazowsza i Małopolski. Od początku miało to być muzeum na wolnym powietrzu, a nie klasyczne gabloty.
4: Skąd w ogóle wziął się pomysł na takie żywe muzea?
2: Pierwszy skansen powstał w 1891 roku w Sztokholmie. Twórca, Artur Immanuel Hazelius, chciał, by ludzie mogli wejść do starych domów, zobaczyć, jak się w nich żyło, jak zwierzęta chodzą po łące, a nie tylko oglądać martwe eksponaty. Ten model szybko przyjęła Europa, także ziemie polskie, i dziś mamy w Polsce kilkadziesiąt skansenów.
4: W którym momencie pojawił się pomysł na radomski skansen?
2: W latach 60. przy Muzeum Regionalnym powstał dział etnograficzny. Prowadzono badania terenowe i gromadzono eksponaty. W 1972 roku powstał Społeczny Komitet Budowy Skansenu Ziemi Radomskiej, który doprowadził do pozyskania terenów w dzielnicy Pruszaków.
4: A kiedy pojawił się konkretny plan, jak to ma wyglądać?
2: W 1974 roku profesor Józef Gajek opracował scenariusz etnograficzny, na podstawie którego dr Stefan Rosiński rozpoczął budowę skansenu, a architekt Tadeusz Derlatka przygotował projekt przestrzenny. Planowano 50 hektarów i prawie 300 obiektów. Chałupy, dwory, kościół, karczmy, kuźnie, młyny, wiatraki, pola i ogródki.
4: Jakie były pierwsze realne obiekty w terenie?
2: Zaczęto od skansenu bartniczo-pszczelarskiego, opartego na ulach z Muzeum Regionalnego. Pierwszym dużym budynkiem był spichlerz dworski z Wilkowa, w którym w 1980 roku pokazano dwie wystawy. 23 czerwca uroczyście otwarto spichlerz, wystawy i skansen bartniczo-pszczelarski. To oficjalny początek Muzeum Wsi Radomskiej, którego pierwszym dyrektorem został dr Stefan Rosiński.
3: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Radom.
4: Minęły lata, zmienił się ustrój. Jak muzeum przetrwało reformy?
2: W latach 90. utrzymanie muzeum przejął Samorząd Województwa Mazowieckiego. Powstały nowe założenia etnograficzne i koncepcja urbanistyczno-architektoniczna. Dziś muzeum zajmuje ponad 32 hektary, ma 80 obiektów dawnego budownictwa wiejskiego i ponad 16 tysięcy eksponatów ruchomych, a kolejne budynki czekają na montaż.
4: I to wszystko wciąż się rozwija.
2: Pod dyrekcją Ilony Jaroszek muzeum intensywnie się modernizuje. Dzięki funduszom Unii Europejskiej powstała nowa infrastruktura turystyczna i edukacyjna oraz zespół budowli związanych z gospodarką nadrzeczną, młyny, tartak i zagroda z Solca nad Wisłą, a obok amfiteatr, kasa biletowa i ośrodek edukacji muzealnej z nowoczesnym programem.
4: Muzeum to jednak nie tylko Radom, jest jeszcze oddział w Przysusze.
2: Tak, to muzeum imienia Oskara Kolberga w zabytkowym dworze z połowy XIX wieku. Główna wystawa to biografia Kolberga, folklorysty, etnografa i kompozytora oraz wnętrza typowego zamożnego polskiego dworu. Osobna część opowiada o Urszuli z Morsztynów-Dębińskiej i dziejach Przysuchy, pokazując m.in. kopię przywileju lokacyjnego króla Augusta III.
4: I to właśnie stamtąd wychodzi nagroda imienia Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej.
2: Tak, to jedno z najważniejszych wyróżnień dla twórców, badaczy i popularyzatorów kultury ludowej w Polsce. Pokazujące, że muzeum przechowuje przeszłość i wspiera współczesnych twórców.
3: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Radom.
4: Wróćmy do samego skansenu. Co można zobaczyć w środku tych wszystkich chałup i stodół?
2: Ekspozycje stałe pokazują wyposażenie wiejskich domów i budynków gospodarczych. Meble, naczynia, narzędzia, tkaniny, obrazy. Wystrój wnętrz i otoczenie zmieniają się w rytmie świąt kościelnych, prac polowych i pór roku, więc inaczej wygląda Boże Narodzenie, inaczej żniwa czy Wielkanoc. Są też trzy ważne wystawy stałe. Kolekcja uli w skansenie bartniczo-pszczelarskim, ekspozycja o tym, jak powstaje skansen, oraz wystawa narzędzi i maszyn rolniczych.
4: Czyli można zobaczyć zarówno gotowy efekt, jak i kulisy pracy muzealników.
2: Muzeum mocno stawia też na edukację. Od lat 90. realizuje program łączący teorię z praktyką. Zajęcia z wypieku chleba, warsztaty w ogródkach, spotkania z twórcami ludowymi, zabawy dla dzieci, lekcje z wykorzystaniem interaktywnych wystaw i nowoczesnych narzędzi. Równolegle prowadzi badania naukowe, wydaje zeszyty naukowe Muzeum Wsi Radomskiej, później Wieś Radomska, przewodniki i katalogi.
4: Z jednej strony stare zagrody, z drugiej nowoczesne centrum edukacyjne, a w środku opowieść o tym, jak wyglądało życie w Radomskiem. To pokazuje, że skansen nie jest skansenem w pejoratywnym znaczeniu, tylko bardzo współczesnym sposobem rozmowy o przeszłości.
3: SK Radom News.
5: Witam, Sandra Pawłowska. Trwa okres lęgowy w lasach i coraz częściej na terenach miejskich spotykamy młode zwierzęta. Pamiętaj, nie dotykaj ich i nie zabieraj do domu. Pomagaj z rozwagą i daj naturze spokój. Jeśli widzisz potrzebujące zwierzę, zgłoś to specjalistom. A jak z głową pomagać młodym? O tym Hubert Ogar, leśnik z Nadleśnictwa Radom.
6: Wiosna, oczywiście początek lata, jest to okres, kiedy tych młodych zwierząt jest najwięcej i one są najbardziej widoczne, dlatego że one usamodzielniają się, więc są mniej ostrożne. Również samce i samice dokarmiają te młode, więc też są bardziej widoczne i ten ruch taki w przyrodzie jest bardziej intensywny i widoczny dla nas, dla człowieka. W tym okresie trzeba oczywiście obserwować przyrodę, która wokół nas jest naprawdę bardzo żywiołowa, ale trzeba też robić to z rozwagą. Ja mam bardzo często telefony od osób, które się bardzo przejmują młodymi zwierzętami. Ja zawsze robię taki krótki wywiad, jak to zwierzę wygląda, czy coś mu się dzieje i wtedy możemy podjąć decyzję, czy takie zwierzę wymaga pomocy, czy też nie. I tutaj są przypadki, kiedy trzeba pomóc tym młodym zwierzętom, nie tylko młodym, ale też i dorosłym, kiedy widzimy, że na przykład jest pokrwawione, czy jest złamane, widzimy fizycznie, że jest złamane na przykład skrzydło ptaka, czy noga u zwierzęcia, wtedy ta pomoc jest oczywiście potrzebna, natomiast w większości przypadków ta pomoc nie jest potrzebna, musimy pozostawić zwierzę takie, jakie ono jest, ono sobie poradzi.
5: No ale mamy młodą sarenkę, która widzimy, że biega gdzieś samotnie albo no właśnie jest schowana gdzieś w poszyciu leśnym. No i taki jest odruch ludzki, tak? Widzimy młode, pozostawione samo, no i od razu wydaje nam się, że no, nie wiem, zgubiło się, matka odrzuciła, zostawiła. Czy wtedy mamy reagować, czy tutaj nasza pomoc nie jest potrzebna?
6: To zależy. Jeżeli znajdziemy sarnę małą, która gdzieś jest ukryta w trawie, pod jakimiś roślinnością, czy w lesie i ona tam spokojnie sobie leży, a nawet chodzi, wystarczy po prostu odejść i nie dotykać. Natura tak stworzyła wiele gatunków zwierząt, że młode są tak ubarwione, żeby zlewały się z otoczeniem i też nie wydają zapachu, żeby drapieżniki ich nie znalazły. Więc nie trzeba się martwić. W przypadku saren, co samica pozostawia takie młode, ukryte i kilka razy na dobę przychodzi, szczególnie wieczorami, nocami i je karmi. Więc tutaj nie martwmy się, chyba że widzimy, że samica sarny gdzieś jest potrącona przy drodze lub gdzieś jest nieżywa, wtedy no oczywiście można podjąć interwencję. Wtedy młode najczęściej bardzo charakterystycznie wydaje dźwięki, zaczyna się poruszać, bo jest głodne, więc nawołuje tą matkę, tą samicę i wtedy warto pomóc, ale w innych przypadkach oczywiście pozostawmy, bo samica gdzieś ona jest ukryta gdzieś i ona jest w pobliżu i ona czuwa i dokarmia to młode. Więc pamiętajmy, żeby w przypadku tu saren, zajęcy, jeleni, łosi, taka sama zasada funkcjonuje, więc nie powinniśmy tutaj, jeżeli nie ma potrzeby, interweniować.
5: Jeżeli my jako ludzie dotkniemy takie zwierzę i pozostawimy na nim zapach, to matka wtedy może odrzucić takie młode. Czy to jest prawda i dlaczego tak się dzieje w przyrodzie?
6: To jest oczywiście prawda. Zwierzęta mają bardzo dobry węch, wzrok i słuch. Jeżeli taką małą sarenkę, małego zająca, małego, nie wiem, jelenia dotkniemy, pozostawiamy zapach. Zapach, który wyczuwa samica i jeżeli wyczuje taki zapach, ona nie czuje już z tego swojego dziecka, można powiedzieć, tego młodego, tylko zapach obcy. I wtedy może oczywiście odrzucić młode i wtedy młode jest skazane niestety na śmierć.
5: W takich przypadkach, tak jak już powiedzieliśmy, staramy się nie interweniować, tak? Obserwujemy to zwierzę. Jeżeli fizycznie nic mu nie jest, nie dzwonimy, nie interweniujemy. No właśnie, a jeżeli faktycznie widzimy, bo taka sytuacja miała miejsce w ostatnim czasie z kaczkami, które uratowałeś w interwencji, tak? Straciły matkę. Były młode kaczki pozostawione same sobie. To gdzie wtedy my, jako mieszkańcy, jako ci, którzy odwiedzają las, mamy dzwonić, interweniować?
6: Są różne przypadki, rzeczywiście. Ten ostatni przypadek, kiedy kaczka, samica zginęła pod kołami samochodu, kiedy przeprowadzała młode kaczęta do zbiornika wodnego, wtedy widzimy, że tutaj samica nie żyje, trzeba pomóc tym młodym. Oczywiście te młode zostały zabezpieczone, a następnie zostały wypuszczone do zbiornika wodnego, gdzie zaobserwowaliśmy kaczkę, która ma swoje młode, bo u kaczek tak jest, że bardzo chętnie adoptują, więc tutaj nie było problemu z tym i te kaczęta trafiły z powrotem do środowiska naturalnego, nie były wychowywane przez człowieka, bo wtedy by już nie trafiły w późniejszym okresie. Przede wszystkim na danym terenie jest gospodarz, czyli tutaj mówimy o burmistrzu, o prezydencie, o wójcie, więc należy kroki w tym kierunku po prostu pokierować. Można oczywiście zawsze porozmawiać z leśnikiem, on też tam podpowie, czy myśliwym, czy osobami, które się zajmują takimi sprawami bardzo często społecznie. Ja też zachęcam w sytuacjach takich bardzo wrażliwych, kiedy ta pomoc jest potrzebna, zajrzeć na stronę Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Tam jest lista ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt i tam jest kontakt, jest numer telefonu, zadzwonić, po prostu przedstawić sytuację i bardzo często zwierzęta, które wymagają takiej pomocy, tam trafiają. Ale trzeba naprawdę najpierw się zapoznać, dowiedzieć, w jaki sposób pomóc, a dopiero można tą pomoc nieść.
5: Jesteśmy już w połowie czerwca, to powiedzmy w tym momencie w lasach, jakie gatunki zwierząt możemy napotkać, tych młodych właśnie zwierząt?
6: Prawie wszystkich, bo zaczynając od dzików, młode dziki też już chodzą za samicą, już tworzą watahy, młode sarny, młode jelenie, młode łosie, oczywiście i bardzo dużo ptaków, bo to ptaki mają czasami kilka lęgów w ciągu roku, więc teraz widzimy ptaki, widzimy bardzo często młode ptaki, tak zwane podloty, które wychodzą z gniazda, jeszcze nie do końca potrafią latać, fruwać, więc trzeba pamiętać, że za takimi ptakami też nie ganiamy, nie łapiemy, bo one sobie poradzą. Samica, samiec zawsze dokarmia do momentu, kiedy się ten ptak usamodzielni. Więc bardzo dużo i młode wiewiórki, i młode jeże teraz są, więc tych młodych jest bardzo dużo i są bardziej widoczne, bo jak wychodzą, to ich widzimy, bo one są mniej ostrożne, uczą się dopiero życia. Bardzo często przy drogach na przykład zobaczymy młode lisy, które ściągnięte zapachem, bardzo często jakieś padliny, która po prostu na drodze została tam, zwierzęta, które tam zostały zabite i one ściągają. I trzeba też pamiętać, żeby przy drogach zwracać uwagę na to, żeby tych zwierząt w żaden sposób nie potrącać, żeby po prostu inne gatunki drapieżników nie przychodziły, bo też można dojść do sytuacji, że będzie kolejna jakaś kolizja ze zwierzęciem.
5: Mhm. Człowiek w lesie, w tym okresie lęgowym, no jest takim gościem, który powinien naprawdę zachowywać się w sposób odpowiedzialny, cichy, spokojny, żeby tych zwierząt nie płoszyć. Ale w ostatnim czasie coraz częściej spotykamy też sytuację zupełnie odwrotną, że to leśne zwierzęta przybywają do miasta. W jakim celu one się pojawiają, to wiemy, zazwyczaj chodzi tutaj o poszukiwanie pokarmu. No i właśnie w takich sytuacjach, jak my mamy znowu reagować, kiedy spotkamy w mieście dzika, łosia czy sarnę. Bo to już jest sytuacja, kiedy no właśnie, to nie my jesteśmy gośćmi, tylko zwierzę przybyło do miasta.
6: Współcześnie zauważamy, że bardzo dużo zwierząt i nawet tych dużych zwierząt jak łosie, dziki, sarny są, przychodzą do miast. Przychodzą do miast czy na obrzeża miasta, dlatego że mają co zjeść, mają gdzie się schować, więc jest to, adoptują to środowisko do własnych potrzeb. Jak się zachować? No przede wszystkim pamiętajmy, że dzikie zwierzę, nie podchodźmy do tego, bo jednak on ma tą dzikość, ma tą bojaźń przed człowiekiem. Nie wiemy, jak się zachowa, czy zaatakuje, czy wybiegnie na przykład na ulicę, powodując jakąś kolizję drogową i przy okazji śmierć tego zwierzęcia i oczywiście jakieś urazy kierowców. Więc pamiętajmy, na każdym terenie jest gospodarz, tak jak wspominałem, burmistrz, prezydent, wójt gminy, który odpowiada za bezpieczeństwo i on powinien w jakiś sposób zabezpieczać. Ma swoje różnego typu jednostki, jak na przykład ekopatrol, który w jakiś sposób te zwierzęta próbuje z tego, można powiedzieć, miasta czy obrzeży troszeczkę przesunąć, przegonić gdzieś w bezpieczniejsze miejsce. Ale też pamiętajmy to, że my jako mieszkańcy miast też troszeczkę dokarmiając te zwierzęta, ściągamy je do siebie, więc to też jest niebezpieczne. Tu podam przykład, na przykład dzików, które bardzo chętnie do miast wchodzą, ale niezabezpieczone kuby ze śmieciami, dokarmianie gołębi i tutaj też przychodzą na te resztki dziki. Bardzo chętnie przychodzą do tych miast, ale zagrożenie jest duże, dlatego że locha prowadząca młode, jak ktoś wyjdzie na spacer z psem, no dla takiego dzika pies to jest zagrożenie, to jest drapieżnik, więc może też bardziej zaatakować, tym bardziej, że ma młode. Więc też uważajmy na to, nie podchodźmy, nie dokarmiajmy, nie róbmy z bliska sobie zdjęć, bo zwierzę ma swoje swoją taką granicę, dokąd można podejść, ale jeżeli za blisko się zbliżymy, może też zaatakować. Przy dużych zwierzętach, jak łosie na przykład, jest bardzo duże niebezpieczeństwo dla kierowców, bo to jest potężne zwierzę, które przy wypadkach ma podcinane nogi i ono wpada, można powiedzieć, na szybę, na dach i w ten sposób może dojść do naprawdę dużej kolizji, a nawet śmiertelnej ofiar, więc tutaj trzeba uważać, po prostu mieć taki instynkt też swój, żeby nie podchodzić do tych zwierząt, nie dokarmiać, w żaden sposób tutaj nie próbować z nimi wejść w jakąś relację.
5: Mhm. Tutaj w regionie Radomia i w regionie radomskim, które gatunki zwierząt najczęściej odwiedzają te zamieszkałe tereny? Które są, że tak powiem, najbardziej problematyczne i które są dla nas, jako człowieka, największym zagrożeniem, kiedy pojawiają się w naszym zasięgu, że tak powiem, wzroku?
6: W naszym terenie jest bardzo dużo dzików, które pojawiają się nie tylko na polach, lasach, ale też i w miejscowościach tych wokół dużych miast, ale też i w miastach one się pojawiają. Bardzo często na przykład łosie wchodząc, one przechodzą przeważnie wzdłuż cieków wodnych, więc idąc za takim ciekiem wodnym, który przebiega na przykład przez miasto, a tutaj w Radomiu też...
5: Ostatnio na Michałowie pojawił się łosie.
6: Dokładnie. Ciek wodny i one podążają, przemieszczają się wzdłuż tych cieków wodnych, z tych korytarzy ekologicznych, więc wchodząc, idąc, okazuje się, że jest w środku miasta. Ja już tutaj nie wspominam o licznych drapieżnikach, jak lisy, kuny, tchórze, które w mieście bardzo dobrze się czują. One są widoczne dopiero nocą, bo to jest nocne zwierzęta, ale proszę zobaczyć, ile mamy ptaków, które zamieszkują miasta. One znajdują dogodne warunki życia, gdzie mogą zdobyć pokarm, gdzie mogą założyć gniazda, więc jeżeli są ptaki, to i przychodzą również drapieżnicy. Więc to jest taki ekosystem również miejski, w którym wiele gatunków sobie dobrze radzi. Natomiast przy tych dużych problematycznych trzeba jednak zwracać na to uwagę i nie dopuścić do tego, żeby po prostu zbyt duża populacja była, z tego względu, że to zagraża nam, mieszkańcom.
5: Mhm. Ale ten problem właśnie tych dzikich zwierząt pojawiających się w miastach i w centrach miast, on się tak naprawdę nasila od kilku lat. Czy powodem jest to przede wszystkim, co już powiedzieliśmy, że człowiek właśnie zostawia te kubły z tym jedzeniem, no i to gdzieś tam zanęca te dziki, które przychodzą, ale czy też nie pojawia się problem tego typu, że zmienia się trochę klimat i w lasach jest trochę mniej pożywienia? Mieliśmy ostatnio suszę, mieliśmy dosyć ostrą zimę, tak? I czy to też nie jest ten problem?
6: Problem na pewno jest złożony. Nie ma jednego czynnika. Tu się składa wiele czynników. No, proszę zobaczyć, na przykład wiele osób sobie kupuje działeczki pod miastem, buduje sobie domki, gdzie sobie chce na łonie natury, a tam wcześniej na przykład dzikie zwierzęta swobodnie funkcjonowały, mieszkały. Dzikie zwierzęta też, jeżeli jest teren jakiś grodzony, to próbują omijać, wchodząc, tym bardziej wchodzą do miast. Mają pokarm. Bardzo dużo przecież mówimy, że w miastach musi być dużo zieleni, dużo się sadzi, różnych skwerków, parków. W ten sposób się zagospodaruje, żeby człowiek też miał tej przyrody blisko, więc to środowisko też sprzyja dzikim zwierzętom i one coraz bardziej chętniej wchodzą do tych miast, adoptują się. Przykład ptaki. Od już dziesiątek lat żyją w miastach, wiele gatunków. Dobrze sobie radzą, dobrze funkcjonują, więc jak widać też w pobliżu człowieka w tych miastach dobrze się czują. I dlatego też te dzikie, duże zwierzęta również wchodzą do tych miast, szukając nowego środowiska. A poza tym bardzo często bywa tak, że młode osobniki różnych gatunków szukają swojego terytorium, swojego miejsca, więc też w jakiś sposób chcą zagospodarować ten teren. Podam przykład, jeszcze 10-15 lat temu nikt nie słyszał tutaj o wilkach wokół miasta, a na fotopułapkach naszych, które tutaj mamy w lesie, na przykład w Soli, nagrywają się nam systematycznie wilki, bardzo blisko miasta, więc wilki młode, które nie mają swojego rewiru, one zajmują to, które jest wolne, więc coraz bliżej też człowieka. Więc takie sytuacje się zdarzają. Przede wszystkim też wiele populacji wzrasta nam, wiele tych osobników jest, więc zajmują miejsca, które są dogodne, które da się żyć, da się zdobywać pokarm, da się wychować młode. Więc dlatego też w miastach coraz częściej widujemy te nawet duże gatunki zwierząt polskich.
5: Czy w perspektywie czasu będzie się to jeszcze bardziej rozrastać? Bo zauważam, że człowiek już tak zaczyna w takiej większej kooperacji, że to się zaczyna mieszać, tak? Ten świat człowieka z tym światem przyrody. Nie ma już takiego rozgraniczenia jak właśnie jeszcze kilkadziesiąt lat temu, że w lasach były zwierzęta, a w miastach był człowiek. Człowiek zaczyna przesuwać swoje granice na obrzeża miast, bliżej właśnie natury, tak jak powiedzieliśmy, natomiast zwierzę zaczyna przychodzić do centrów.
6: Tak, oczywiście. No, dawniej było tak, że człowiek, że przede wszystkim człowiek jest elementem przyrody. On jakieś sobie tereny zawłaszczył, gdzie tam buduje się, mieszka, żyje. Przyroda, zwierzęta dzikie raczej się trzymały z dala. No to teraz, jak człowiek bardziej ekspansywnie wychodzi z miast, domki letniskowe, czy jakiś domek, już nie w bloku, więc wchodzimy w ten środowisko tych dzikich zwierząt i to zwierzęta przenikają też po części do tych miejsc. Na tych miejscach zresztą one już od dawna były, ale tak do centrów miast, więc myślę, że to zjawisko cały czas będzie się rozwijało, można powiedzieć, będzie występowało. Dlatego też, że no przede wszystkim dzikie zwierzęta w mieście potrafią znaleźć sobie dogodne miejsce, mogą zdobyć pokarm, mogą wychować młode, więc dlaczego nie mają tych miejsc zasiedlać? W pobliżu człowieka oczywiście.
3: SK Radom News.
5: Witam, Sandra Pawłowska. Luksusowe samochody, jacht, nieruchomości i prawie 3 miliony złotych brutto dochodu w ciągu roku. Takie dane znalazły się w oświadczeniu majątkowym Michała Burczego, lekarza kierującego szpitalami w Grójcu i Nowym Mieście nad Pilicą. Więcej o tym Anna Badowska.
7: Z oświadczenia wynika, że w 2025 roku lekarz osiągnął prawie 3 miliony złotych brutto dochodu, z czego ponad 2 miliony pochodziło z indywidualnej praktyki lekarskiej. Dodatkowe dochody uzyskał m.in. z pracy na etacie oraz wynajmu nieruchomości. Michał Burcz pełni funkcję prezesa Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu i kieruje szpitalem w Nowym Mieście nad Pilicą. Pytania dotyczące tego, czy taki nadmiar obowiązków, prowadzenie prywatnej praktyki oraz zarządzanie dwoma placówkami może wpływać na jakość funkcjonowania szpitali oraz dobro pacjenta, wysłaliśmy do Starostwa Powiatowego w Grójcu, które jest organem zarządczym placówek. Na odpowiedź czekamy.
5: Debata na temat wynagrodzeń lekarzy rozgorzała w ostatnich dniach także po ujawnieniu oświadczenia majątkowego warszawskiego radnego i kierownika SOR-u w Szpitalu Południowym Dawida Kacprzyka, który wykazał prawie 2 miliony złotych dochodu z działalności medycznej. Mają zaciekawić i sprawić, by dzieci i młodzież poznali historię najnowszą swojego miasta i kraju. Do radomskich szkół trafią pakiety edukacyjne związane z 50. rocznicą robotniczego protestu. To gry planszowe oraz gry karciane, które mają przedstawiać realia tamtej epoki, mówi wiceprezydent Katarzyna Kalinowska.
8: To rok 2026, to rok, który obfituje w duże wydarzenia, których celem jest z jednej strony przypomnienie o tym, co wydarzyło się 50 lat temu w Radomiu i jakie to miało znaczenie dla współczesnej historii Polski, Europy i świata, ale również przez te wydarzenia i w ramach tych wydarzeń chcemy czcić pamięć wszystkich uczestników protestu robotniczego, radomskiego protestu robotniczego 1976 roku. Natomiast rok szkolny 2025-2026 to rok szkolny, w którym nasze szkoły, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, ale również przedszkola zaangażowały się w obchody 50. okrągłej rocznicy radomskiego protestu. To zaangażowanie miało różny wymiar, różny i szeroki wymiar, poczynając od różnego rodzaju konkursów plastycznych, wokalnych, ale również literackich, kończąc na wydarzeniach teatralnych. Te wszystkie aktywności, w które zaangażowane były nasze placówki oświatowe, miały przede wszystkim na celu popularyzację historii, która dla młodego pokolenia jest historią mało znaną, ale przede wszystkim historią trudną. I w tym miejscu chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim szkołom, przedszkolom, które włączyły się w obchody tej okrągłej rocznicy, które aktywnie się zaangażowały, popularyzując tym samym wiedzę o radomskim czerwcu. Naszą ambicją jest to, żeby wiedza o wydarzeniach radomskiego czerwca na stałe zagościła w programach nauczania zarówno szkół podstawowych i ponadpodstawowych. I nad tym pracujemy wspólnie z radomskim MSCDN-em. Natomiast te materiały, te pakiety materiałów edukacyjnych, które dzisiaj chcemy przekazać, mają na celu to, aby ta wiedza była przekazywana w sposób przystępny i adekwatny dla potrzeb młodego pokolenia. Dzisiaj w sposób symboliczny przekazujemy te materiały, te pakiety materiałów wybranym szkołom, wybranym placówkom oświatowym. Natomiast one trafią do wszystkich naszych szkół podstawowych i wszystkich szkół ponadpodstawowych i w zasadzie ten proces przekazywania takiego sukcesywnego od dzisiaj, w dniu dzisiejszym w ramach tej uroczystości rozpoczynamy. Jestem przekonana, że z jednej strony będą to doskonałe materiały edukacyjne, które będą wykorzystywane przez nauczycieli właśnie po to, żeby młode pokolenie uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych miało te szanse, żeby poznawać, przyswajać, rozszerzać wiedzę o tym, co wydarzyło się w Radomiu 50 lat temu i jak ogromne znaczenie ma to dla współczesnej Polski i współczesnego świata. I oczywiście ten pakiet to tak naprawdę pakiet materiałów edukacyjnych to komiks, który jest uniwersalny tak naprawdę dla każdego pokolenia. To jest gra terenowa i gra karciana. Wartość edukacyjna i taka poznawcza tych materiałów jest naprawdę bardzo duża, a przede wszystkim są to materiały, które są niezwykle wciągające i interesujące, a tym możemy zaszczepić młode pokolenie i zachęcić ich do tego, żeby historię, współczesną historię naszego miasta i naszego państwa poznawali. Jeszcze raz dziękuję Państwu serdecznie i wszystkim szkołom, placówkom edukacyjnym bardzo dziękuję za to, że zaangażowaliście się w nasze działania, w działania okrągłej rocznicy protestu robotniczego w Radomiu.
5: Uczniowie od września będą mogli też obejrzeć komiks o radomskim czerwcu. Jak mówi Piotr Kozieł, autor publikacji, jest to opowieść fikcyjnego bohatera nawiązująca do wydarzeń sprzed 50 lat.
9: Ja chciałem tylko powiedzieć, że ten komiks to jest fikcyjna historia, natomiast inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, czyli tutaj wydarzenia radomskiego czerwca posłużyły za inspirację, natomiast ja jako autor miałem tutaj pełną dowolność w kreowaniu sytuacji. Niemniej jednak jest to również komiks historyczny, ale nie traktowałbym go jako komiks, który ma nauczać, ale zaciekawić. Komiksy teraz troszeczkę wracają do łask. Podobno jest boom na komiksy, więc fajnie, że tak się stało. Myślę, że może on dotrzeć do młodych ludzi w pewien sposób, ponieważ tutaj młody czytelnik może emocjonalnie jakby z bohaterem się związać i poznać tą historię troszeczkę inaczej. Ja ten komiks odstąpiłem swoje prawa dla urzędu i amfiteatru. On nie powstał na tą 50. jubileuszową rocznicę. On w skrócie, bo ja mógłbym tutaj

0: To absolutnie nie rysowałem go na ten jubileusz. Pracę rozpocząłem w zeszłym roku i ten temat też również był całkowicie przypadkowy, bo od dawna chodziło za mną, żeby narysować komiks, ale nie miałem scenariusza, tutaj troszkę gorzej i uznałem, że takim fajnym scenariuszem byłoby coś, co się wydarzyło naprawdę, a że od pokoleń jestem radomianinem, więc szukałem wydarzeń, które się jakby wydarzyły w Radomiu i to mnie zainspirowało do narysowania tego, a później to już był zbieg wielu różnych wydarzeń i okoliczności, że został wydany, za co bardzo dziękuję.
1: SK Radom. Wybierz się do lasu, jak do apteki, zachęcają leśnicy. Na przełomie wiosny i lata zwolennicy naturalnych kuracji mają szansę na rozpoczęcie zbiorów. W lesie czeka na Was wiele dóbr, mówi Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
2: Można tutaj korzystać z tych dóbr leśnych, które z roślin, które na wiosnę się pojawiają. Nasze babcie, prababcie bardzo często korzystały tu okresy powojenne, gdzie też mniej było jedzenia, korzystały z tych dóbr natury. Rośliny, które dziko rosną, w większości są jadalne, tylko trzeba wiedzieć, kiedy zebrać, jak zebrać, jakie elementy z tej rośliny wykorzystać, czy liście, czy kwiaty, i przyrządzić sobie nawet wiosenną taką sałatkę. Taki chyba sztandarowy jest mniszek lekarski, który potocznie nazywamy mleczem. Młode pędy, można, młode liście, można dodać spokojnie do sałatek. Taki lekko goryczkowy, kwaśny smak, ale w sałatce nadaje po prostu tej sałatce takiej ostrości, więc też zachęcam dla dzieci na przykład kwiatostany koniczyny, które takie mają lekko słodkawy smak, też można spróbować i wiele tych młodych roślin, które wyrastają o tej porze, można do tych sałatek wykorzystać, bodajże na przykład można na przykład pokrzywę też młodą majową, skrzyp. I tutaj na przykład podam kilka takich przykładów, że na przykład liście i kwiaty fiołka wonnego mają taki lekko orzechowy smak i są chrupiące, więc to mówię, to trzeba spróbować, żeby wiedzieć. Liście na przykład krwawnika mają smak taki korzenny, liście czosnku niedźwiedziego taki czosnkowy smak, który też się pojawia teraz, właśnie ten czosnek. Mniszek lekarski, o którym wspominałem, też można spokojnie z niego sałatki robić. Liście babki lancetowatej mają taki smak pieprzowo-pikantny. Liście funkcji, taki orzechowy smak. No i oczywiście wiele innych tych roślin, tylko trzeba wiedzieć, gdzie też zbierać, bo nie wszystkie rośliny też w lesie, przy lesie, na łąkach, nie zbierajmy przy drogach, bo wiadomo, tutaj jak samochody jeżdżą, wiadomo, mogą się odkładać jakieś nieczystości. Gdzieś z dala od dróg zebrać tyle, ile nam potrzeba w danym czasie do konsumpcji i po prostu próbować tych darów natury, bo to są dary natury. Ja tak też dla słuchaczy powiem, że można też na przykład zbierać różne kwiaty jak mniszka lekarskiego i robić nalewki czy wina. Też są bardzo smaczne i oczywiście na bazie tych naturalnych roślin, naturalnych ziół, i powiem szczerze, że wychodzą bardzo dobre, smaczne i niektóre mają właściwości prozdrowotne. Tak, oczywiście można tutaj korzystać z tych dóbr leśnych, które z roślin, które na wiosnę się pojawiają. Nasze babcie, prababcie bardzo często korzystały tu okresy powojenne, gdzie też mniej było jedzenia, korzystały z tych dóbr natury. Rośliny, które dziko rosną, w większości są jadalne, tylko trzeba wiedzieć, kiedy zebrać, jak zebrać, jakie elementy z tej rośliny wykorzystać, czy liście, czy kwiaty, i przyrządzić sobie nawet wiosenną taką sałatkę. Taki chyba sztandarowy jest mniszek lekarski, który potocznie nazywamy mleczem. Młode pędy, można młode liście, można dodać spokojnie do sałatek. Taki lekko goryczkowy, kwaśny smak, ale w sałatce nadaje po prostu tej sałatce takiej ostrości, więc też zachęcam dla dzieci na przykład kwiatostany koniczyny, które takie mają lekko słodkawy smak, też można spróbować i wiele tych młodych roślin, które wyrastają o tej porze, można do tych sałatek wykorzystać bodajże na przykład momiczkę. Można na przykład pokrzywę też młodą majową, skrzyp. I tutaj na przykład podam kilka takich przykładów, że na przykład liście i kwiaty fiołka wonnego mają taki lekko orzechowy smak i są chrupiące, więc

0: To mówię, to trzeba spróbować, żeby wiedzieć. Liście na przykład krwawnika mają smak taki korzenny, liście czosnku niedźwiedziego, taki czosnkowy smak, który też się pojawia teraz właśnie ten czosnek. Mniszek lekarski, o którym wspominałem, też można spokojnie z niego sałatki robić. Liście babki lancetowatej mają taki smak pieprzowo-pikantny, liście funkcji, taki orzechowy smak. No i oczywiście wiele innych tych roślin, tylko trzeba wiedzieć, gdzie też zbierać, bo nie wszystkie rośliny też w lesie, przy lesie, na łąkach, nie zbierajmy przy drogach, bo wiadomo, tutaj jak samochody jeżdżą, wiadomo, mogą się odkładać jakieś nieczystości. Gdzieś z dala od dróg zebrać tyle, ile nam potrzeba w danym czasie do konsumpcji i po prostu próbować tych darów natury, bo to są dary natury. Ja tak też dla słuchaczy powiem, że można też na przykład zbierać różne kwiaty jak mniszka lekarskiego i robić nalewki czy wina. Też są bardzo smaczne i oczywiście na bazie tych naturalnych roślin, naturalnych ziół i powiem szczerze, że wychodzą bardzo dobre, smaczne i niektóre mają właściwości prozdrowotne. Przede wszystkim tutaj oprócz takich zajęć edukacyjnych, gdzie prowadzimy, należy bardzo dobrze znać się na tych roślinach, bo wiele roślin jest bardzo do siebie podobnych. Trzeba samemu już przysiąść się i nauczyć rozpoznawać lub ktoś, kto potrafi rozpoznawać, wiedzieć w jakiej fazie zbierać, gdzie zbierać, jakie części tych roślin zbierać, bo nie musimy czasami całej rośliny zebrać, tylko na przykład kwiatostan czy same liście, żeby później wykorzystać. W jaki sposób też przetworzyć albo w jaki sposób zasuszyć, bo wiele roślin, wiele na przykład kwiatów zbiera się po to, żeby zasuszyć i później na zimę mieć takie zwane herbatki, bądź to na przykład z lipy bardzo modne, czy z płatków róż dzikich, więc to wszystko trzeba posiąść. Jest to ogromna wiedza i nie da się tego w ciągu, nie wiem, godziny przekazać, to trzeba, jeżeli ktoś się interesuje, zgłębiać tą wiedzę, dopytywać fachowców, czytać na stronach takich, gdzie po prostu osoby się znają i to opisują, i powoli, małymi kroczkami tą wiedzę zbierać. Tą wiedzę nasze babcie, prababcie posiadały. No wiadomo, współczesny świat poszedł do przodu, że wszystko mamy gotowe w sklepach. Nasze babcie, prababcie tego nie miały. Musiały korzystać z dóbr natury i ta wiedza była przekazywana.
1: Tu Radio SK, Michał Hanczak z tej strony. W studiu, oprócz oczywiście tych artystów, którzy są rozpoznawalni praktycznie po czasami jednej nutce, po jednym jakimś fragmencie zaśpiewanym, są też artyści, których warto poznawać. I bardzo się cieszę, że dzisiaj z takim mam do czynienia, chociaż nie do końca z debiutantem. Ale zaraz się okaże, co się kryje pod nazwiskiem i pseudonimem jednocześnie Rębikowski. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
2: Dzień dobry, cześć Michał.
1: To wyjaśnijmy w takim razie, bo to nie jest tak, że my się nie znamy. My się już poznaliśmy i to nawet w tym studiu, jeżeli dobrze pamiętam.
2: Tak, nie jestem pewien co prawda, czy to było to pomieszczenie, w którym się aktualnie znajdujemy, ale z pewnością był to ten budynek i to miasto.
1: To musiało być to studio. Raczej w tym zwykle nagrywam rozmowy z artystami, ale było to już dawno temu i wtedy byłeś jako wokalista, lider zespołu VHS.
2: Dokładnie, tak. Wcześniej grałem w zespole, no miałem swój jakby zespół i to znaczy swój. Razem z kolegami mieliśmy wspólny zespół, nazywał się VHS, ale ja lubię sobie czasem życie utrudnić i stwierdziłem, że nadszedł taki moment, gdzie warto podjąć jakieś kolejne wyzwanie, takie życiowe i teraz jestem solo, już. Wtedy też byłem, w sensie przyszedłem tu bez kolegów, ale teraz jestem bez kolegów.
1: I tak. Odpowiadasz za siebie, tylko.
2: Tak,
1: dokładnie. A wtedy jednak opowiadałeś o pracy zespołowej, ale to jest tak, że poczułeś, że chcesz iść jakąś własną drogą i nie chcesz z nikim iść na kompromisy i po prostu chcesz robić muzycznie, artystycznie to, co ciebie kręci? Czy były jakieś inne powody? Czy to jest też tak, i to jest drugie pytanie, że zespół VHS przestał istnieć? Czy to jest zawieszenie działalności w tym zespole po to, żeby zrealizować się solo, ale w przyszłości niewykluczone, że dalej będziecie pracować? Jak to wygląda? Jestem bardzo ciekawy kulis tej całej historii.
2: To jest po prostu czysta fanaberia. No mówię, jakaś taka potrzeba odświeżenia sobie jakby trochę, nie wiem, życia, bardzo to brzmi górnolotnie, a jednocześnie trywialnie, ale chyba to był taki główny powód. Po prostu, ja, no mówię, fajnie sobie czasem życie utrudnić, podjąć się nowych wyzwań. Odpowiadając też na drugie pytanie, to nie jest tak, że coś zostało tak definitywnie i dyrektywnie przez kogoś, czytaj przeze mnie, zamknięte, bo to chyba była taka jakaś wspólna konkluzja po prostu.
1: Nadal to była jest... wasza wspólna decyzja.
2: Tak jest.
1: Jak w związkach często. Tak, okej.
2: Okay. Teraz jest nienawiść, teraz jest po prostu jedno wielkie kłótnie, nie odzywamy się do siebie, żartuję, żyjemy w dobrych relacjach nadal, chodzimy razem wspólnie czasem na jakieś wyjścia, jest spoko.
1: No ale jest to też jakiś rzeczywiście akt odwagi, tak jak mówisz, trochę utrudnienia sobie życia, no bo jednak ta marka zespołu VHS powoli zaczynała nabierać tempa i rumieńców, były koncerty i tak dalej, a teraz trochę wróciłeś do początku tej ścieżki, można powiedzieć.
2: Tak, punkt startowy. Jakby wcześniej z VHS to już jakby tak przejść teraz przez analogię na przykład startu samolotu, to byliśmy już na pasie startowym i powoli, prawda, startowaliśmy, a ja teraz jestem dopiero, ruszam tą przepustnicą, jakby w sensie dopiero ruszam na tym...
1: Dopiero przy gejcie jesteś.
2: Nawet,
1: no właśnie. Okej, okay, ale słuchaj, powiem ci, że przy całkiem dobrym gejcie, jakby naprawdę, to nie jest jakieś tanie lotnisko, wiesz, nie daleko realne. Po prostu od miasta, tylko rzeczywiście zaczynamy od, wiesz, dużego lotniska i portu lotniczego już, który ma renomę, bo pierwszy choćby singiel, który się ukazał pod tytułem Za blisko, brzmi moim zdaniem doskonale, no ja się od niego uzależniłem i też dlatego bardzo chciałem cię tutaj spotkać, żeby trochę o tej piosence opowiedzieć. Ta piosenka już ma parę ładnych tygodni, ale trochę przy niej się zatrzymajmy. Dlaczego to właśnie jest pierwszy kawałek, pierwsza odsłona tej drogi pod hasłem Rębikowski?
2: Jest taka, jaki bym chciał, żebym był postrzegany być może przez ludzi, w sensie i taki, jaki faktycznie jestem. Czytaj trochę taki, tak mi się wydaje, znowu to jest moja opinia, na moje przekonanie na temat siebie, że trochę taki dychotomiczny z jednej strony, z drugiej strony taki chyba dość intymny, taki mam wrażenie, że ten utwór jest raczej intymny, opowiada o intymnych uczuciach, intymnych wrażeniach dotyczących jakiejś takiej relacji międzyludzkiej, w sensie też romantycznej. Mówiąc bardzo wprost, jest to utwór o posiadaniu, tak to się nazywa tak fachowo, prawda, unikowy styl przywiązania i jakby te słowa, które są tam zawarte, w pewien sposób obrazują te emocje, które się pojawiają u osoby, która taki styl po prostu posiada. No, tak, o tym jest Za blisko właśnie, bardzo mówiąc wprost.
1: Słowo intymny bardzo dobrze tu mi też pasuje, bo mam wrażenie, że ta piosenka najlepiej brzmi, kiedy słucha się jej na słuchawkach, troszkę zamkniętym w swoim jakimś tam świecie, że jakoś tak najlepiej mi się ten numer sprawdza. Nie wiem, czy ty testowałeś tę piosenkę w różnych okolicznościach, ale dla mnie...
2: W ogóle jej nie słuchałem.
1: A, w ogóle?
2: W ogóle.
1: Nie, czyli rozumiem, że u ciebie praca wygląda tak, że jak już oddasz, nazwijmy to brzydko, produkt, czyli gotową piosenkę, zamkniesz pracę nad nią, to już nie wracasz do niej.
2: Absolutnie. I w ogóle też na etapie jakby tworzenia, to po prostu nagrywam głos i zostawiam, to po prostu wysyłam tam do miksu, mówię, proszę, będę wdzięczny, jeśli się tym pan zajmie i potem już tego nie słyszę, nie, wolę nie wracać. Żartuję, oczywiście, że słucham.
1: Właśnie trochę zacząłeś widzieć pewnie przerażenie w moich oczach, bo ja sobie pomyślałem, Jezu, jak to? Oddajesz swoją twórczość, rozumiem, jakiemuś tam producentowi i tak dalej, to jest normalne, że on tam dba o to, żeby całościowo to brzmiało potem fajnie, ale jednak większość artystów zawsze do tej ostatniej kropki pilnuje tej piosenki, żeby tam mu nic nie spartolili czasem.
2: Nie, no ja też, żeby nie było. Jak też właśnie jest etap miksu, to ja lubię sobie tego posłuchać pewnie ze 100 razy i jakby zrobić taką litanię próśb, prawda, bardzo takich mam wrażenie, że empatycznych. Oczywiście to nie jest jakiś znowu taki dyrektywny język, że to trzeba zmienić to i tamto, tylko taka zawsze uprzejma prośba, jakby się udało tutaj może coś jeszcze przekształcić, żeby to brzmiało jak X, to jakby ja w ten sposób gdzieś tam te refleksje przekazuję i słucham tych piosenek, oczywiście, że słucham. A Za blisko też było takim utworem intymnym, taki wydaje mi się, że z jednej strony też, znaczy w sumie z drugiej lub z trzeciej, mam takie wrażenie, że te emocje, które są tam pokazane, czy takie przemyślenia, czy jakieś przekonania, to one są takie dość potencjalnie wstydliwe, w sensie na co dzień jak człowiek ma dojść do wniosku, że jest trochę skrzywiony, a wydaje mi się, że każdy gdzieś będzie miał jakieś takie, nazwijmy to, dysfunkcje w funkcjonowaniu, nie tylko w relacjach romantycznych, ale w ogóle to mimo wszystko jakby pokazanie tego tak rozerwanie koszuli po prostu jak Rejtan, pokazanie jestem taki, jest takie, takie szczere po prostu, że ludzie to, mam wrażenie, że lubią, gdy ktoś tak
1: oczywiście, mówi, że tak. No wiesz, no muzyka najlepsza jest, kiedy jest szczera, a kiedy jest szczera, no to dla artysty jest obnażająca w jakiś sposób, zwłaszcza jeżeli śpiewa o sobie albo takich swoich przemyśleniach i przeżyciach, nie jest reporterem jako twórca, tylko bardziej podmiotem, o.
2: Tak, i w ogóle mam takie, taką refleksję, że na przykład, kiedy człowiek się styka z tym, że ktoś bardzo bezpośrednio mówi o tym tekście, raz miałem taką sytuację dotychczas w związku z Za blisko, że jakby ktoś chciał to w jakiś sposób omówić, ktoś, kogo za bardzo nie znam na Instagramie, to jakby się czułem nagle tak jakby skonfrontowany, właśnie czułem się, człowiek się czuł trochę taki nagi, co jest mega dziwnym uczuciem, bo na co dzień mam wrażenie, że człowiek sobie tworzy jakąś taką podwójną szklaną szybę pomiędzy sobą a tym utworem, że z jednej strony wie, jakby to był celowy, niewykalkulowany, ale no taki zabieg, żeby pokazać, faktycznie siebie obnażyć, a z drugiej strony, kiedy ktoś ci pokazuje, że dostrzega to obnażenie i jakby konfrontuje cię z tym, to jest to takie trochę onieśmielające, ale też fajne mimo wszystko.

0: To jest piosenka pod tytułem Za blisko, której oczywiście można sobie posłuchać, bardzo polecam. Natomiast wiem, że tak naprawdę tuż za rogiem już się czają kolejne single, także ten projekt pod hasłem Rembikowski nabiera rozpędu i powoli od tego gate'u się będzie odklejał i powoli rzeczywiście będzie wyruszał na ten pas startowy.
1: Oby było jak najwięcej tych pasażerów oczywiście. Tanie są bilety, żeby nie było.
0: Próg wejścia nie jest taki wysoki, dokładnie. Wystarczy włączyć i posłuchać i tam zasubskrybować kanały wszelkie, jeśli chodzi o Rembikowskiego. No dobra, to ten nowy singiel, który nadchodzi, będzie się różnił od Za blisko? Czy to będzie jakaś trochę inna odsłona twojej twórczości i twojego oblicza jako artysty? Czy jednak idziesz jakimś takim, powiedzmy, tym samym sznytem trochę?
1: Wydaje mi się, że... Znaczy znowu, mówiąc otwarcie, temat nadal będzie dotyczył relacji romantycznych, gdzieś tam relacji takich bliższych. Aczkolwiek w ogóle jakby moglibyśmy tutaj się zastanowić, ja zadam teraz tobie pytanie, czy twoim zdaniem tytuł Friendzone to jest dobry tytuł, a jak nie, to czy masz jakąś inną propozycję, żeby nie było, jak tutaj zdradzę, Michał słuchał tej piosenki.
0: Tak, ja słuchałem, tak, ale szczególnie nie chcę ja się wypowiadać, tylko chcę, żebyś ty o niej opowiadał, ale...
1: A szkoda? Nie, żartuję.
0: Ale słowo Friendzone zawsze mi się jakoś tak negatywnie kojarzy.
1: Tak?
0: Sfriendzonować kogoś to tak, ja parę razy byłem sfriendzonowany i to jakoś tak, wiesz, nie wspominam tego za dobrze, no bo jak tobie zależy na kimś i chciałbyś być kimś więcej niż przyjaciółmi, a ta druga osoba uważa, że możemy zostać co najwyżej przyjaciółmi. Przyjaźń to jest duża rzecz, ale jednak w tej sytuacji wchodzenie we friendzone nie jest najlepsze, no.
1: No, to prawda, a żeby nie było, to tym razem to nie jest... W tej piosence to nie podmiot, czytaj w domyśle, ja jestem tą osobą friendzonującą, tylko ja zostaję sfriendzonowany, więc są te raczej, znowu te osoby, które były we friendzonie, może będą w stanie się z tym jakoś utożsamić, z tym, co tam jest zawarte, bo zgodzę się, pełna zgoda, to nie jest przyjemne uczucie być sfriendzonowanym. No ale też wydaje mi się, że to zjawisko relatywnie powszechne, plus minus każdy gdzieś tam mógł się czasem zawieść, mógł liczyć na coś więcej od tej drugiej strony, a skończyło się na tej wielkiej rzeczy, jaką jest przyjaźń. Aczkolwiek niewystarczająco wielki zapewne dla tej osoby, która by chciała coś więcej. Jest to numer, jeśli chodzi o tak od tej strony muzycznej, chyba utrzymany trochę w klimatach, częściowo w latach 80., ale nie tak jakoś mega bardzo. I to będzie drugi singiel. Mam nadzieję, że się spodoba też.
0: Oby. A potem już w kolejce zaraz kolejny. Kolejnego też już słuchałem, od razu powiem. I ten trzeci to jest taki chyba najbardziej wakacyjny, mam wrażenie. On ma taki letni vibe'ik,
1: tak,
0: troszeczkę.
1: Ten trzeci singiel faktycznie wydaje mi się, że może dobrze współgrać z tym letnim klimatem, dlatego czekamy jeszcze do lata. Mamy jeszcze wiosnę.
0: Oczywiście. Więc jest już plan. Jeden singiel jest, drugi za chwilę, trzeci za kilka chwil, powiedzmy. I co? I twój żywioł to koncerty, czy niekoniecznie?
1: Jezus, bardzo. Lubię. W sensie jeszcze sam nie grałem jako Rembikowski koncertów. I jakby znowu, to pewnie będzie znowu takie zetknięcie się z czymś, czego człowiek nie zna i nie doświadczył, bo czym innym mimo wszystko były te koncerty, w których jakby tym całym podmiotem był zespół na scenie i było się tak naprawdę składową tej całości, a tutaj jakby jestem jednocześnie i składową, i całością. Przynajmniej, znaczy nie, no też będą jakby ludzie, którzy ze mną będą grać.
0: Ale ta odpowiedzialność znowu spoczywa na tobie głównie.
1: Tak, i to jest mega, z jednej strony mega mnie to jara, a z drugiej bardzo stresuje, ale wierzę, że to, że po prostu człowiek w oparciu o doświadczenie polubił to, to mimo wszystko ten element stresu, który się pojawia, gdy myślę o tym szyldzie Rembikowski, to że on nie będzie jakiś taki bardzo... jak to się mówi, że coś mnie bardzo taki ściskający, taki po prostu, że nie będę w stanie, nie wiem, zapomnę tekstu, chociaż to pewnie tak się czasem człowiekowi może zdarzyć.
0: Oczywiście.
1: Tak, ale jestem i tak mimo wszystko głównie jestem podjarany tym.
0: Dobrze.
1: Tą wizją.
0: No to jest najlepsza emocja tak naprawdę, kiedy się zaczyna jakiś nowy rozdział, jakieś nowe wyzwanie się podejmuje. Gdyby było inaczej, to by to nie był dobry objaw, więc bardzo się cieszę, niech ten ogień w tobie będzie cały czas.
1: Tak, aż parują mi, znaczy nie, no dobra, nie będę kłamał, nie parują mi teraz szybkie od okularów, ale czuję, że mam gorączkę.
0: Mam nadzieję, że to tylko taka emocjonalna i mnie nie zarazisz czymś. O, oprócz miłością do swojej muzyki, bo tym oczywiście można zarażać. I mamy nadzieję, że wy też się zarazicie. Rębikowski, jeszcze raz powtarzamy. To jest w ogóle też duża odpowiedzialność, żeby pod własnym nazwiskiem już teraz występować, bo nazwisko ma się jedno, więc to też duża rzecz.
1: Tak, chociaż nie myślałem nad zmianą. Teraz jakbym to powiedział, to pewnie rodzice by się obrazili, że myślałem nad zmianą nazwiska. Nie myślałem.
0: Ale mogłeś sobie wybrać zupełnie inny pseudonim. I w razie czego, gdyby coś tfu-tfu nie poszło tak, jakbyś chciał, zawsze mógłbyś zmienić pseudonim. A teraz to już wiesz, mleko się rozlało.
1: Tak jest. Jest model wybrany już, prawda, samolotu. Rębikowski, linie lotnicze Rębikowski.
0: Boarding rozpoczęty, także słuchajcie, sprawdzajcie single Rębikowskiego. Na razie ten jeden pod tytułem Za blisko, ale za chwilę już dołączy do niego drugi pod tytułem Friendzone.
1: Całkiem możliwe. Jeszcze, bo ten tytuł nie jest jeszcze tak oficjalnie wybrany. Dlatego ja pytałem, czy twoim zdaniem to zgodne.
0: Okej, a to się decyduj, bo premiera z tego, co wiem, zaraz. To no dobra, ale to jak sobie znajdziecie, to wam wyskoczy też potem drugi singiel.
1: Tak
0: jak
1: jest.
0: Będzie miał inny tytuł, to o nim też rozmawialiśmy.
1: Tak jest, no jakby będzie wybór spośród dwóch, gdzie wiemy, że jeden się nazywa Za blisko, także łatwo będzie wykluczyć i wybrać ten odpowiedni wariant.
0: Dokładnie, to nie będzie jakaś trudna zagadka chyba. Bardzo ci dziękuję. W takim razie to życzę ci wysokich lotów, skoro już jesteśmy w tej takiej awiacyjnej terminologii.
1: Bardzo dziękuję. Przepustnica coraz, prawda, bardziej do przodu. Prędkość już 30 km na godzinę. Pas jest długi, także ze spokojem w końcu się wzbijemy w przestrzeń. Ja dziękuję, Michał, serdecznie za zaproszenie i pewnie kiedyś do zobaczenia, mogę powiedzieć, tak?
0: Tak jest. Oczywiście, że tak. Na pokładzie. Na razie.
1: Pa.
0: Panie i panowie, dzień dobry, witam serdecznie w kolejnej odsłonie naszego studia pełnego gości tak naprawdę. Michał Hanczak z tej strony. Dzisiaj goszczę człowieka, którego ściągnąłem prawie że z Opola. No dobra, już trochę czasu minęło od festiwalu, ale te emocje podejrzewam, że cały czas jeszcze w nim buzują. We mnie trochę też, bo bardzo się cieszę, że werdykt był taki, jaki był, czyli że Sargis zgarnął wszystko w Opolu w konkursie premier. Dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że tu jestem.
0: Nie będziemy oczywiście rozmawiali tylko o Opolu, bo tak naprawdę umówiliśmy się na ten wywiad jeszcze przed Opolem i nie wiedzieliśmy, co się wydarzy, ale wiedzieliśmy, że ukaże się twoja płyta i o tej debiutanckiej płycie przede wszystkim chcę z tobą pogadać, ale skoro wygrałeś premierę opolskie, tak, bardzo trudną piosenką, ale piękną pod tytułem Ziemia, dostałeś nagrodę publiczności, nagrodę jury, no to opowiedz trochę o tych emocjach, jak to było w tym Opolu, czego się spodziewałeś, czego się nie spodziewałeś i czy rzeczywiście jakoś to się odbiło w tych kolejnych dniach na tym wszystkim, co się dzieje wokół ciebie.
2: No, nie mogłem sobie wymarzyć lepszego rozwoju wydarzeń, jeżeli chodzi o to Opole. Się śmiejemy, że wycisnąłem z tego Opola wszystko, co mogłem, bo zbiegło się to z premierą mojej płyty. Zaśpiewałem taką perełkę z mojej płyty, czyli Ziemię, bardzo ważny dla mnie utwór. Ja kocham Opole. Naprawdę pamiętam, jak byłem te 7 lat temu i marzyłem o tym, żeby kiedyś wrócić. Nie udawało się wiele razy, bo wysyłałem zgłoszenia wcześniej też do premier, ale cieszę się, że udało się właśnie z tą piosenką. I było wspaniale, naprawdę. Wielu ludzi do mnie pisze, dzwoni, czytam te niektóre artykuły, komentarze. Naprawdę nie spodziewałem się, że ta piosenka tak bardzo zarezonuje z ludźmi i tak bardzo ją ludzie pokochają i zwrócą uwagę na rzeczy, na które mi bardzo zależało, żeby zwrócili uwagę, bo dla mnie najważniejsza w piosence jest opowieść, jest tekst, jest historia i takie czytam komentarze. Ludzie piszą o tym, właśnie o tekście, jak do nich trafił. Piszą też często o na przykład o moim śpiewaniu, co dla mnie jako wokalisty już za chwilę po studiach. Jest też ważne, że ktoś też docenia warsztat, który mam i na który pracowałem, więc no niesamowite i to uznanie od jury i SMS-y, bo to jest przede wszystkim, to znaczy, że publiczność rzeczywiście spodobało się jej i głosowało i gdyby nie oni, nie miałbym Karolinki drugiej zresztą u siebie w domu.
0: To jest bardzo trudna piosenka tak naprawdę i o trudnych emocjach opowiada, bo śpiewasz o życiu w dwóch ojczyznach. Przypomnijmy, że jesteś i Polakiem, i Ormianinem.
2: Kocham oba te kraje, naprawdę. Tam w Opolu nie wybrzmiał ten fragment tej piosenki. Ona jest na płycie, jest też na streamingu. Bridża, gdzie jest tekst, że czasami czuję się bezdomny, choć kocham oba te kraje, ten z pól Wisłą obszyty i ten, gdzie symbolem są górskie szczyty. I czy jestem już wystarczająco wasz? Oczywiście, czy jesteśmy w domu, za kogo się uważamy, to jest wszystko nasza sprawa i naszego serca. Ale też doszły do mnie takie interpretacje tej piosenki, o których bym nie pomyślał, bo usłyszałem kilka takich, na przykład, że to mógłby być hymn o tolerancji. Hymn o tym, żeby właśnie o tolerancji, w której pokazujemy, że właśnie, kurde, powinniśmy skupiać się na tym, co nas łączy. Między Armenią a Polską jest bardzo dużo wspólnego między nami, ale żeby szukać tego, co nas łączy, a nie dzieli. Wiem, że to brzmi bardzo górnolotnie, ale taka jest prawda, kurde, bo dużo rzeczy zależy od jednostek i ich decyzji, więc takie miałem reakcje. Jeszcze przeczytałem jeden komentarz, który bardzo, bardzo mnie tak jakoś tak dotknął. Ktoś napisał na to pytanie w piosence, czy jestem już wystarczająco wasz. Ktoś odpisał: Sargis, jesteś wzruszająco nasz. I to było piękne.
0: Piękne reakcje, piękne emocje towarzyszą twojemu występowi w Opolu i bardzo dobrze. Wróćmy jednak z tego Opola, bo to już za nami, do tego, co teraz, czyli do płyty, bo głównie o tym rzeczywiście chciałem z tobą dzisiaj pogadać, bo rzeczywiście piosenka pod tytułem Ziemia jest trudna, jest taką no, trochę pomnikową balladą, bo tak bym to powiedział, ale to jest taka płyta, która tak naprawdę pokazuje twoje różne oblicza. Wcale nie jesteś tylko takim człowiekiem, który śpiewa o trudnych bardzo rzeczach w poważny sposób, bo i popowego sznytu tutaj też nie brakuje i to jest w ogóle debiut.
2: Tak.
0: Debiut po, nie wiem, 7 latach, 8 latach, 9 latach, ile to trwało?
2: No, znaczy stricte nagrania tej płyty trwały, no, gdybym miał policzyć czas, w którym powstawały niektóre utwory, to mógłbym powiedzieć 3 lata. Ale już takie nagrania stricte, że nagrywaliśmy, to był około 2 lat, 1,5 roku. I tak jak mówisz, oczywiście znajdziemy na tej płycie pop, bo ja kocham pop. Zresztą słuchacze mogli mnie usłyszeć w różnych moich piosenkach. Zresztą single Gdybym Wiedział Wcześniej i Złote Dziecko również się pojawiły na tej płycie. Ta płyta nieprzypadkowo nazywa się Sargis. Jest to taka pierwsza okazja poznania się z odbiorcą. I to jest taka moja pierwsza taka wizytówka. Chodź, wejdź do tego świata, poznaj mnie, zobacz kim jestem, zobacz, co mi leży na sercu, jakie historie chcę ci opowiedzieć. Mamy tam 8 autorskich piosenek i jeden ludowy ormiański lament, Deleyaman, czyli wszystko, co się składa na mnie. I tak jak powiedziałeś, no nie zawsze jestem taki poważny i tutaj ta warstwa liryczna nie tylko tyczy się tych tematów, tak jak jest w codziennym życiu, w rozmowach. Jedna jest lżejsza, druga jest bardziej poważna i takie są też te piosenki. Na pewno mogę z ręką na sercu powiedzieć, że nie ma na tej płycie żadnej zapchaj dziury. Nie ma tracków, które po prostu weszły tylko dlatego, żeby był czas na płycie. Setlista, bardzo bym chciał oczywiście, żeby osoby, które będą słuchać tej płyty, naprawdę włączyli sobie tą płytę od pierwszego numeru do ostatniego i posłuchali, bo kolejność piosenek również nie jest przypadkowa, jak zresztą wiele rzeczy u mnie. Ja bardzo lubię jakby mieć wpływ na wszystko, co się dzieje wokół. Ja pracowałem z Tomkiem Kuczmą też nad okładką, pracuję nad każdym aspektem, nad teledyskami i tak dalej. Chciałbym, żeby to wybrzmiało, że ja naprawdę wkładam, bo to jest niezależne wydawnictwo, to też trzeba powiedzieć, co się łączy z tym, że na wszystko mam wpływ i ja decyduję nad tą częścią artystyczną wszystkiego, co tutaj się dzieje, więc naprawdę tu nie ma przypadków. Mamy tematy o rodzinie, mamy temat, dużo jest nostalgii, powrotów do dzieciństwa, właśnie ziemia, czyli tożsamość narodowa. Jest dużo ormiańskiej duszy tam, bo oprócz Deleyaman, czyli tego słynnego lamentu, w ziemi oczywiście są słyszalne wpływy. Jest jeszcze jedna piosenka, Trzy jabłka, bardzo wyjątkowa dla mnie, która będzie będzie takim focus trackiem też płyty od 19 czerwca, która opowiada historię z moją świętej pamięci babcią, która zawsze jak opowiadała mi bajki albo uczyła mnie wierszy, to pod koniec mówiła: z nieba spadły 3 jabłka, jedno dla słuchacza, drugie dla tego, kto opowiadał, a trzecie dla tego, kto ma przed sobą drogę. I cała piosenka jest w to ubrana, że to trzecie jabłko na koniec właśnie jest dla niej, bo odeszła. I tam też jest fragment, pod koniec śpiewam po ormiańsku taką przyśpiewkę wymyśloną przez moją babcię, która zawsze sobie śpiewała, jak myła naczynia albo robiła coś w ogrodzie. Więc naprawdę tutaj jest całe moje serce i cieszę się bardzo, że ten krążek już jest, no a ty go masz właśnie.
0: Wygląda pięknie, brzmi, myślę, też pięknie, bo jeszcze w całości nie posłuchałem, przyznaję, bo nie miałem okazji, więc znam tylko pojedyncze piosenki, ale chętnie posłucham od początku do końca, tak jak mówisz, żeby poznać nie tylko twoje serce, ale w ogóle kawał twojego życiorysu, tak, jak się okazuje, który stoi za tą właśnie płytą. Widziałem, podglądałem w social mediach, że próby trwają, to oznacza, że też więcej trochę będziesz grał i że też może Opole poniekąd na to wpływa, że mówisz, masz więcej zaproszeń do grania w różnych miejscach i pokazywania swojej twórczości?
2: Tak, mówiliśmy na przykład o konsekwencjach Opola. Oczywiście oprócz takiej stałej, również zaplanowanej przeze mnie i przez mój team trasy koncertowej z płytą, która będzie jesienią, będzie wiele, wiele, naprawdę bardzo dużo różnych okazji, żeby się spotkać. O wszystkim oczywiście na bieżąco będę informował, te wszystkie daty się tutaj ustalają i będzie trasa koncertowa z płyty i będzie wiele różnych okazji, gdzie jeszcze będę mógł się zaprezentować. No nie stajemy w miejscu, nie jakby mój producent muzyczny tej płyty, czyli Andrzej Izdebski, świetny muzyk i też taki mentor dla mnie, można powiedzieć, i kolega, powiedział: Sargis, pamiętaj, myślimy długodystansowo, niezależnie od tego, i tak się staram myśleć, czyli niezależnie od tego, czy na tej drodze jest sukces czy porażka. Oczywiście świetnie, jak jest sukces, cieszymy się tym i wyciskamy z tego, co się da, z porażek się uczymy, ale no, na Opolu się nie kończy. Ja mam zaplanowane wszystko to, co przede mną, więc naprawdę będzie się bardzo dużo działo. To jest dopiero początek. Powiedzieliśmy oczywiście, że byłem w debiutach 7 lat temu, byłem dzieciakiem, pierwsza piosenka, jaką napisałem. Teraz debiutuję z swoją debiutancką płytą i...
0: Super.
2: No, i się cieszę.
0: Bardzo dobrze. Jesteś chyba, znamy się już parę ładnych lat, ale mam wrażenie, że w takim najfajniejszym momencie, odkąd cię znam, jeśli chodzi o twoją karierę przynajmniej. Chociaż super jest planowanie długodystansowe, ale błagam cię, no jakby tyle lat do tego debiutu czekać. Jest. Ale widocznie tak musiało być.
2: Ale śmiesznym faktem jest to, że jeżeli liczymy oczywiście mój debiut od mojego debiutu, bo tak możemy liczyć, bo to był debiut też fonograficzny mojego pierwszego utworu, to za 3 lata mam 10-lecie.
0: Ledwo Śmieję człowiek zdążył cię poznać, a tu już trzeba będzie świętować jubileusz.
2: Tak, oczywiście.
0: Sargis w studiu Radia SK. Po Opolu, po twoim występie, bardzo dobrym, pojawiły się też takie komentarze w sieci, że okej, w tym roku Opole, za rok Eurowizja. Czytałeś też takie?
2: Tak, słyszałem.
0: Ktoś nawet napisał, no mielibyśmy przynajmniej 12 punktów z Armenii murowane.
2: Tak, tak jest. Słuchaj, no nie jest to tajemnicą, że to jest moje marzenie i mam to w planach oczywiście. Dostałem bardzo dużo pozytywnego feedbacku od fanów w Eurowizji, więc oczywiście jest to na moim horyzoncie. Chciałbym, żeby tu zadziałało również to samo, co w Opolu. Mam na myśli moja intuicja. Czyli napisanie takiego utworu, który ja obronię na każdej płaszczyźnie. Bo jestem fanem Eurowizji, obserwuję ten program, ten koncert, ten konkurs i dostrzegam jedną często wadę, że często inwestuje się bardzo dużo pieniędzy, nie mówię o Polsce, tylko ogólnie na Eurowizji się tak robi, inwestuje się bardzo dużo pieniędzy, żeby artysta miał piosenkę napisaną z światowymi producentami, często ze Szwecji, ludźmi, którzy odpowiadają za wiele wygranych piosenek w Eurowizji, ale nie skupia się na tym, że ten artysta musi ją obronić, czyli najważniejsza jest intencja, czyli z jaką ja historią, z jakim ja statementem, z jakim sztandarem idę na tą Eurowizję, żeby ją obronić wszędzie, na każdym wywiadzie, bo przecież to ludzie czują. Fani Eurowizji są naprawdę bardzo zaangażowani nie tylko w to, co się dzieje podczas tego półfinału, finału czy tam przygotowań, tylko też wszystkiego, co się dzieje wokół. I teraz ja bym chciał pójść tam I tak jak w Opolu zaprezentowałem się z prawdą, zaprezentowałem się swoją historią, chciałbym tam pójść z historią, którą ja będę bronił wszędzie. Gdzie ja zapytany, o czym jest piosenka, nie będę mówił, oh, you know, good song, you know, have fun, life is short i tak dalej. Nie, bo to nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby to były wartości, które będziemy tam sobie piastować i cieszyć się z tego, że mamy taką piosenkę, więc będę się o to starał i jak poczuję, że jest ten utwór, jest ten statement, który poprę tym, no, ja muszę zaśpiewać, muszę wyglądać, muszę mieć wszystko wokół zaplanowane. Tak jak powiedziałem, mam też duży wpływ na to i chciałbym mieć też wtedy na Eurowizji i na pewno mam to w planach i to przyjdzie. Pewnego dnia to również będzie.
0: Czyli oficjalna odpowiedź jest taka, że Eurowizja tak, ale nie wiem kiedy.
2: Nie wiem kiedy, bo no czekam, znaczy czekam. To nie jest tak, że ja czekam na piosenkę, aż ktoś mi wyśle. Możecie wysyłać, słuchajcie, ale no mam już pomysł, oczywiście nic nie powiem, ale mam już pomysł takiej intencji, co by tam mogło wybrzmieć. Ale jak tylko się pojawi, nie wiem, czy to będzie ten przyszły rok, może to będzie za 2 lata. Zobaczymy, kiedy ten utwór powstanie, no bo to jest najważniejsze.
0: Sargis jeszcze nie mówi nic konkretnego na temat swojego planu na Eurowizję. Jeszcze żadnej deklaracji nie ma oprócz tej, że chciałby, ale pewne jest to, że pojawia się płyta debiutancka, zatytułowana po prostu Sargis, po którą można sięgnąć. Zresztą rzeczywiście zaczęliście przedsprzedaż przed Opolem i to Opole spowodowało chyba też trochę, że był sold out bardzo szybko.
2: Tak, pierwsza pula przedsprzedaży poszła w jeden dzień, w 24 godziny. Teraz była też druga, która też już poszła i no już można ją zamawiać w stałej
0: super
2: sprzedaży. Więc
0: gratuluję
2: zapraszam
0: ci tego. Wszystko dzieje się chyba we właściwym czasie, się okazuje jednak.
2: Czas to jest świetny nauczyciel i świetny towarzysz. Zróbmy sobie dzisiaj zdjęcie, za 10 lat to zdjęcie będzie miało większą wartość i to już jest proste.
0: Dobrze, nie ma problemu, za chwilę sobie zrobimy zdjęcie. Ja wolę sobie zrobić zdjęcie z tobą teraz, bo może być tak, że za parę lat się do ciebie nie dopcham.
2: Michał,
0: tego ci bardzo serdecznie
2: tak
0: życzę.
2: O! Nigdy.
0: Nie jeden już tak to mówił tu, w tym studiu. Ale nie, tak naprawdę bardzo ci tego życzę, żeby nie można było się do ciebie dopchać, bo będziesz miał tyle pracy i tyle fajnych rzeczy w życiu zawodowym, prywatnym oczywiście też. Najlepszego z okazji nowej płyty, pierwszej, debiutanckiej. No i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia i zapraszam.
0: Cześć, witajcie, Michał Hanczak z tej strony. Mam dla was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
3: SK Music News.
0: David Guetta plus dobrze znany muzyczny motyw plus świetny wokal, to musi równać się hit. I'm Good. Przyjrzyjmy się zatem historii tego hitu. Wróćmy do roku 1998. To właśnie wtedy włoski duet Eiffel 65 wypuścił singiel Blue, który sprawił, że charakterystyczne dabadi dabadai nucił cały świat. I'm blue. Piosenka opowiada o postaci żyjącej w niebieskim świecie. Blue oznacza też smutek, więc bohaterowi nie było za wesoło. Twórcom hitu było jednak zupełnie na odwrót, bo osiągnęli pierwsze miejsca list przebojów w kilkunastu krajach, a potem powstało mnóstwo nowych wersji tego hitu. Na przykład w 2016 roku swoją mocno stuningowaną wersję wydał Sound of Legend. Charakterystyczną melodię wykorzystała także Nia, która z klubowego bangera stworzyła jesienną balladę pod tytułem Some Say. Some say. Po klasyk lat 90. sięgnął też David Guetta. Kilka lat temu zaprosił do współpracy Bibi Rexę i wspólnie zagrali swoją wersję Blue podczas jednego z zagranicznych festiwali. Jednak dopiero w 2022 roku fragment utworu zaczął robić karierę na TikToku. Artyści postanowili więc opublikować pełną wersję I'm Good razem z teledyskiem. No i sądząc po popularności tego hitu, była to bardzo good, to znaczy dobra decyzja.
3: SK Music News.
0: Opowiem wam teraz o hicie, który doskonale znamy i kochamy, ale w remiksie, bo oryginał kryje się gdzieś pomiędzy innymi piosenkami na płycie. W tym wypadku na płycie Irenka, bo będę mówił o Sanach i jej hicie etc. na disco.
4: Skąd te rumieńce mam? One będą rozkwitały całe dnie.
0: A w sumie to Sanach sama opowie historię tego hitu.
5: To jest w ogóle niezła historia, bo pamiętam, że robiłam z Arkiem Koperą właśnie piosenkę etc. I ja byłam ja już wiedziałam, jak to będzie wyglądać. Czyli tak jak w tej sanachowej wersji, no to właśnie smyki, piano, do tego no taki spokój, tylko dużo chórków i śpiewałam się piosenką Taylor Swift Wildest Dreams. Uwielbiam ten numer, naprawdę to leci tak Say you remember me standing in a nice dress i to było dla mnie tak oczywiste, że ja muszę pójść ten klimat w piosence etc. I tak zdecydowałam i później Arek zaczął pracować nad inną wersją, drugą. Taką, którą pomyśleliśmy, że może jako remix się nada albo coś tam, ale ja byłam zdecydowana, że ta wersja romantyczna jest już klepnięta i jest gotowa. No i nagle pojawiła się tamta wersja na disco i ja byłam tak przeciwna tej wersji, że nie, że tego w ogóle nie puszczę, bo to jest zbyt szalone, jakoś to nie pasuje. I jakoś tak puszczałam znajomym i oni oszaleli na punkcie tej wersji. Byli tak nią podjarani. Ciągle sobie puszczali. Na weselu mojego brata też puścili. Ja musiałam tam tańczyć i coś tam po prostu. No i pokochałam wtedy ten numer. Znaczy tę wersję. Już dzisiaj chyba bardziej nawet lubię na disco.

0: Znajomi Sanach mieli nosa. Dobrze, że wokalistka im zaufała, bo zaraz po wydaniu etc. na disco piosenka stała się wielkim hitem. Co ciekawe, po wydaniu tej piosenki bardzo dużo osób zaczęło wpisywać w wyszukiwarkę etc. Konkretnie sprawdzały, co oznacza ten skrót, więc żebyście nie musieli szukać, jeżeli nie wiecie, etc. oznacza i tak dalej. No i tak dalej na pewno jeszcze nie raz będę toczył opowieści o hitach, które znacie z anteny Radia SK.
1: SK Music News.
0: Nagrać nową wersję jakiegoś hitu? Sztampa. Połączyć ze sobą dwa hity? Prościzna. Jak się jest Eltonem Johnem, to stawia się sobie poprzeczkę jeszcze wyżej i miksuje ze sobą aż cztery kawałki, a w dodatku zaprasza do współudziału gwiazdę popu. Teraz dwa słowa o jednym z największych hitów 2021 roku, o Cold Heart z Dua Lipą. To tak naprawdę mashup czterech starych hitów Eltona Johna. Słyszymy tu przede wszystkim fragmenty Sacrifice z 1989 roku. Ale mamy tu też fragmenty z jeszcze starszych kawałków Sir Eltona Johna. Kiss the Bride z 83 roku. Rocketman z 72. Oraz Where's the Shura z 1976 roku. Shura, Shura. Za sprytne zmiksowanie tych piosenek i ubranie ich we współczesną formę odpowiada australijskie trio Pnau. Cold Heart stało się światowym hitem i dopisało do CV Eltona Johna kolejny rekord. Stał się on pierwszym w historii artystą, którego single pojawiły się w top 10 brytyjskiej listy hitów w 6 kolejnych dekadach. No ale Cold Heart to hit, od którego nawet najzimniejsze serce bije mocniej.

0: SK Music News.
1: To hit, o który w pewnym momencie bardzo często w Radiu SK prosiliście. No ale się wcale nie dziwię, bo jest to hymn o miłości, o przyjaźni, idealny do tego, żeby zadedykować go bliskiej osobie i podziękować tej osobie za to, że jest. A no właśnie, mowa o piosence Dzięki, że jesteś.
2: Chyba zaryzykuję, bo coraz lepiej umiem w to. Nie mam zegarka, liczy się już tylko to, że na
1: oczywiście hit Lanberry i Tripsa, którym poczęstowali nas w 2023 roku. Znali się jednak znacznie wcześniej.
3: Nie każdy wie, że Trips w 2015 roku był jeszcze Mikołajem Trybulcem i był zarąbistym, między innymi basistą. I tak też pojawił się w moim zespole pierwszym.
4: I tak przez lata nasze drogi się krzyżowały wielokrotnie.
1: Krzyżowały się drogi zawodowe, krzyżowały się też drogi prywatne, bo Lanberry i Trips zaprzyjaźnili się ze sobą, co na pewno pomogło we wspólnym tworzeniu.
3: Mamy naprawdę otwarte głowy i też rozumiemy swoje przeloty. Odkryliśmy już jakiś czas temu, że jesteśmy spod tego samego znaku zodiaku, jesteśmy tą samą liczbą numerologiczną, więc ja wiesz, jako zodiakara to uważam, że to jest pewnego rodzaju połączenie. Czasami bardzo podobnie myślimy, chociaż oczywiście są bardzo duże różnice też w naszej muzyce.
4: Tak, w wielu też rzeczach, na przykład Gosia nie lubi Harry'ego Pottera.
3: Lubię! Ja. Harry'ego Pottera lubię, ale nie jestem taką fanatyczką jak ty, a ty jesteś po prostu hardcore.
4: To prawda.
5: To o Harrym Potterze ze mną w ogóle nie porozmawiacie, niestety.
4: No i dobra, no i idę.
1: No cóż, na szczęście, jak się okazuje, nie potrzeba żadnych czarów, nie potrzeba też żadnej czarodziejskiej różdżki, żeby stworzyć dobry hit. Wystarczy talent, no i trochę szczęścia, ale też szczerości, bo właśnie nią Lanberry i Trips urzekli słuchaczy, tworząc Dzięki, że jesteś. Piosenkę, która jest pochwałą przyjaźni, ale też przypomina nam o tym, że warto zwracać uwagę na każdy wspólny moment, nawet ten z pozoru błahy.
2: Jak słodko

0: A więc może teraz jest ten właściwy moment, żeby pomyśleć o bliskiej nam osobie, no i z nią się skontaktować, żeby podziękować za to, że jest.
1: SK Music News.
0: Wbrew pozorom będzie to muzyczna opowieść, ale najpierw zadam pytanie kulinarne. Czy lubicie sałatkę jarzynową? No mam nadzieję, że tak, bo kit, o którym teraz będzie mowa, można chyba śmiało porównać do takiej właśnie sałatki. Ma w sobie wiele składników, które razem złożyły się na smaczną całość, czyli Creepin'. To hit, za którym stoi przede wszystkim amerykański producent Metro Boomin. Do współpracy zaprosił The Weeknda oraz rapera 21 Savage. Ale to nie koniec, bo jak wspomniałem, Creepin' ma znacznie bardziej rozbudowany skład. Hit powstał na bazie piosenki z 2004 roku. Mowa o I Don't Wanna Know, Mario.

Idźmy jednak głębiej, bo i ten hit możemy rozłożyć na czynniki pierwsze. Mario Winans oparł go na samplach klasyka zespołu Fugees, Ready or Not. Ready or not, here I come, you can't hide, gonna find you. Ale także na fragmencie jednego z utworów Eni. Wracając więc do współczesnego hitu Creepin', okazuje się, że kryje on w sobie znacznie więcej niż jeden muzyczny składnik. Jest trochę jak taka muzyczna, ale dobrze skomponowana sałatka. I dlatego w radiu bardzo często podajemy wam całość jak na tacy.

0: SK Music News.
1: Co może być dobrym substytutem imprezy w klubie? Na przykład dobra domówka, zwłaszcza kiedy z głośników poleci hit Substitution. Owoc współpracy uznanych już DJ-ów i producentów Purple Disco Machine oraz Kungsa, ale nie można tu zapomnieć o jednym, bardzo istotnym elemencie tego nagrania. Panowie pogrzebali trochę we wspomnieniach, a trochę w starych płytach i sięgnęli po twórczość niemieckiej synthpopowej grupy Alphaville. Nie trzeba być alfą i omegą, by wiedzieć, że w latach 80. zespół Alphaville wylansował takie hity jak Forever Young czy Big in Japan. I właśnie sample z tego drugiego kawałka słyszymy u Purple Disco Machine i Kungsa. Chodzi konkretnie o ten muzyczny motyw. Big in Japan było numerem 1 na listach hitów niemal na całym świecie. Dobrze znali go muzycy z zespołu Guano Apes, którzy w 2000 roku nagrali swoją bardzo rockową wersję. Zostawmy jednak glany, wróćmy do szpilek, kozaczków i sneakersów, bo w nich lżej się tańczy, a przy Substitution raczej podpierać ścian się nie da.
0: SK Music News.
1: Są takie hity, które znacie na przykład z anteny Radia SK, ale być może nie wiecie, że początkowo brzmiały one zupełnie inaczej i może wcale nie stałyby się hitami, gdyby nie to, że wpadły w pewnym momencie w ręce jakiegoś producenta, na przykład muzyki elektronicznej. No i jeden z takich hitów ma na koncie Bryska. Mowa o Mam kogoś lepszego.
2: Chciałam ci powiedzieć, że już mam kogoś lepszego, bo ja nie jestem kimś, kto będzie karmił twoje ego.
1: Piosenka, która powstała w 2021 roku, znalazła się m.in. na albumie Moja ciemność. No i jak mówi Bryska, była efektem rozstania z jej ówczesnym chłopakiem.
3: I bardzo po prostu chciałam mu dobitnie dać znać, że po prostu no już mam kogoś lepszego.
1: Początkowo piosenka Mam kogoś lepszego powstawała z myślą o pewnym bardzo popularnym konkursie.
3: To była piosenka, która na samym początku w ogóle miała bardzo eurowizyjny top line, taki bardzo pompatyczny, miała bardzo dużo takich momentów, które były takie wokalnie, gdzieś tam idące do góry i tak dalej, bo ja w ogóle jestem fanką Eurowizji, zawsze gdzieś tam ta Eurowizja była taka bliska mojemu sercu, no i to była piosenka, która w ogóle na samym początku była po angielsku i była, moim marzeniem było śpiewać ją na Eurowizji. Ale okazało się, że jednak ma inne przeznaczenie.
1: Piosenka Mam kogoś lepszego wpadła w ręce Skyteka, producenta i DJ-a, który zremiksował ją i wydał w 2022 roku, tym samym dając Bryskiej kolejny hit na jej koncie. Ludzie pokochali tę taneczną wersję do tego stopnia, że singiel zamienił się w diament. Dzięki.

0: A więc to jest dowód na to, że czasami lepsze jednak nie jest wrogiem dobrego, tylko rzeczywiście jest lepsze. Filozoficznie, ale na pewno wiecie, co mam na myśli. Więc kończąc tę opowieść, powiem krótko...
1: Dzięki.
0: Za uwagę. Dawid Kwiatkowski i Margaret razem w jednej piosence. Ukazał się ich singiel pod tytułem Później Ci Opowiem i oni nieco później nam o nim opowiedzą, ale na początek o premierze nowego albumu Roxy. Tu Michał Hanczak, zapraszam.
2: SK Music News.
0: Czy błękit to kolor tegorocznego lata? Dla Roxy na pewno, bo właśnie taki tytuł nosi jej nowy album. To bardzo osobista płyta, nad którą Roxy pracowała przez 3 lata. Jak mówiła mi jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu jest najlepsze, no i skupić się na żywej muzyce.
3: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
0: Takiego budowania piosenki po kolei.
3: To jest taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
0: Na albumie znalazło się kilka znanych już hitów, takich jak tytułowy Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Nie brakuje też premierowych piosenek, w większości to osobiste ballady. Teraz Roxy ma przed sobą bardzo koncertowe lato, bo zagra kilkadziesiąt koncertów w całym kraju.
2: SK Music News.
0: Dawid Kwiatkowski i Margaret też ciągle w trasie, ale nagrali razem piosenkę. Ukazał się singiel pod tytułem Później Ci Opowiem, a artyści wpadli do naszego studia, by o nim trochę opowiedzieć. Rozmawiała z nimi Kasia Węsierska.
4: Przepiękny numer, to od razu chciałam wam powiedzieć.
5: O,
4: Margaret,
5: dobry początek.
4: Dawid Kwiatkowski. Później Ci Opowiem, ale mam nadzieję, że opowiecie mi nieco więcej teraz. Czy to jest kawałek, który naprawdę zaczął się od wiadomości wysłanej przez kogoś do kogoś, żebyście nagrali wspólny kawałek?
6: Tak, tylko że tych wiadomości było całe mnóstwo, w sensie, bo my ten duet staramy się zrobić od jakiegoś czasu długiego już.
5: Od kilku lat.
6: Od kilku lat, tak. Po prostu.
4: I co stało dotychczas na przeszkodzie?
5: To nie były przeszkody, ale po prostu nie czucie tego w 100% takim, w sensie nigdy sobie nie powiedzieliśmy, że nie czujemy tego w 100%, tylko no z żadnej strony nie było takiego też... takiej podjarki, tak mówiąc, jak było przy tym numerze.
6: Tak.
5: Że więc po prostu gdzieś to się rozchodziło naturalnie po kościach, ale też po prostu takie zawodowe sprawy, jak tu ja coś wydawałem, tu Gosia była w trakcie swojego projektu, no i dobrze, że tak się stało teraz.
6: I nadszedł ten dzień. Ale tak, to prawda, też mi się wydaje, że tak po prostu musiało być, bo ten utwór po prostu jest też wyjątkowy, I chyba dlatego tak po prostu to musiało być wyczekane zresztą.
5: Takie wyczekane dziecko nasze.
6: Wyczekane dziecko, ale też tak jak patrzę po reakcjach naszych słuchaczy, no to to, że to jest wyczekane, to nabiera jeszcze większej wagi.
4: Tam jest piękne zdanie otwierające, takie poetyckie, a propos zakończonej miłości. To jest cudowne, w ogóle myślę, że parę osób to podkradnie gdzieś do siebie i będzie cytowało bardzo mocno.
5: Myślę, że to jest taki wers, z którym można wiele w ogóle zrobić. Czy mówię, nie wiem, o wizualizacjach po tym już na koncert, czy po prostu jakaś zapowiedź czegoś. No,
6: tak. Tak, no ale powiedzmy, no, kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym? No Dawid! Dawid powiedział pierwszy, ale ja też jak już ta piosenka wylądowała na moim biurku, na moim SMS-ie, to też nie wyobrażałam sobie zaczynać tej historii, w sensie swojej zwrotki, od innego zdania niż właśnie to.
5: I ja tylko, się ucieszyłem bardzo. Ja ci nie chciałem nic narzucać, tylko Gosia przesłała swoją zwrotkę i usłyszałem, że zaczęła od tego samego. To mówię, Boże, tak. To nie chciałem tego mówić, ale to było moje marzenie, żebyśmy zaczynali swoje zwrotki właśnie od tego zdania.
6: Tak, ale że jednak w tych dwóch zwrotkach zaczynamy tym samym zdaniem, ale każdy ma inną perspektywę i tak pewnie, znaczy pewnie tak jest po prostu w życiu, nie, że te nasze relacje, związki, każdy w nich ma swoją rację i każdego racja jest dla niego jest najważniejsza. I ten moment, czy się spotkamy w takim razie pośrodku, czy nie.
4: A myśleliście też o tym, że gdybyście nagrali ten kawałek, załóżmy, kilka lat temu, to on by tak nie wybrzmiewał, bo też wasze doświadczenia nie były jeszcze aż tak zbudowane, żeby móc opowiadać o tym w taki sposób, w jakim opowiedzieliście w kawałku.
5: Ja myślę, że zdecydowanie. W sensie, że to jest najwłaściwszy czas. Nie mogło się to stać, w sensie mogło, ale moim zdaniem to by tak nie wybrzmiało. Nie byłoby tego szaleństwa, które dzieje się dziś i pomiędzy tu właśnie wywiadami sprawdzam sobie to, co się dzieje. Ja myślę, że to by nie było tak duże, bo no przez te lata my też trochę przeżyliśmy w swoich życiach prywatnych i to nie jest tylko chyba odśpiewywane po prostu z ładnym tekstem, no tylko każdy jak pisał to, no to wiedział, o czym pisze, nie?
4: Sięgał gdzieś do jakiejś szuflady.
5: No sięgał tam do tych szuflad, zakamarków czornych jak węgiel. Czasami niestety.
6: Pozdrawiamy Roxy Węgiel.
5: A tak, tak, pozdrawiamy.
4: A gdybyście tak dzisiaj mieli powiedzieć, czym dla was jest miłość?
5: No dla mnie bezpieczeństwem. Takim, że po tym całym szaleństwie, które się dzieje z racji wykonywanego zawodu naszego, po tym wrzasku, po tych światłach, prosto w oczy, po takim harmidrze, to...
6: W pięknym chaosie, bo jest to chaos, ale przepiękny, który też kochamy, natomiast ta miłość... Ja się podpisuję pod tym, co powiedział Dawid, bo to jest o bezpieczeństwie, to jest jakiś taki powrót do domu, to jest o wytchnieniu, o tym, że nic nie muszę, a czuję się fajnie.
5: Tak,
6: czuję się dobrze.
5: Ale wciąż czuję się fajnie, że no powrót do domu, a to niekoniecznie musi być dom, w sensie to miejsce, nie? Tylko ta osoba, gdziekolwiek, ale dom, no to dla mnie to jest bezpieczeństwo po prostu.
4: To też jest ciekawe, że to się zmienia na przestrzeni lat, bo pewnie jak mieliśmy lat 19, to szukaliśmy w związkach szaleństwa. I wiecie, ciągłych motylków, adrenaliny, dopaminy i tak dalej. A potem po latach człowiek sobie zdaje sprawę, że to nie o to w tym chodzi.
5: Tak.
4: Że to trochę może być fajne przez pierwszy miesiąc, a potem jednak wracasz do miejsca, które właśnie ma być bezpieczne i może dawać ci nawet, w cudzysłowie, rutynę, ale taką, która daje ci spokój.
6: Tak, tak, tak, tak.
5: Trzeba znaleźć dobry środek, no bo i w jedną, i w drugą stronę, wiesz, to szaleństwo później też się przydaje, nie? I fajnie jak jest. Jest ta rutyna, to jest w ogóle coś wspaniałego. No zresztą my w ogóle...
6: Zabawne, my w ogóle ostatnio tym
5: gadaliśmy. No właśnie, zabawne, że o tym mówisz.
6: No my tutaj wracaliśmy ostatnio z koncertów i na SMS-ach. No i co? Jak teraz wrócić do tego domu?
5: Nie
6: idę. Nie idę, tak mówię tylko. Ale że faktycznie też dla nas artystów to jest wyzwanie, jak się w tym życiu połapać z jednej strony tak szalonym i tak pięknym i po prostu przynoszącym nam

0: o tym pisaliśmy przed snem, bo wróciliśmy z koncertów. Gosia, ile masz? Ona tam 2 godziny, ja mówię, ja godzinę. No i właśnie o tym rozmawialiśmy, że no ja już w domu, no i tak nie wiem, co dalej, nie? No, bo dopiero, no więc to jest ciężki temat.
1: A znaleźliście swoje rytuały, takie przejścia między właśnie tym światem? Jestem artystą, występuję na scenie, mam mnóstwo fanów versus wracam do domu, w którym jestem sobą.
0: Ja mam taki podstawowy, który robię od razu, czyli się rozpakowuję. To mnie reguluje. W sensie to jest ten moment, kiedy ja otwieram walizkę, dobra, to do prania, tego nie użyłem, odkładam. I podczas tej czynności to jest takie przejście.
1: Wracasz.
0: To jest takie przejście. Zamykam walizkę, odkładam na miejsce i zawsze robię to od razu, jak wrócę. Nie zostawiam tego na rano. Zawsze to robię od razu, jak wrócę.
2: O, wow.
0: No.
2: Nigdy tego nie robię od razu.
0: Regulacja. Nie.
2: Kurde.
0: Wracam o trzeciej, ja to zrobię o trzeciej.
2: Naprawdę?
0: Spróbuj, bo to jest takie... Dobra,
2: tak, bo faktycznie, bo tego drugiego dnia nadal nie wiadomo, gdzie jesteś. Czy jesteś w domu, czy jesteś trochę w koncercie.
0: Bo jednak stoi ta walizka, nie?
2: Tak,
0: stojąca
2: tak, stylizacja. Tak, no. Mhm. Dobra, spróbuję napisać.
0: A ty masz jakiś taki?
1: Suszarka.
2: Dziękuję.
0: No już wiem, no cała Polska sobie.
2: No tak, po prostu ja włączam suszarkę i jestem przysłowiowo w bezpiecznym miejscu, bo ten dźwięk po prostu mnie uspokaja. I ciepło jest takie przyjemne, więc dla mnie to jest suszarka.
1: Jeśli działa, to nic, tylko praktykować, byleby szybciej wrócić. Słuchajcie, w związku z tym, że napisaliście kawałek o miłości, o trudnym związku, to mam dla was szybki test red flag, green flag, dobra?
0: Dobra.
1: Zobaczymy, czy się zgodzicie.
0: Jestem dobry.
1: Codziennie piszę dzień dobry i dobranoc.
0: Green.
1: Gosia się skrzywiła, nie wiem,
2: ja
1: czy widziałeś.
2: Prostu, bo ja nie odpisuję, ja tak nie piszę często.
1: Ale to nie ty, to ten, kto
0: ale
1: napisać.
0: Ale to miłość twoja, nie? Że...
2: Ojejku, tak często pisać na mnie?
0: No to widzisz, ale to fajne, różnimy się. No ja bym właśnie wtedy ej. Proszę mi tu pisać dobranoc.
2: A ja daj ta spokój.
0: A, zgadamy jutro.
2: Znaczy nie, no bo 2 razy dziennie, aż?
0: No dzień dobry i dobrano.
1: Są ludzie, którzy są na SMS-ach przez cały dzień na przykład i sobie tam update'ują, co się u nich dzieje.
0: Tak.
2: No dobra, ja po prostu jestem słaba.
0: Tak. W komunikację,
2: to prawda.
1: Unika trudnych rozmów i liczy, że problem sam zniknie.
2: No to masakra.
0: Tak.
1: Się czyli zgadzacie. Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas. Patrzę tu głównie na Gosię, bo to może być
0: chyba
1: o tobie.
0: Gosia.
2: To jestem po prostu ja i to jest po prostu też mój związek. I my też mamy na przykład tak, jak ja wjeżdżam na koncerty, to ja po prostu potrafię się 3 dni nie odzywać do Piotrka.
1: No ale Piotrek sobie sprawdzi w mediach społecznościowych, co
2: tak,
1: u ciebie.
2: Tak, ale on w ogóle też nie pisze, bo on wie, że ja jestem zajęta i on wie, że jak ja będę miała czas, to ja zadzwonię.
0: Okej.
2: Okay. Więc tak mamy.
0: Jakie było pytanie?
1: Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas.
0: Nie, jest okej. Okay. To nie dałbym jako red flag. No każdy ma swoje.
1: Chcę znać hasło do twojego telefonu.
0: Na luzie.
2: No,
0: przecież
2: też.
0: Trzeba robić czasami zdjęcia, coś tam pogrzebać. W sensie takim coś nam znaleźć. Nie, spokojnie.
1: Nie jest zazdrosna praktycznie o nic.
0: Mnie nie jara w ogóle zazdrość. W sensie nie potrzebuję, żeby ktoś był o mnie zazdrosny. A wiem, że niektóre osoby tak sprawdzają specjalnie, mówią,
1: testują jakieś, troszeczkę.
0: Testują, czytam. Ej, nie zareagowałeś. No bo jak kocham i czuję się kochany, nie potrzebuję takich tutaj drive'ów, no.
2: Tak, ja też nie.
1: To chyba znowu jest o tym bezpieczeństwie.
0: No właśnie, no i pewności.
1: I też z doświadczenia powiem, że chyba dobry związek się charakteryzuje tym, że tej zazdrości tak nie ma i nie potrzeba, nie? Że masz jakąś pewność w sobie i to ci daje to poczucie.
0: Tak.
1: Takie. Uff. Nie podoba mu, jej się numer, później ci opowiem.
0: No luz, no.
2: Co?
1: No luz!
2: Jaki luz?
0: Red flag taki.
2: No kurde, no to nie... Nie, u mnie trzeba udawać.
0: No a
2: udawać.
0: Co powiedział Piotrek?
2: Nie, Piotrek kocha ten numer.
0: No.
2: Czyli nie wiadomo. Nie. Znaczy, jak mu się coś nie podoba, to widać po jego twarzy, ale nie wypowiada tego.
0: Okej.
2: Okay. Ale to działa w 2 strony, ja na przykład też wtedy nic nie mówię.
0: Jak, on ci puszcza swoje.
2: Tak, mówię, o, fajnie. No, fajny dzień spędziłeś w studio.
1: Przekonująco zabrzmiało.
0: Tak, nie no, chciałem powiedzieć, że...
2: Ja obrażona.
0: Tak?
2: Tak, ja obrażona.
0: Dobra, to ja też obrażona. No. Nie ma takiej opcji.
1: No to liczyłam właśnie.
2: Nie ma takiej opcji, mordo.
0: Nie ma takiej opcji.
1: I jednorazowy strzał, czy wrócicie jeszcze do wspólnego numeru?
0: Dzisiaj już padło to pytanie i to mnie zaciekawiło. Ja myślę, że jesteśmy na szczęście na tyle młodzi. Dzisiaj sprawdziliśmy swój wiek. Bo ani ja, ani Gosia nie byśmy powiedzieli, ile dokładnie mamy lat.
1: Znaczy, ty pewnie wiedziałeś, ile ty i Gosia, też ile ona.

0: Tak, rozumiem, że nawzajem.
1: Tak, tak. I ja myślę, że mamy tyle czasu, że to się stanie.
2: No. Tak, ja też tak uważam, że jeszcze trochę tutaj pobędziemy i... A też jest tak, że jak współpraca jest fajna, w sensie muzycznie, ale osobowościowo...
1: Ale też ten cały proces, jak jest przyjemny, to chce się ponownie,
2: chce,
1: nie?
2: Się chce,
1: no
2: tak.
1: Bo są takie współprace, że
0: odchodzić,
1: dobra, fajnie,
0: dziękuję,
1: że jest efekt, dziękuję, never again.
2: Tak.
1: No a my tutaj, poza tym, że no,
2: my
1: ciężko pracowaliśmy,
2: się sobie
1: ale,
2: zbieramy, wiesz, no.
1: Ale mamy świetne wspomnienia i teledysk i te, nawet te wiadomości i teraz nasz kontakt, który się stał bardzo, bardzo fajny, silny, częsty. Okazało się, że no, mamy mnóstwo wspólnych tematów, o których gdzieś tam wcześniej po prostu no, nie mówiliśmy sobie z racji, no nie byliśmy tak blisko też, ale z drugiej strony znamy się od lat. I jak stanęliśmy, pamiętam, na teledysku obok siebie i byliśmy dość blisko siebie i tak wtedy powiedziałem na głos, wyobraź sobie, że się nie znamy i mamy to kręcić. W sensie, że nie byłoby takiej opcji, bo każdy ma gdzieś tam swoją taką sferę, której raczej się nie przekracza z osobami, których się nie zna. Więc tak piękna była ta współpraca i jest i to będzie trwać. Przecież to się zaczęło dopiero dziś. To chyba daje nam znak, że... I takie chęć,
2: zielone,
1: nie?
2: Światło,
1: że
2: no.
1: Zielone światło. Mm-hmm. Po prostu otwarte furtka na przyszłość. I czekam na SMS-kach. Kwiat, a to?
2: Czekam na...
0: A to teraz ty musisz, Gosia, napisać. No. No.
2: Tak, tak. Ja tutaj mam całą skrzyneczkę piosenek już. W kolejce czeka.
1: No.
0: My też czekamy. Tak. Sprawdźcie tymczasem kawałek, później ci opowiem.
1: Później ci opowiem.
2: Bo jak nie, to się obrazimy.
1: No właśnie.
0: To red flag.
1: Mega red flag wtedy, kochani. Red flag dla słuchacza.
0: A tego absolutnie nie chcecie. Bardzo wam dziękuję.
1: Dziękujemy.
0: Myślę, że słuchacze też są szczęśliwi, że to od was dostali.
1: We hope so. Mamy nadzieję.
0: Margaret, Dawid Kwiatkowski. Dziękujemy, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
3: Więcej wywiadów z gwiazdami i z całkiem nowymi artystami znajdziecie w podcastach na sk.pl, w naszej mobilnej apce i w popularnych serwisach podcastowych. Wpiszcie hasło Ale Gość.
4: Po 3 latach pracy czas pochwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała płytę Błękit. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
5: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
3: Takiego
5: się
3: budowania
5: zaczyna,
3: piosenki
5: tak,
3: po kolei.
5: To jest taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
4: Na albumie znalazło się kilka znanych już hitów, takich jak tytułowy Błękit, Na szeroką wodę czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Nie brakuje też premierowych piosenek, w większości to osobiste ballady. Teraz Roxy ma przed sobą bardzo koncertowe lato, zagra kilkadziesiąt koncertów w całej Polsce. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu, przed nami festiwal Rapstacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDOS-em. Na Rapstacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Festiwal potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, będziemy mieli dla was bilety. Próbował od kilku miesięcy i w końcu się udało. Dotarł na szczyt Wiktor Waligura. Jego 4 pory roku na miejscu pierwszym gorącej 20. Radia SK. To kawałek, który zapowiada nadchodzącą drugą płytę tego artysty. Na miejsce drugie listy hitów Radia SK wskoczył Kygo z bardzo rozluźniającym hitem Save My Love. To numer stworzony we współpracy z Khalidem. Ten artysta 14 października zagra na warszawskim Torwarze, a SK będzie miała dla was bilety. Podium gorącej 20 zamyka sezon od Dawida Podsiadły. Całe notowanie na sk.pl. Tam głosujecie na wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej 20 w każdy piątek po 18. Zaprasza Michu Sapkowski. A ja zapraszam już do niedzieli z Radiem SK, 9:02. Mati Fuczyło to ja i mam dla was sporo hitów. Będzie m.in. wspomniane 4 pory roku, a więc Wiktor Waligura, wcześniej jednak Stanach, a później Armin Van Buren, Mati Fuczyło. Się przedstawił 2 razy, bo tak wyszło. Cześć!

One More Time to Britney Spears. I 17 minut po 9. Jak spędzacie niedzielę? Opcji jest milion. Muszę się przyznać, że ja wczoraj przez cały dzień miałem wrażenie, że właśnie wczoraj jest sobota. No pewnie związek z tym, to znaczy, że wczoraj jest niedziela, o, to miałem na myśli. Pewnie związek z tym ma to, że w piątek miałem wolne. Znacie to uczucie? Można się pogubić, ale dodatkowa niedziela jest bardzo miła. Ja miałem jedną wczoraj, drugą mam dzisiaj. A przy okazji, pamiętacie, że w apce Radia SK cały czas czeka na Was SK Toy Story Radio? To przy okazji premiery filmu Toy Story 5. Tam zabawki prowadzą własne radio, a ja mam dla Was bilety dla całej paczki na właśnie te animacje. Nagrajcie mi głosówkę i przekonajcie mnie, czemu to Wy powinniście wybrać się do kina na Toy Story 5. Taką głosówkę wyślijcie do mnie na Messengerze Radia SK. Radio SK. Zaraz słucham, a wcześniej gram Turn the Lights Off.

0: To Beyoncé i jej Halo. 27 minut zostało do 10, to jest Eska, ja to Mati Fuczyło, cześć, a teraz będzie o złocie. Niestety nie waszym i nie moim, a szkoda. Słuchajcie, ponad 30 lat temu, w 95 roku, naukowcy odkryli na dnie morza wrak statku. A w nim, co najważniejsze, odkryli złote dukaty. Przez 30 lat ta ekipa próbowała dowiedzieć się, co to za statek, czyje to są złote monety, co się stało i tak dalej, i tak dalej. No już po 30 latach wiadomo teraz, że statek zatonął w 1633, że to był statek handlowy, a więc naukowcy się nie poddali. A ja dziś rano odłożyłem gdzieś klucze do mieszkania i po kilku minutach poszukiwań byłem już bliski poddania się, uznałem, że jestem uwięziony. Znacie to uczucie? A potem to coś jest w najbardziej oczywistym miejscu.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Radio SK poleca Kazimier Nication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki Łam, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimier Nication zaprasza Radio SK.
7: Wyobraź sobie miejsce, gdzie codzienność zwalnia, gdzie nowoczesna architektura spotyka się z zielenią i spokojem natury. Ruszył nowy etap sprzedaży osiedla Enklawa Start. Dwa nowe budynki, a jeden z nich powstaje tuż przy parku Stary Ogród. Funkcjonalne mieszkania, świetna lokalizacja i przestrzeń do życia. Nie czekaj, poznaj nową odsłonę Enklawa Start już dziś. Zadzwoń 887 123 471. Więcej na enklawastart.pl.
8: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
9: Pieski los, gdy nie znasz centrum zoologicznego.
10: Dlatego chodź, pokażę ci idealny sklep dla twojego zwierzaka. Są witaminki i środki na futerko. A tu przysmaki i karmy. Dobrze, że łapy lizać. Tam rybki, tam ptaki, a tam inne zwierzaki. W sumie tysiące produktów dla każdego pupila. A wszystko za psie pieniądze.
11: Zapraszamy od poniedziałku do soboty do Centrum Zoologicznego na Miłej 17 i w Multivo Centrum przy Grzecznarowskiego 29.
12: Każda podróż zaczyna się od decyzji. Nowy samochód, nowe możliwości, nowe emocje. W Audi Radom znajdziesz zarówno samochody nowe, jak i używane, które dopasują się do twojego życia nieodwrotnie. A kiedy ruszysz już w drogę, możesz liczyć także na autoryzowany serwis Audi. Bo dobra motoryzacja to nie tylko zakup, to pewność każdego kolejnego kilometra. Audi Radom. Autoryzowany salon i serwis. Ulica Niemcewicza 2 przez 4. Zapraszamy.
13: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: To będzie ostatnia reklama.
14: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
15: I po reklamie.

0: David Guetta, Alok, Stick Figure i Run Run River. Ej, 5 minut do 10. Obiecałem, że ktoś z was z naszą pomocą wybierze się do kina. Na Toy Story 5 dostałem od was sporo głosówek, ale jedna z nich jest od Kasi.
1: Hejka, dlaczego ja powinnam wygrać te wejściówki? Mhm. Ponieważ mój syn jest największym fanem Toy Story.
0: Okej.
1: Ma 4,5 roku, zna wszystkie teksty, wszystkie cytaty. W dodatku, nie wiem ile razy widzieliśmy w poprzedniej części. Jeśli znowu będę miała oglądać, co robi Tuliś, albo kiedy Jessie woła jolole hihu, przywołując Rexa, oszaleję. Proszę, pozwólcie mi obejrzeć coś innego.
0: No dobra, 4 bilety na Toy Story 5 do Cinema City. Kasia, w takim razie są twoje. Ale będę jeszcze miał dzisiaj kolejne, więc słuchajcie koniecznie, a zaraz Justin Bieber wesce.
2: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl

0: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
1: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty po prostu dałeś się wkręcić w taki numer.
0: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro.
7: Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
9: Jest moc i przełamywanie ludzkich słabości. Jest Enea Kozienice Triathlon. Więc zacznijcie już przygotowania. Gmina Kozienice, Sport Górski, Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu oraz sponsor tytularny Enea Wytwarzanie zapraszają wszystkich do udziału w triatlonie. Starty w sztafetach i indywidualnie.
10: 15 i 16 sierpnia. Enea Kozienice Triathlon. Zapisy na www.triathlonkozienice.pl. Poleca Radio SK.
11: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać

0: naprawdę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Z okazją jak ze stopem. Łap ją, jeśli możesz, i pędź w lepszą przyszłość. Taką okazję do darmowej nauki daje Ci Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Radomiu. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych, stacjonarne i zaoczne. Branżowa szkoła drugiego stopnia i szkoły policjalne w zawodach. Technik, administracji, PHP i archiwista. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2. Radom Kościuszki 7. CKZIU2.radom.pl.
2: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja na finiszu. Przyjdź na dni otwarte w czwartek 25 i piątek 26 czerwca między 12 a 18. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy. A klucze przekażemy Ci już w lipcu. Przyjdź, zdążysz po pracy. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
3: Halo Radom! Już 27 czerwca od godziny 10 do 14 zapraszamy dzieci, rodziców i wszystkich mieszkańców na rodzinny piknik pełen atrakcji. Przed Castoramą czekać będą warsztaty, dmuchańce, trampoliny, wystawa samochodów oraz mnóstwo aktywności dla małych i dużych. Dołączcie do wspólnej zabawy i rozpocznijcie wakacje razem z nami. Czekamy na Was 27 czerwca od 10 na parkingu przed Castoramą w Radomiu. Fundacja Castorama zaprasza.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Odkryj równoległy świat pełen niepokoju w horrorze Backrooms bez wyjścia. Rusz w emocjonalną podróż przez podzielone Niemcy i skomplikowane relacje rodzinne w filmie Ojczyzna. Przeżyj kosmiczną przygodę i historię zemsty młodej bohaterki widowiskowej Supergirl. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
6: I po reklamie.
7: Radom na czasie.
8: Cześć, Sandra Pawłowska. Muzeum imienia Jacka Malczewskiego zaprasza na wystawę Głód Wolności, Radomski Bunt, czerwiec 1976. Na ekspozycji obrazy, grafiki, plakaty, rzeźby, ilustracje, a także okładki pierwszych wydawnictw podziemnych artystów różnych pokoleń, mówi Damian Jędrzejczyk, kurator wystawy.
9: Na wystawie pokażemy około 70 prac, 40 kilku artystów. Trzon wystawy to są prace z kolekcji Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu, z kolekcji sztuki współczesnej.
8: Wystawa będzie czynna do końca października.
10: Muzyką się żyje.
11: Eskowa letnia trasa koncertowa jedzie dalej w ten weekend. Jesteśmy w Buczku i Zduńskiej Woli, a za tydzień kolejne przystanki. Przed nami SK Music Tour w Nowogardzie. W piątek na scenie pojawi się m.in. Eryk Moczko i legenda rapu Grubson. Wstęp na koncerty jest darmowy. Dzisiaj drugi dzień festiwalowej rozgrzewki przed wakacjami. W Siedlcach trwa z kolei Before Festival. Na scenie największe gwiazdy polskiego rapu. Wczoraj zagrał m.in. PZ czy White 2115, a dzisiaj scenę przejmie BTOS 2115, Soku, Awi czy Bambi. Próbowali latami, aż w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek Później Ci Opowiem, który mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwsza wspólna piosenka, ale po raz pierwszy udało się ją wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
12: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
13: Od nie... lat.
12: Tak.
13: Powstało już kilka utworów.
12: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
13: Ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
11: Singiel Później Ci Opowiem to kawałek z nadchodzącej płyty Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Południe, a premiera 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową. Zagra w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. Oki wystąpił z Ewą Farną w Pradze. Artystka zagrała 3 koncerty na stadionie Eden, stając się pierwszą wokalistką, która samodzielnie wypełniła tę arenę. W czasie ostatniego koncertu na scenie pojawił się też Oki. Fragment występu znajdziecie na naszym Instagramie, a kolejną niespodzianką dla fanów Ewy jest jej nowa płyta ADHD Pop. Farna wydała ją bez zapowiedzi. Album zawiera piosenki w języku czeskim. W Polsce wokalistkę zobaczymy tego lata na koncertach w ramach festiwalu Letnie Brzmienia. 3 minuty po 10, to jest Eska, to jest niedziela. Jak ją spędzacie? Dajcie mi znać głosówkami na Eskowym Messengerze. Można też napisać. No a ja gram. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Będzie też Rita Ora, Anywhere. Jestem ja, Mati Fuczyło. Cześć.

Bauza i Magnetic w Radiu SK, 20 minut po 10. A ja sprawdzam, co dzisiaj robicie w tej sprawie. Piszecie i nagrywacie się na eskowym Messengerze. Ewelina napisała, że od tygodnia jest w podróży z Irlandii przez Francję, Szwajcarię, Włochy, Słowenię, Chorwację i Węgry. Dziś są już na Słowacji i zostały 4 godziny do domu w Polsce. Całą drogę słuchamy namiętnie Radia SK i to mi się bardzo, bardzo podoba. Słuchajcie, jeżeli wy wytrzymaliście ze sobą i z nami tyle kilometrów, to oznacza jedno, ten związek ma przyszłość. A poza tym po tylu godzinach razem znamy się już lepiej niż niektórzy członkowie rodziny.

0: Pamiętam czas, kiedy to był jeden z największych hitów na świecie. W końcu to było jeszcze niedawno. Lola Young, Messi. Tak brzmi Niedziela z Eską, a tak...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A tak brzmią nowości, które codziennie wybieramy specjalnie dla Was. Selekcjonujemy nowe kawałki od Waszych i naszych ulubionych artystów, które naszym zdaniem już niedługo mogą zostać wielkimi hitami. Eben, tego Pana znacie, chociażby z hitu Hurts, który gramy na antenie Radia SK. Teraz wypuścił coś nowego, nazywa się Forever. I moim i naszym zdaniem powinniście to usłyszeć. Radio SK. A więc gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Sia, The Weeknd, Diplo i Elastic Heart. 24 minuty do 11. Jak wiecie, trwa mundial. Wczoraj tam wydarzyła się naprawdę historyczna rzecz. Poznaliśmy najbardziej skutecznego rezerwowego w historii mundialu. Chodzi o to, co zrobił Denis Undaw z niemieckiej reprezentacji. On pojawił się na boisku w dwóch meczach, łącznie na 65 minut. I w tę godzinkę zdobył 3 bramki, zaliczył 2 asysty. O, koledzy w szatni to pewnie zazdroszczą, co? Ale jako, że wszystkie te mecze odbywają się tak późno, to my mamy dla Was specjalną opcję. SK Karniaki Cup, a więc nasz odpowiednik mundialu, tylko że w Polsce i ze Sławkiem Peszko. Kto chce postrzelać karniaki ze Sławkiem, ten zgłasza się już teraz na sk.pl, a chodzi o to, aby odgadnąć słowo, które zostało wygwizdane. Przykład już teraz.
1: Najlepsze drużyny i najlepsze imprezy mają jedną wspólną cechę. Liczy się...
0: O, dokładnie. No i musicie zgadnąć, co to takiego. SK.pl, tam się zgłaszacie i możecie dołączyć do naszej jedenastki, która później zagra w finale na PGE Narodowym, a zwycięzca zgarnie 10 tysięcy złotych, między innymi. Radio SK. Bibi Rexa, Fadeless, New Religion, to już za chwilę.
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Beko Days w RTV EURAGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja na finiszu. Przejdź na dni otwarte w czwartek 25 i piątek 26 czerwca między 12 a 18. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy. A klucze przekażemy Ci już w lipcu. Przyjdź, zdążysz po pracy. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
12: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future.
13: Budujesz lub remontujesz dom? Pakiet dla domu. Korzyści dla Ciebie. Wybierając okna, drzwi i rolety Oknoplast w specjalnych zestawach, zyskujesz znacznie więcej. Korzyści dostępne przy zakupie wybranych pakietów produktów. Szczegóły dostępne w salonach Oknoplast do 6 lipca 2026 roku. Partnerzy handlowi: Nowabud, Radom, ulica Warszawska 156. Gębczyk, Radom, ulica Waryńskiego 10.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Odkryj równoległy świat pełen niepokoju w horrorze Backrooms bez wyjścia. Rusz w emocjonalną podróż przez podzielone Niemcy i skomplikowane relacje rodzinne w filmie Ojczyzna. Przeżyj kosmiczną przygodę i historię zemsty młodej bohaterki widowiskowej Supergirl. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
16: I po reklamie.

0: Peace.
1: SK.
2: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Gips i Kukoni i Tymasz. To w poniedziałek było drugie miejsce Rap 20. Jutro jej kolejne wydanie po 23. Zapraszam już teraz. Razem odliczymy 20 najlepszych rapowych utworów, a głosujecie wy, wybieracie je wy na sk.pl. A swoją drogą, jeżeli akurat wy wolicie klubowe historie, a nie rapowe, to zajrzyjcie do aplikacji Radia SK. Tam czeka na was SK Live Remix Radio, czyli stacja, która przez 24 godziny na dobę gra najlepsze sety od najlepszych DJ-ów świata. A w piątek możecie usłyszeć je też na antenie Eski, to od 20 aż do 3 nad ranem. U nas za to zaraz kolejne hity będzie Damiano Dawid.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wyobraź sobie miejsce, gdzie codzienność zwalnia, gdzie nowoczesna architektura spotyka się z zielenią i spokojem natury. Ruszył nowy etap sprzedaży osiedla Enklawa Start. Dwa nowe budynki, a jeden z nich powstaje tuż przy parku Stary Ogród. Funkcjonalne mieszkania, świetna lokalizacja i przestrzeń do życia. Nie czekaj, poznaj nową odsłonę Enklawa Start już dziś. Zadzwoń 887 123 471. Więcej na enklawastart.pl.
4: Każda podróż zaczyna się od decyzji. Nowy samochód, nowe możliwości, nowe emocje. W Audi Radom znajdziesz zarówno samochody nowe, jak i używane, które dopasują się do Twojego życia, nie odwrotnie. A kiedy ruszysz już w drogę, możesz liczyć także na autoryzowany serwis Audi. Bo dobra motoryzacja to nie tylko zakup, to pewność każdego kolejnego kilometra. Audi Radom. Autoryzowany salon i serwis. Ulica Niemcewicza 2/4. Zapraszamy.
5: Przyszłość należy do automatyki. Chcesz być jej częścią? Branżowe Centrum Umiejętności numer 2 w Radomiu zaprasza na bezpłatne szkolenia z automatyki przemysłowej. Zdobądź praktyczne umiejętności, poszerz wiedzę i otwórz drzwi do nowych możliwości zawodowych. Automatyka przemysłowa to kierunek, który naprawdę się opłaca. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj. Sprawdź szczegóły na bcu2.radom.pl lub odwiedź nas Radom Kościuszki 7.
6: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja na finiszu. Przyjdź na dni otwarte w czwartek 25 i piątek 26 czerwca między 12 a 18. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy. A klucze przekażemy Ci już w lipcu. Przyjdź, zdążysz po pracy. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
7: Pomagamy, bo mamy to w naturze. Fundacja Kolbe przy parafii świętego Maksymiliana w Janikowie zaprasza na piąty festyn rodzinny Pomagamy Ręce po przeszczepie wątroby. Wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych, loterie i koncerty. Na scenie wystąpią Disco Boys, Select i Git. Niedziela, 21 czerwca od 14. Szkolne boisko w Janikowie koło Kozienic. Patronat honorowy. Biskup radomski Marek Solarczyk, marszałek województwa

0: Mazowieckiego Adam Struzik, starosta powiatu kozienickiego Krzysztof Wolski oraz burmistrz miasta i gminy Kozienice Mariusz Prawda. Partnerem wydarzenia Pomagamy Lęce jest Enea Wytwarzanie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.
4: Muzyka się żyje.
5: Pierwsza odsłona Warsaw Music Festivalu przeszła do historii. Wczoraj na stadionie Legii Warszawa zagrał Armin van Buuren. Jeżeli przegapiliście, polecam zajrzeć na SKP Instagram i przypominam, że Armina van Buurena mamy na stałe w Radiu SK. Ten producent i DJ przejmuje naszą antenę w każdy piątek wieczorem. Powrócił nasz kultowy program SK Live Remix. Od 20 możecie słuchać najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, a po 22 za konsoletą staje właśnie Armin van Buuren i gra swoje kultowe show State of Trends. Co tydzień ma dla Was nowe show na antenie ESKI. Po nim na naszej antenie pojawiają się inni znani producenci, jak na przykład Robin Schulz czy Lost Frequencies. ESKA Live Remix możecie słuchać non-stop w ESKowej aplikacji na smartfony, a pobieracie ją za darmo. Piosenkarki wśród najcenniejszych kobiecych marek osobistych w Polsce, jak wynika z najnowszego zestawienia magazynu Forbes, numerem 1 jest Iga Świątek, ale artystki też zajęły wysokie miejsce. Miejsce drugie to Justyna Styczkowska, której marka jest wyceniana na 288 milionów złotych. To efekt m.in. zeszłorocznego występu na Eurowizji. Na trzecim miejscu jest Doda, której wartość medialna to 270 milionów. Wysoko, bo na ósmym miejscu oplasowała się Maryla Rodowicz. Taylor Swift podbija światowe listy hitów. Artystka po raz 15 w karierze wskoczyła na miejsce pierwsze prestiżowej amerykańskiej listy Billboard Hot 100, a to za sprawą piosenki nagranej do Toy Story 5. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Zakochałam się w tym filmie, natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Knew You. Mówiła Taylor Swift. A jeżeli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie SK Toy Story Radio, które czeka na Was w ESKowej aplikacji na smartfony. To specjalna stacja radiowa, która nadaje ze świata zabawek i mówi, co się tam dzieje, gdy nikt nie patrzy. Warto też dzisiaj słuchać ESKi, bo mamy dla Was bilety na Toy Story 5. To prawda, więc warto słuchać, ale warto słuchać też hitów na czasie. A tych nie zabraknie. Katy Perry, David Guetta, Sam Martin, Timbaland, Kygo, Khalid, Griffin i Damiano David, The First Time na początek. Mati Fuczyło, 2 minuty po 11. Cześć! A jak u Was? Co robicie? Dajcie znać głosówkami.

0: 18 minut po 11 to David Guetta i Sam Martin. Sprawdzam, co dzisiaj robicie i widzę, że niedziela pod hasłem woda. Beata napisała: w taką pogodę tylko plażing, smażing nad morzem. Krótki wypad przez pół Polski, żeby nikt nie mówił, że nad morzem nie ma pogody. Potwierdzam, jest piekło. Dziękujemy za potwierdzenie w takim razie. Proszę się nawadniać, proszę używać kremu z filtrem i korzystać ze słońca, no bo krótki wyjazd, ale można wrócić opalonym jak po tygodniu na solarium. Darek, a raczej jego mały podopieczny, też wysłał wiadomość, ale tym razem głosową.
1: Jeszcze raz mówię, jesteśmy na kajakach z rodziną.
0: O, z rodziną na kajakach też fajnie, aż wam zazdroszczę, bo pośmigałbym na takim kajaku razem z wami. Bawcie się dobrze w takim razie, a żeby było jeszcze milej, to zagram nareszcie, czyli tegoroczny hymn męskiego grania. Potem będzie Shawn Mendes i Camila Cabello. Ja się staram.

0: Jak ona pięknie śpiewa, Zara Larsson. I Midnight Sun, 26 minut do 12. Przed chwilą czytałem wasze wiadomości i grałem też głosówki, które wysłaliście. Wszystkie w temacie spędzania dzisiaj czasu nad wodą. I to mi się podoba, że korzystacie z niedzieli, ale w tym temacie wpadłem dziś na informację o tym, gdzie w Polsce jest najcieplejsze jezioro. Gdzie wchodząc do wody nie trzeba mówić tego standardowego ała, ała, ała, ała. To może ja na plaży poleżę jednak? Znacie to, prawda? No właśnie, szczególnie nad morzem, to dość częsta historia. Wiem, bo zazwyczaj to ja stałem z wodą do kostek i mówiłem, dobra, wiecie, to może wy się tam bawcie. Ja poleżę, książkę poczytam. Ale to najcieplejsze jezioro w Polsce to jest Jezioro Licheńskie. Podobno często woda ma tam nawet ponad 30 stopni. No i coś mi mówi, że to może być jedyny ratunek dla mnie i nie tylko dla mnie, bo właśnie, coś mi mówi, że jest nas więcej. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
15: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Odkryj równoległy świat pełen niepokoju w horrorze Backrooms bez wyjścia. Rusz w emocjonalną podróż przez podzielone Niemcy i skomplikowane relacje rodzinne w filmie Ojczyzna. Przeżyj kosmiczną przygodę i historię zemsty młodej bohaterki widowiskowej Supergirl. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
18: I po reklamie.

0: SK.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It w Radiu SK. I faktycznie, że są rzeczy, które mogłyby się powtarzać regularnie, prawda? Ja mam takich kilka. Ale mundial też mógłby się powtarzać i powtarzać i powtarzać, a szczególnie gdyby działo się to w Europie i mecze byłyby w odpowiednich godzinach. Ale w odpowiednich godzinach to dzieje się SK Karniaki Cup. My mamy dla was swój własny mundial. Możecie wybrać się razem z nami na PGE Narodowy, na finał i zagrać w piłkę i strzelać karniaki ze Sławkiem Peszko. Kto chce, ten zgłasza się już teraz na sk.pl. Potem trzeba tylko odgadnąć jedno słowo, które zostało u Sławka wygwizdane. To jest bardzo proste, albo bardzo trudne. O, musicie sprawdzić sami, ale na pewno da się to zrobić. W finale do zgarnięcia 10 tysięcy złotych i nie tylko, więc czekamy. Radio SK. A poza tym będzie można oglądać mecz w loży VIP na Narodowym razem ze Sławkiem.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: promocja.
1: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ślisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój wyjątkowy vibe. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na esk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
4: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
10: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
11: Radio SK poleca Kazimiernication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13 edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki Łam, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication zaprasza Radio SK.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: Marek, szefowa cię prosi.
15: Potem.
14: A teraz co robisz?
15: Walczę z potem.
14: Zrób to skutecznie.
15: Ale jak?
14: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
16: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
14: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
19: I po reklamie.
20: Radom na czasie.
21: Cześć, Sandra Pawłowska. To ma być wydarzenie nawiązujące do polskiej tradycji i standardowych obrzędów. 21 czerwca na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedlińsku odbędzie się Noc Świętojańska Sobótka Gminna. W programie puszczanie wianków na wodzie, przegląd kapel ludowych, a także rozpalanie tradycyjnego ogniska sobótkowego. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Guzowianki. Przypomnijmy, Noc Świętojańska w Jedlińsku już 21 czerwca o 16 na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji.
22: Muzyką się żyje.
23: Nadchodzi spora dostawa nowej muzyki od Zali. Artystka wydała nowy numer i zapowiedziała nową płytę. W Radiu SK mogliście już premierowo usłyszeć kawałek Tylko kochaj mnie. Zalia śpiewa w nim o bezwarunkowej miłości. To zapowiedź nowego krążka. Na razie nie wiemy, kiedy premiera. Wiemy natomiast, że Zalia od wielu miesięcy jest na czasie. Przypomnijmy, jest współautorką wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz, który został numerem jeden gorącej setki Radia SK. Zalia dołączyła też do składu tegorocznego męskiego grania i wspólnie z Vito Bambino i Igorem Herbutem stworzyła hymn tegorocznej trasy. Męskie granie 2026 startuje w najbliższy piątek w Żywcu. Tego duetu brakowało w polskiej muzyce. Dawid Kwiatkowski łączy siły z Margaret. Artyści zdradzili w Radiu SK, że od wielu lat próbowali coś razem wypuścić, ale z różnych powodów nie udawało się. Aż w końcu nadszedł ten moment i mamy wspólny numer pod tytułem Później ci opowiem. A o czym jest ta piosenka?
24: Ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli...

0: chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas tam?
1: W czasie wizyty w Eskowym studiu artyści zdradzili też, czego zazdroszczą sobie nawzajem.
2: Yeah. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite.
0: Pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosię piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to. Patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much. A ja tak, Boże.
1: Wspólny numer Dawida Kwiatkowskiego i Margaret. Później ci opowiem. Czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK. A kto chciałby wybrać się do kina ze swoją paczką na film Toy Story 5? Mam dla was bilety. Przekonajcie mnie tylko głosówkami na eskowym Messengerze, że to wy powinniście je zgarnąć, a ja zgarniam hity. El Profesor, Bella Ciao. Minuta po 12:00, Mati Fuczyło, Bella Ciao.

Jay-Z, Mr. Hudson, Young Forever. 16 minut po 12. Wiecie, co jest najważniejsze? Że dzisiaj zaczęło się astronomiczne lato. A wiecie, co to znaczy? Że dziś jest najdłuższy dzień w całym roku i najkrótsza noc. No i trzeba się z tego cieszyć, bo ja wiem. Ja wiem, co teraz może pojawiać się w głowie. No, że skoro najdłuższy dzień jest dzisiaj, no to teraz dni będą już coraz krótsze, zaraz jesień, zaraz koniec roku, zaraz zima i w ogóle. Proszę o tym zapomnieć. Cieszymy się tym, że jest lato, że jest ciepło, że słońce świeci długo, że teraz jeszcze przed nami jakieś 2 miesiące wakacyjnych ciepłych dni i wszystko gra, prawda? Radio SK. Od razu lepiej. I gra też Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white. I

0: Selena Gomez, Kill 'Em With Kindness. A teraz zagramy nowość, która z miejsca stała się hitem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo to, że ten pan robi szalone rzeczy, już wiemy. Chociażby wspólnie z wami zebrał ponad 250 milionów złotych na pomoc podopiecznym fundacji Cancer Fighters. Teraz jednak postanowił pokazać się muzycznie. Ponownie, bo kiedyś już nagrał chociażby polską wersję kawałka Azizam z Edem Sheeranem. Tak, tak, kto nie widział, kto nie słyszał, niech zobaczy, bo nawet nakręcili wspólny teledysk. Ale teraz nagrał wspólny utwór z małą Mają Gadowską, Majko, która jest podopieczną fundacji Cancer Fighters właśnie. Cały dochód z tego utworu wspomoże fundację, a że w kawałku pojawiają się wersy OSC i spełnianiu marzeń, to nie może być inaczej, tylko spełniając marzenia. My mieliśmy okazję już być, nawet ja miałem okazję odwiedzić Maję na naszym eskowym Instagramie i Facebooku, możecie to zobaczyć. Tam są nasze chociażby TikToki, kiedy na których to tańczymy do utworu, którego zaraz będziecie mogli posłuchać. I właśnie, może to zróbmy. Spełnijmy marzenie. Łatwo Gang, Majko i wszystkie marzenia.

0: Hey Brother to Avicii West. A ja obiecałem, że w tę niedzielę ktoś z was zgarnie 4 wejściówki do kina na Toy Story 5. W końcu ta animacja w kinach już jest. My w apce Radia SK mamy też specjalne SK Toy Story Radio z głosami, które znacie z filmu, ale które znacie też z anteny Radia SK. Ale tutaj teraz mamy też bilety na tę animację. Trzeba tylko było mnie przekonać. I Joasia nagrała się na SK-owym Messengerze.
1: Na weekend mam 3 dzieci pod opieką, więc żeby zapewnić im opiekę, bilety do kina przydałyby się jak najbardziej.
0: Okej, muszę ci powiedzieć, że wizja możliwości dania tobie jakichś 2 godzin z filmem i bez dodatkowych pytań i bez dodatkowych misji specjalnych całkiem mnie ucieszyła. Myślę, że ciebie też może ucieszyć, więc 4 zaproszenia do Cinema City na Toy Story 5 są twoje. Radio SK. To miłego seansu.
2: Reklama. Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja na finiszu. Przyjdź na dni otwarte w czwartek 25 i piątek 26 czerwca między 12 a 18. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy. A klucze przekażemy Ci już w lipcu. Przyjdź, zdążysz po pracy. Dzwoń 602-798-888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
3: Każda podróż zaczyna się od decyzji. Nowy samochód, nowe możliwości, nowe emocje. W Audi Radom znajdziesz zarówno samochody nowe, jak i używane, które dopasują się do Twojego życia, nie odwrotnie. A kiedy ruszysz już w drogę, możesz liczyć także na autoryzowany serwis Audi. Bo dobra motoryzacja to nie tylko zakup, to pewność każdego kolejnego kilometra. Audi Radom. Autoryzowany salon i serwis. Ulica Niemcewicza 2/4. Zapraszamy.
4: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
5: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
6: Wyobraź sobie miejsce, gdzie codzienność zwalnia. Gdzie nowoczesna architektura spotyka się z zielenią i spokojem natury. Ruszył nowy etap sprzedaży osiedla Enklawa Start. 2 nowe budynki, a jeden z nich powstaje tuż przy parku Stary Ogród. Funkcjonalne mieszkania, świetna lokalizacja i przestrzeń do życia. Nie czekaj, poznaj nową odsłonę Enklawa Start już dziś. Zadzwoń 887-123-471. Więcej na enklawastart.pl.
7: Halo Radom! Już 27 czerwca od godziny 10 do 14 zapraszamy dzieci, rodziców i wszystkich mieszkańców na rodzinny piknik pełen atrakcji. Przed Kastoramą czekać będą warsztaty, dmuchańce, trampoliny, wystawa samochodów oraz mnóstwo aktywności dla małych i dużych. Dołączcie do wspólnej zabawy i rozpocznijcie wakacje razem z nami. Czekamy na Was 27 czerwca od 10 na parkingu przed Kastoramą w Radomiu. Fundacja Kastorama zaprasza!
8: Budujesz lub remontujesz dom? Pakiet dla domu. Korzyści dla Ciebie. Wybierając okna, drzwi i rolety Oknoplast w specjalnych zestawach, zyskujesz znacznie więcej. Korzyści dostępne przy zakupie wybranych pakietów produktów. Szczegóły dostępne w salonach Oknoplast do 6 lipca 2026 roku. Partnerzy handlowi: Nowaput, Radom, ulica Warszawska 156. Gębczyk, Radom, ulica Waryńskiego 10.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.

0: Kawy jeszcze tutaj nie ma.
1: No bardzo dobrze.
0: To zapraszam na...
1: Krzyczał.
0: Nie, ja tu nie mam kawy jakby co. Zapraszam na niedzielną popołudniową kawkę z hitami na czasie.
1: O, doskonale. Łukasz Zduńczak z wami zostaje. Zduńczyk z wami zostaje. Czy ja powiedziałem Zduńczak? No, będziesz Zduńczyk.
0: Nie, nie fakt.
1: Mati fuczyło za to ja. Dzięki wam bardzo. No, a Łukasz zadba o hity.

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
8: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
11: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
12: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bezkosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
13: Halo Rado!
14: Już 27 czerwca od godziny 10 do 14 zapraszamy dzieci, rodziców i wszystkich mieszkańców na rodzinny piknik pełen atrakcji. Przed Castoramą czekać będą warsztaty, dmuchańce, trampoliny, wystawa samochodów oraz mnóstwo aktywności dla małych i dużych. Dołączcie do wspólnej zabawy i rozpocznijcie wakacje razem z nami. Czekamy na Was 27 czerwca od 10 na parkingu przed Castoramą w Radomiu. Fundacja Castorama zaprasza.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lyptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.
0: Muzyką się żyje.
16: Po trzech latach intensywnej pracy czas pochwalić.

0: Chwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała płytę Błękit. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą tego krążka, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
1: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
2: Takiego budowania
1: zaczyna,
2: piosenki
1: tak,
2: po kolei.
1: To jest taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
0: A na tym albumie są hiciory, które doskonale znacie z Eski, tytułowy Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Eskowa letnia trasa koncertowa jedzie dalej. W ten weekend jesteśmy w Buczku i Zduńskiej Woli, a za tydzień kolejne przystanki. Przed nami Eska Music Tour w Nowogardzie. W piątek na scenie pojawi się m.in. Eryk Moczko, no i legenda rapu Grubson. Wstęp na koncerty jest darmowy. Próbowali latami. No i w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek później ci opowiem, który mogliście już premierowo usłyszeć na antenie Radia SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwsza wspólna piosenka, ale po raz pierwszy udało się ją wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
3: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
4: Powstało już kilka utworów.
3: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że
4: ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
0: Singiel Później Ci Opowiem to kawałek z nadchodzącej płyty Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Południe, a premiera 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową i zagra w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. A my gramy letnie hity na czasie i świętujemy pierwszy dzień astronomicznego lata. To się rozpoczęło o 10.24. Złośliwi powiedzą, że teraz to już polecie, że już dni będą coraz krótsze, ale my o tym absolutnie nie myślimy. Wakacje przed nami i się powoli nakręcamy. A na początek, no startujemy z samej góry, słuchajcie. Numer jeden gorącej dwudziestki na początek wam gram. To Wiktor Waligura i jego cztery pory roku. Numer w sam raz na schłodzenie, w upalne popołudnie, bo on będzie śpiewał o tym, że w Sylwestra przed północą zasnął. 3 po 13. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jeszcze...

Ten hit opanował internet, a wszystkie hity zaczynają się w SM. Milky i David Guetta to są właśnie niedzielne hity na czasie. A teraz słowa uznania dla pewnego bardzo ważnego człowieka, dla bohatera naszych czasów. Nazywa się, słuchajcie, Willis Haviland Carrier. Nikt go nie zna z imienia i nazwiska, ale każdy korzysta z jego wynalazku. To jest bardzo ważny człowiek, uwaga, bo to amerykański inżynier, który jako pierwszy wynalazł klimatyzację w samochodzie. Sprawdziłem, to były lata 30. XX wieku i wtedy klimatyzacja w samochodzie była dla najbogatszych wpływowych osób. Także teraz możemy się poczuć jak VIP, jeżeli właśnie jedziecie samochodem z włączoną klimatyzacją. Pomyślcie chwilę o tym panu, dzięki któremu możemy tak daleko i przyjemnie teraz pojechać przy takiej upalnej temperaturze, prawie w całym kraju 30 stopni. A jeżeli właśnie teraz leżycie sobie przyjemnie w cieniu albo przy otwartych drzwiach balkonowych, to SK gra wam letnie hity na czasie. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka już teraz.

0: to będzie najkrótsza noc w tym roku. Sylwia Grzeszczak w Radiu SK. Najdłuższy dzień i najkrótszy cień. Około godziny 13 mieliśmy najkrótszy cień w tym roku, a to dlatego, że słońce było najwyżej nad horyzontem. Krótko mówiąc, lato w pełni. Dzisiaj można się poczuć jak na wakacjach, nawet jeśli na urlop jeszcze chwilę musimy poczekać. No właśnie, czekam na wasze upalne wakacyjne głosówki. Dlaczego dzisiaj czujecie się jak na wakacjach? Nawet jeśli faktycznie na tych wakacjach jeszcze nie jesteście. Może opalacie się na leżaku w ogrodzie i co chwilę podjadacie świeżutkiego arbuza. Może ktoś ma taki piękne niedzielne popołudnie. Nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. Dlaczego dzisiaj czujecie się jak na wakacjach? A ja wam wakacyjnie zagram. Po krótkiej przerwie między innymi Coldplay.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, a ty komu kibicujesz?
7: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
6: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
8: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
10: Z okazją jak ze stopem. Łap ją, jeśli możesz, i pędź w lepszą przyszłość. Taką okazję do darmowej nauki daje Ci Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 2 w Radomiu. Kwalifikacyjne kursy zawodowe w specjalnościach programowania i obsługi obrabiarek CNC, automatyk, mechatronik, handlowiec, ekonomista i wiele innych oraz płatne kursy spawania. Każdy znajdzie zawód dla siebie. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 2. Radom Kościuszki 7. CKZIU2.radom.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja na finiszu. Przyjdź na dni otwarte w czwartek 25 i piątek 26 czerwca między 12 a 18. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy. A klucze przekażemy Ci już w lipcu. Przyjdź, zdążysz po pracy. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
12: I po reklamie.

0: Mundialowy hit. Andrea Bocelli i David Guetta, a wszystkie hity zaczynają się w Esce. A nasza słuchaczka Asia w jakimś takim dziwnie dobrym humorze, posłuchajcie.
1: I ja po prostu jestem tak szczęśliwa, tak napompowana endorfinami, że starczy mi na cały sezon wakacji.
0: Bo ja zapytałem, dlaczego czujecie się jak na wakacjach i co Asię tak napompowało?
1: Ja się czuję już teraz jak na wakacjach, bo wracam z cudownego, cudownego kampa. Z tak gorącą atmosferą. Tańcowaliśmy w upale i leciał ciureczkiem po plecach.
0: Kamp, na którym się tańczy i jest dużo spoconych osób na parkiecie. To chyba nowa nazwa na wesele.

0: to promocja.
1: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój

0: czeka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro.
6: Mistrzowskie okazje w grze.
7: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja na finiszu. Przyjdź na dni otwarte w czwartek 25 i piątek 26 czerwca między 12 a 18. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy. A klucze przekażemy Ci już w lipcu. Przyjdź, zdążysz po pracy. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
10: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Odkryj równoległy świat pełen niepokoju w horrorze Backrooms bez wyjścia. Rusz w emocjonalną podróż przez podzielone Niemcy i skomplikowane relacje rodzinne w filmie Ojczyzna. Przeżyj kosmiczną przygodę i historię zemsty młodej bohaterki widowiskowej Supergirl. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
11: Budujesz lub remontujesz dom? Pakiet dla domu. Korzyści dla Ciebie. Wybierając okna, drzwi i rolety oknoplast w specjalnych zestawach, zyskujesz znacznie więcej. Korzyści dostępne przy zakupie wybranych pakietów produktów. Szczegóły dostępne w salonach Oknoplast do 6 lipca 2026 roku. Partnerzy handlowi: Nowa But, Radom, ulica Warszawska 156. Gębczyk, Radom, ulica Waryńskiego 10.
12: I po reklamie.
13: Radom na czasie.
14: Cześć, Sandra Pawłowska. Motopiknik połączony z akcją charytatywną. Już 28 czerwca 11. edycja Jadar Family Drift. W tym roku zebrane pieniądze zostaną przekazane na leczenie Dominika chorującego na DMD. A co w programie? O tym Krzysztof Sułek, jeden z organizatorów.
15: No w programie najważniejsze to jest drift, czyli kontrolowana jazda w poślizgu. A taką atrakcją także będzie przelot śmigłowcem, czyli fly taxi, militaria.
14: Jadar Family Drift już 28 czerwca w Jedlińsku. Impreza odbywa się na parkingu przed ośrodkiem sportu i rekreacji.
16: Jest 14. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Trwa wielka obława w Świętokrzyskiem. Już trzeci dzień służby szukają Dariusza Równickiego, podejrzewanego o zabójstwo w Mierzawie. Policja opublikowała zdjęcie poszukiwanego. 49-latek miał śmiertelnie ugodzić teścia i ciężko ranić teściową, mówi Sylwia Faryn.

0: z jędrzejowskiej policji.
1: Trwają intensywne czynności poszukiwawcze ukierunkowane na ustalenie miejsca jego pobytu i zatrzymanie.
0: Policja apeluje o ostrożność i prosi o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w zatrzymaniu mężczyzny. Prawie cała Polska w pogodowych alertach. IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami i burzami. Na wschód i centrum przesuwa się silny front burzowy. Grzmiało już m.in. w okolicach Mławy, Płocka i Krynicy Zdroju. A na koniec mundialowy rekordzista. 90-letni Meksykanin komentuje piłkarskie Mistrzostwa Świata już po raz 15. Jedyny turniej, który opuścił, to mundial w Katarze w 2022 roku. Wtedy nie pozwoliły mu na to problemy zdrowotne.
2: A my się żadnych burzowych grzmotów nie boimy. Zagłuszymy je hitami na czasie. Hej SK, właśnie zjedliśmy obiad u teściów, a teraz idziemy na lody. Tak pisze Maciek na SK-owym Messengerze. Wy też dawajcie znać, dlaczego dzisiaj, w tę niedzielę, czujecie się jak na wakacjach. A my wakacyjnie zagramy. 14:02, Łukasz Zduńczyk, polecam się. I obiecuję, że w tej godzinie będziemy nucić ute, papa, ute. Stromae się pojawi, a teraz Swedish House Mafia, numer, przy którym fajnie się jedzie na lody, rodzinnie.

0: Britney Spears w Radio SK. My gramy hity na czasie, a wy czujecie się jak na wakacjach. Bardzo fajny układ. Adrian w tej sprawie.
1: Hej, witam wszystkich słuchaczy Radia SK. Mamy piękną pogodę, idealnie na rower, przerwa w basenie i jedziemy dalej, a do tego hity na słuchawkach z Radiem SK. Tego więcej trzeba, by poczuć się jak na wakacjach.
0: No już niewiele trzeba. Ja bym jeszcze tylko dorzucił mamę albo babcię krzyczącą przez okno: dobra, chodź już, bo ziemniaki dochodzą. SK na słuchawkach na rowerze to jest bardzo dobry wybór. No tu się bardzo dobrze gra. Justin Bieber i Nicki Minaj już teraz.

0: Alex Warren w Radiu SK. Ale teraz tak romantycznie nie będzie, bo słuchajcie, to wszystko pachnie małą awanturką domową. Taką cichą niedzielą w domu Lewandowskich, słuchajcie. Ania i Robert Lewandowscy byli wczoraj na luksusowym pokazie mody w Mediolanie i spotkali tam znanego aktora Michela Morona, którego możecie kojarzyć na przykład z erotycznego filmu 365 dni. No i ten Michel Moron w pewnym momencie podał rękę Ani Lewandowskiej, a ona posłała mu zalotne spojrzenie. I to spojrzenie teraz krąży po internecie, słuchajcie. Naprawdę to spojrzenie robi wrażenie. Więc miejmy nadzieję, że Robert Lewandowski po tym spojrzeniu nie odstępował żony ani na krok, bo my wszyscy wiemy, do czego ten Michel jest zdolny. Radio SK.
1: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
10: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: Radio SK poleca Kazimiernication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca. Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Wonky One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication zaprasza Radio SK.
13: Jest rok 1886. Karl Benz składa patent na pierwszy samochód. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Jej kierunek wyznacza Mercedes-Benz. Od pionierskich wynalazków przez legendarne samochody, imponującą technologię aż do dzisiaj. Do ery elektromobilności. Świętuj z nami 140 lat innowacji Mercedes-Benz i odkryj wyjątkowe oferty na mercedes-benz.pl.
14: Spotkajmy się w autoryzowanym salonie Mercedes-Benz w Radomiu przy Garbarskiej 79.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
17: I po reklamie.

0: Marisa w Radiu SK, gramy hit na czasie, a wczoraj na mundialu wydarzyła się rzecz niesamowita. Reprezentacja Curaçao, ta maleńka wyspa, która ma mniej mieszkańców niż Bielsko-Biała na przykład, wczoraj historycznie zremisowała z Ekwadorem 0-0, a bramkarz tej reprezentacji też przeszedł do historii, bo pobił rekord. Obronił 15 strzałów w jednym meczu, co jest rekordem w historii mundialu. Także słuchajcie, ta reprezentacja Curaçao udowadnia, że każdy może osiągnąć sukces. Wy też, próbujcie swoich sił piłkarskich w SK Karniaki Cup. Kompletujemy drużynę Radia SK, która zagra w wielkim finale na PGE Narodowym ze Sławkiem Peszko. Żeby się zgłosić, to wpadajcie na sk.pl, tam są darmowe zgłoszenia, a potem na antenie musicie odgadnąć, co mówi Sławek Peszko, co zostało wygwizdane. Posłuchajcie.
1: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
0: No właśnie, gdzie może jechać Sławek Peszko, jak nie na stadion? To jest dość oczywista odpowiedź. Jeśli wiecie, wpadajcie na sk.pl, a jeśli to was nie zachęciło, to powiem jeszcze jedną rzecz. Do wygrania 10 tysięcy złotych.
2: Radio SK. Graj z nami i strzel coś ze Sławkiem Peszko.

0: Kozienice Triathlon. Zapisy na www.triathlonkozienice.pl. Poleca Radio SK.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego sprintera możesz mieć już za 1340.

wszystkich w trasie. Dla kierowców, którzy już zaczęli tydzień pracy, Eminem w Radiu SK 15 po 15. A skąd on się tam wziął, to ja nie mam pojęcia, słuchajcie. Bardzo ciekawa sytuacja. Na jednej z chińskich dróg był widziany samochód z polskimi tablicami rejestracyjnymi. Krążą zdjęcia po internecie. 20-letniego diesla z wrocławskimi tablicami rejestracyjnymi. Nie mam pojęcia, jak on się tam pojawił. W linii prostej do tej prowincji, w której ten samochód był widziany, jest 8,5 tysiąca kilometrów. Polski samochód w Chinach. No opcja, słuchajcie, jest jedna. Ktoś ewidentnie zrobił zakupy na chińskiej stronie i kliknął odbiór osobisty.

0: Jennifer Lopez i Pitbull w Radiu SK. Szokujące zachowanie Norwegii na tegorocznym mundialu. Ta reprezentacja na mistrzostwa w Ameryce wysłała, uwaga, 1000 kg swojego jedzenia, bo nie ufają jedzeniu w USA. Tam nie ufają, takie gadanie tylko. Przecież wszyscy doskonale wiemy, że na zagranicznych wyjazdach najwięcej kasy to się właśnie na jedzenie wydaje. A jak się spakuje trochę swoich kotlecików do lodówki samochodowej, to od razu więcej kasy zostaje w portfelu. Radio SK.
1: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł

0: produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
5: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
14: I po reklamie.
15: I know you're wanting me, but you won't surrender your heart.

ale to jest dobry numer. Krótko mówiąc, siadło. Jeśli wam też siadło, to głosujcie na ten hicior w gorącej 20 Radia SK. Moim zdaniem to może być hit wakacji. Bibi Rexa i David Guetta, wszystkie hity zaczynają się w SC, a tymczasem ważne pytanie na Messengerze Eski się pojawiło. Julia pisze: hej SK, co trzeba zrobić, żeby zgarnąć bilety na Toy Story 5 w Cinema City? Trzeba Eski słuchać, to jest pierwszy warunek. A drugi, żeby nagrać fajną głosówkę na Messengerze Radia SK. Po co wam takie bilety na Toy Story 5? Przekonajcie mnie jakoś fajnie. Dajcie znać, dlaczego bilety na Toy Story 5 wam się po prostu należą. Może wczoraj tak fajnie trawnik przed domem skosiliście, że normalnie dzisiaj mundial można na niej rozgrywać. Albo po pół roku proszenia w końcu przyczepiliście tę szafkę, co żona kazała. To też jest argument. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego należą wam się bilety na Toy Story 5, a ja mam ich aż 4. Czekam na głosówki i po 16 wysyłam was do kina.

0: promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim kocurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
9: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn.

0: Dziwo.
1: Marek, szefowa cię prosi.
2: Potem.
1: A teraz co robisz?
2: Walczę z potem.
1: Zrób to skutecznie.
2: Ale jak?
1: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
3: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
1: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
4: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja na finiszu. Przyjdź na dni otwarte w czwartek 25 i piątek 26 czerwca między 12 a 18. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy. A klucze przekażemy Ci już w lipcu. Przyjdź, zdążysz po pracy. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.
11: Radom na czasie.
12: Cześć, Sandra Pawłowska. To ma być wydarzenie nawiązujące do polskiej tradycji i standardowych obrzędów. 21 czerwca na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedlińsku odbędzie się Noc Świętojańska Sobótka Gminna. W programie puszczanie wianków na wodzie, przegląd kapel ludowych, a także rozpalanie tradycyjnego ogniska sobótkowego. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Guzowianki. Przypomnijmy, Noc Świętojańska w Jedlińsku już 21 czerwca o 16 na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedlińsku.
13: Zbliża się 16. Paulina Horpatowska, to jest SK News. Na miejscu pracuje już 47 zastępów Straży Pożarnej. Przypomnijmy, w Harnowie na Pomorzu płonie fabryka produkująca aerozole.
14: Akcja będzie z pewnością kilkugodzinna, być może nawet do poranka, gdyż pożar strawił kilka obiektów. Kilka jeszcze jest objętych ogniem, dlatego to będzie długotrwałe dogaszanie, sprawdzanie pogorzeliska. Pożar nie został opanowany na tą chwilę.
13: Mówi Piotr Basarab ze Straży Pożarnej w Słupsku. Na tę chwilę nie ma informacji o poszkodowanych. Pociągi Poznań-Berlin wracają na swoje trasy. Ruch kolejowy przywrócono szybciej niż zapowiadano. To efekt usunięcia awarii sieci trakcyjnej między Nowym Tomyślem a Opalenicą. Początkowo PKP zakładało, że utrudnienia potrwają do jutra. Faworyci mundialu wracają do gry. Przed nami druga kolejka spotkań w grupach G i H. Już za 2 godziny Hiszpania zagra z Arabią Saudyjską. Po sensacyjnym remisie 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka dziś dla La Furia Roja liczy się tylko zwycięstwo.
15: La Furia to jest jak po niedzielnym obiedzie zostawi się brudny talerz na stole w kuchni. Nie polecam tego robić. Polecam zostać z Radiem SK, bo tutaj można zgarnąć bilety na Toy Story 5. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego takie bilety wam się po prostu należą? Nagrywajcie się, a ja się w tym czasie zajmę graniem. Łukasz Zduńczyk, witajcie. My dobrze gramy. Już teraz Dawid Podsiadło, który w sobotę i niedzielę zagra na PGE Narodowym w Warszawie. Jest 16:01.

0: Maroon 5 i Christina Aguilera. Gramy hity na czasie, a Polska się zmienia, słuchajcie. Według najnowszych danych w naszym kraju jest coraz więcej singli. I nie chodzi wcale o piosenki, chodzi o osoby, które mieszkają bez drugiej połówki, mieszkają same. Udział gospodarstw jednoosobowych w naszym kraju wynosi obecnie 35%, a na przykład w 2006 roku było tylko 22%. Także coraz więcej osób mieszka samemu. No jak się podzieli wydatki przez dwa, pomyśli się, że łazienka jest 24 godziny na dobę wolna, pilot do telewizora wolny, no to te dane jakoś mniej zaskakują, prawda? Radio
1: SK. Reklama. RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
4: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja na finiszu. Przejdź na dni otwarte w czwartek 25 i piątek 26 czerwca między 12 a 18. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy. A klucze przekażemy Ci już w lipcu. Przyjdź, zdążysz po pracy. Dzwoń 602-798-888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Halo Rado! Już 27 czerwca od godziny 10 do 14 zapraszamy dzieci, rodziców i wszystkich mieszkańców na rodzinny piknik pełen atrakcji. Przed Kastoramą czekać będą warsztaty, dmuchańce, trampoliny, wystawa samochodów oraz mnóstwo aktywności dla małych i dużych. Dołączcie do wspólnej zabawy i rozpocznijcie wakacje razem z nami. Czekamy na Was 27 czerwca od 10 na parkingu przed Kastoramą w Radomiu. Fundacja Kastorama zaprasza!
9: Budujesz lub remontujesz dom? Pakiet dla domu. Korzyści dla Ciebie. Wybierając okna, drzwi i rolety oknoplast w specjalnych zestawach, zyskujesz znacznie więcej. Korzyści dostępne przy zakupie wybranych pakietów produktów. Szczegóły dostępne w salonach Oknoplast do 6 lipca 2026 roku. Partnerzy handlowi: Nowaput, Radom, ulica Warszawska 156. Gębczyk, Radom, ulica Waryńskiego 10.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wielosztuki w RTV

USK grają najlepsze nowości. David Guetta, Alok i Stick Figure to są właśnie hity na czasie, a Szwedzi właśnie wpadli na szalony pomysł. Znaleźli nowe zastosowanie dla samochodów, które pomaga obniżyć rachunek za prąd. Serio, już wam tłumaczę, o co chodzi. Szwedzi podłączają swoje domy do samochodów elektrycznych. Serio, to się dzieje, dobrze słyszycie. W godzinach, kiedy jest największe zużycie prądu, Szwedzi podłączają się do elektryka i z elektryka biorą prąd i to podobno obniża rachunki. Czyli słuchajcie, już niebawem samochody będą miały kolejną funkcję, będą jeżdżącymi powerbankami. Bo na razie, jak tak patrzę po samochodzie mojej narzeczonej, to samochody są śmietnikami i jeżdżącymi salonami make-upu.

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.

0: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
8: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
7: No, sprytnie.
9: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: I give it to you.
12: Radio SK poleca Kazimiernication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki Łam, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication zaprasza Radio SK.
13: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
14: Jak prezent dla najlepszego taty to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
15: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
16: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
17: Jak lata.

0: Gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: I po reklamie.
2: Zbliża się 17. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci 37-latka na warszawskiej Białołęce. Mężczyzna zmarł po policyjnej interwencji. Według wstępnych informacji miał zażyć nieznane środki i zachowywać się agresywnie wobec domowników. Podczas zatrzymania użył gazu wobec policjantów i próbował uciec. Mówi nam Rafał Markiewicz ze stołecznej policji.
3: Mężczyzna stawał czynny opór, był bardzo pobudzony, był bardzo agresywny. W trakcie obezwładniania stracił przytomność. Funkcjonariusze niezwłocznie rozpoczęli udzielanie mu pierwszej pomocy.
2: Mężczyzna zmarł kilka godzin później w szpitalu. A teraz utrudnienia na A2 pod Poznaniem. W okolicy węzła Poznań Zachód zapalił się samochód. Pożar został opanowany, ale kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w stronę Warszawy. Blisko 2000 osób wzięło udział w Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Na uczestników czekały quizy, rodzinne rajdy rowerowe oraz SK Kids Race.
4: Chyba nie widziałem tylu ludzi jeszcze na Małopolska Tour, więc znowu fajna atmosfera jest.
5: Przyjeżdżamy z Katowic i naprawdę uwielbiam tą akcję.
2: Patronem wydarzenia było Radio SK, a kolejna edycja Małopolska Tour 12 i 13 września w Nowym Targu.
6: My jesteśmy patronem jeszcze jednego ważnego wydarzenia. Łapania sił przed nowym tygodniem. Witam Was serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. On jest jeszcze bardzo daleko, dopiero 17. Jeszcze nie trzeba się go bać. A tu już dużo hitów na czasie do zagrania. Teraz taki dobry do samochodu z mocnym basem. PZ i Plan B. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Ale przyjemnie się zrobiło. Black Eyed Peas i Justin Timberlake z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. To jest numer, który idealnie pasuje do tego, co aktualnie robi nasza słuchaczka Julia.
1: Hej SK, siedzę teraz na tarasie i piję pyszną kawkę.
0: I te ptaszki ćwierkające za oknem, coś pięknego. Julia, jakbyś jakimś cudem wpadła na taki szalony pomysł, żeby zapytać swojego faceta, czy też taką kawkę chce, to ja od razu w jego imieniu odpowiadam, że tak, śmiało możesz zrobić, chętnie wypiję. A ja do tej kawki fajnie zagram. Jeśli też macie taki piękny czas jak Julia, to też nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. A w Radiu SK teraz Wiktor Waligura, 16 po 17.

0: Pink w Radiu SK, a teraz zagram taką nowość, przy której wszystkim milenialsom łezka wokół się zakręci.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: W Radiu SK zawsze grają najlepsze nowości. Teraz mam taki hit, który przypomni nam początek lat 2000. 2006 rok. Jeśli pamiętacie ten numer, to znaczy, że mieliście dobre dzieciństwo, dobrą młodość. Kojarzycie Bass Huntera na 100%. Ale to był hicior i teraz Dota doczekała się nowej wersji, za którą odpowiada ekipa Junotas i Daddy DJ Flipside. Tak ten numer się nazywa. No to posłuchajmy, jak brzmi Dota w 2026 roku. Tak spokojnie brzmi, bardzo fajnie, bardzo łagodnie. Wchodzi za pierwszym odsłuchaniem. Przekonacie się już teraz. To jest SK.

0: bardzo dobry mood mamy, bo to jest niedzielne popołudnie z hitami na czasie. Jonathan Bledka i Gips w Radiu SK. Jesteśmy razem z wami w trasie. Jadwiga, pozdrawia z samochodu.
1: Właśnie prowadzę samochód od 3 godzin, jeszcze godzinka do celu, do Warszawy. Po drodze już 4. odcinkowy pomiar prędkości.
0: A mówi się, że drogi ekspresowe w Polsce nie są płatne. One są płatne, tylko aktualnie w trochę inny sposób. Bardzo dużo odcinkowych pomiarów prędkości ostatnio się pojawiło, także uważajcie na siebie. ASK jedzie razem z wami. Za chwilę do samochodu Sombra wam dokładam. Radio
2: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny...
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian, a ty komu kibicujesz?
8: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
7: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
9: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
10: Ale sztosy!
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
12: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
14: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
17: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
16: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
18: I po reklamie.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran w Radiu SK. Za chwilę najnowsze newsy, w których sprawdzimy, kto wygrał, a kto przegrał na mundialu, a jutro to wy będziecie skakać z radości. Polska co prawda na mundialu nie gra, ale wy możecie zagrać w SK Karniaki Cup. Szukamy zawodników, którzy zagrają ze Sławkiem Peszko w wielkim finale na PGE Narodowym o 10 tysięcy złotych. Tylko najpierw musicie się zgłosić i odgadnąć, co mówi Sławek Peszko. Ostatnio Krystianowi się udało.
1: W Radiu SK mógłbym prowadzić...
2: Impreskę.
3: Tak, no przecież atmosferowicz, imprezowicz, co by mógł prowadzić, no?
0: Jeśli chcecie tego imprezowicza Sławka Peszko poznać osobiście i zawalczyć o 10 tysięcy złotych, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl.
4: SK Karniaki Cup. Strzel coś ze Sławkiem Peszko na PGE Narodowym.

0: Reklama.
1: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
5: I to jest piękna gra!
6: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
5: Tak, wiedziałem!
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: Radom na czasie.
1: Cześć, Sandra Pawłowska. Motopiknik połączony z akcją charytatywną. Już 28 czerwca 11. edycja Jadar Family Drift. W tym roku zebrane pieniądze zostaną przekazane na leczenie Dominika chorującego na DMD. A co w programie? O tym Krzysztof Sułek, jeden z organizatorów.
2: No w programie najważniejsze to jest drift, czyli kontrolowana jazda w poślizgu, a taką atrakcją także będzie przelot śmigłowcem, czyli fly taxi, militaria.
1: Jadar Family Drift już 28 czerwca w Jedlińsku. Impreza odbywa się na parkingu przed ośrodkiem sportu i rekreacji.
3: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Karambol na A4 pod Tarnowem. Zderzyło się kilka samochodów, a jezdnia w kierunku Rzeszowa jest zablokowana. Do wypadku doszło między węzłami Tarnów-Mościce i Tarnów-Centrum. Na miejscu pracują służby, a kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami. Już ponad 60 zastępów straży walczy z ogniem w zakładzie aerozoli w Harnowie koło Ustki. Konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców. RCB wysyła alerty dotyczące zadymienia. W akcji gaśniczej pomagają m.in. grupa chemiczna, drony i robot gaśniczy. Nie ma informacji o poszkodowanych. Druga porażka Polek w Lidze Narodów. Biało-czerwone przegrały z Kanadą 2-3 po tiebreaku. A właśnie teraz na Mundialu rozpoczyna się mecz Hiszpanii z Arabią Saudyjską. La Furia Roja walczy o pierwszą wygraną po remisie 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka. Wieczorem Belgia zagra z Iranem, a w nocy Nowa Zelandia z Egiptem. O północy z kolei Urugwaj podejmie Republikę Zielonego Przylądka.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
3: To w euro.
2: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money.
5: Cherry Money?
4: Nowy ekspres los.
5: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: O nie! Gdzie moja kasa?
6: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
8: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: I to jest piękna gra!
11: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
10: Tak, wiedziałem!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
14: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
15: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor.

0: Coś drapki to zawsze trafiony prezent.
1: Tak, wiedziałem!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
4: I po reklamie.
5: Ja się staram.

0: Reklama. Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.

0: 20% składu z ceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Budujesz lub remontujesz dom? Pakiet dla domu. Korzyści dla Ciebie. Wybierając okna, drzwi i rolety oknoplast w specjalnych zestawach, zyskujesz znacznie więcej. Korzyści dostępne przy zakupie wybranych pakietów produktów. Szczegóły dostępne w salonach Oknoplast do 6 lipca 2026 roku. Partnerzy handlowi: Nowa But, Radom, ulica Warszawska 156. Gębczyk, Radom, ulica Waryńskiego 10.
3: I po reklamie.

0: Olga Radom. Reklama.
1: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.

0: Music News.
1: Dawid Kwiatkowski i Margaret razem w jednej piosence. Ukazał się ich singiel pod tytułem Później Ci Opowiem i oni nieco później nam o nim opowiedzą, ale na początek o premierze nowego albumu Roxy. Tu Michał Hanczak, zapraszam.
2: SK Music News.
1: Czy błękit to kolor tegorocznego lata? Dla Roxy na pewno, bo właśnie taki tytuł nosi jej nowy album. To bardzo osobista płyta, nad którą Roxy pracowała przez 3 lata. Jak mówiła mi jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu jest najlepsze, no i skupić się na żywej muzyce.
3: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
1: Takiego budowania piosenki po kolei.
3: To jest taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
1: Na albumie znalazło się kilka znanych już hitów, takich jak tytułowy Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Nie brakuje też premierowych piosenek, w większości to osobiste ballady. Teraz Roxy ma przed sobą bardzo koncertowe lato, bo zagra kilkadziesiąt koncertów w całym kraju.
2: SK Music News.
1: Dawid Kwiatkowski i Margaret też ciągle w trasie, ale nagrali razem piosenkę. Ukazał się singiel pod tytułem Później Ci Opowiem, a artyści wpadli do naszego studia, by o nim trochę opowiedzieć. Rozmawiała z nimi Kasia Węsierska.
4: Przepiękny numer, to od razu chciałam wam powiedzieć.
5: O,
4: Margaret,
5: dobry początek.
4: Dawid Kwiatkowski. Później Ci Opowiem, ale mam nadzieję, że opowiecie mi nieco więcej teraz. Czy to jest kawałek, który naprawdę zaczął się od wiadomości wysłanej przez kogoś do kogoś, żebyście nagrali wspólny kawałek?
6: Tak, tylko że tych wiadomości było całe mnóstwo, w sensie, bo my ten duet staramy się zrobić od jakiegoś czasu długiego już.
5: Od kilku lat.
6: Od kilku lat, tak. Po prostu.
4: I co stało dotychczas na przeszkodzie?
5: To nie były przeszkody, ale po prostu nie czucie tego w 100% takim, w sensie nigdy sobie nie powiedzieliśmy, że nie czujemy tego w 100%, tylko no z żadnej strony nie było takiego też... takiej podjarki, tak mówiąc, jak było przy tym numerze.
6: Tak.
5: Że więc po prostu gdzieś to się rozchodziło naturalnie po kościach, ale też po prostu takie zawodowe sprawy, jak tu ja coś wydawałem, tu Gosia była w trakcie swojego projektu, no i dobrze, że tak się stało teraz.
6: I nadszedł ten dzień. Ale tak, to prawda, też mi się wydaje, że tak po prostu musiało być, bo ten utwór po prostu jest też wyjątkowy, I chyba dlatego tak po prostu to musiało być wyczekane zresztą.
5: Takie wyczekane dziecko nasze.
6: Wyczekane dziecko, ale też tak jak patrzę po reakcjach naszych słuchaczy, no to, że to jest wyczekane, to nabiera jeszcze większej wagi.
4: Mhm. Tam jest piękne zdanie otwierające, takie poetyckie, a propos zakończonej miłości. To jest cudowne, w ogóle myślę, że parę osób to podkradnie gdzieś do siebie i będzie cytowało bardzo mocno.
5: Myślę, że to jest taki wers, z którym można wiele w ogóle zrobić. Czy mówię, nie wiem, o wizualizacjach po tym już na koncert, czy po prostu jakaś zapowiedź czegoś. No.
6: Tak. Tak, no ale powiedzmy, no kto powiedział pierwszy kocham w czasie przeszłym? No Dawid! Dawid powiedział pierwszy, ale ja też jak już ta piosenka wylądowała na moim biurku, na moim SMS-ie, to też nie wyobrażałam sobie zaczynać tej historii, w sensie swojej zwrotki, od innego zdania niż właśnie to.
5: Ja tylko, się ucieszyłem bardzo. Ja ci nie chciałem nic narzucać, tylko Gosia przesłała
4: swoją
5: zwrotkę i usłyszałem, że zaczęła od tego samego. To mówię, Boże, tak. To nie chciałem tego mówić, ale to było moje marzenie, żebyśmy zaczynali swoje zwrotki właśnie od tego zdania.
6: Tak, ale że jednak w tych dwóch zwrotkach zaczynamy tym samym zdaniem, ale każdy ma inną perspektywę i tak pewnie, znaczy pewnie tak jest po prostu w życiu, nie, że te nasze relacje, związki, każdy w nich ma swoją rację i każdego racja jest dla niego jest najważniejsza. I ten moment, czy się spotkamy w takim razie po środku, czy nie.
4: A myśleliście też o tym, że gdybyście nagrali ten kawałek, załóżmy, kilka lat temu, to on by tak nie wybrzmiewał, bo też wasze doświadczenia nie były jeszcze aż tak zbudowane, żeby móc opowiadać o tym w taki sposób, w jakim opowiedzieliście w kawałku.
5: Ja myślę, że zdecydowanie. W sensie, że to jest najwłaściwszy czas. Nie mogło się to stać. W sensie mogło, ale moim zdaniem to by tak nie wybrzmiało. Nie byłoby tego szaleństwa, które dzieje się dziś i pomiędzy to właśnie wywiadami sprawdzam sobie to, co się dzieje. Ja myślę, że to by nie było tak duże, bo no przez te lata my też trochę przeżyliśmy w swoich życiach prywatnych I to nie jest tylko chyba odśpiewywane po prostu z ładnym tekstem, no tylko każdy jak pisał to, no to wiedział, o czym pisze, nie?
4: Sięgał gdzieś do jakiejś szuflady.
5: No sięgał tam do tych szuflad, zakamarków czornych jak węgiel. Czasami niestety.
6: Pozdrawiamy tak. Roxy Węgiel.
5: A tak, tak, pozdrawiamy.
4: A gdybyście tak dzisiaj mieli powiedzieć, czym dla was jest miłość?
5: No dla mnie bezpieczeństwem. Takim, że po tym całym szaleństwie, które się dzieje z racji wykonywanego zawodu naszego, po tym wrzasku, po tych światłach, prosto w oczy, po no takim harmidrze, to...
6: W pięknym chaosie, bo jest to chaos, ale przepiękny, który też kochamy, natomiast ta miłość... Ja się podpisuję pod tym, co powiedział Dawid, bo to jest o bezpieczeństwie, to jest jakiś taki powrót do domu, to jest o wytchnieniu, o tym, że nic nie muszę, a czuję się fajnie.
5: Tak,
6: czuję się dobrze.
5: Ale wciąż czuję się fajnie, że no powrót do domu, a to niekoniecznie musi być dom, w sensie to miejsce, nie? Tylko ta osoba, gdziekolwiek, ale dom, no to dla mnie to jest bezpieczeństwo po prostu.
4: To też jest ciekawe, że to się zmienia na przestrzeni lat, bo pewnie jak mieliśmy lat 19, to szukaliśmy w związkach szaleństwa. I wiecie, ciągłych motylków, adrenaliny, dopaminy i tak dalej. A potem po latach człowiek sobie zdaje sprawę, że to nie o to w tym chodzi. Tak. Że to trochę może być fajne przez pierwszy miesiąc, a potem jednak wracasz do miejsca, które właśnie ma być bezpieczne i może dawać ci nawet, w cudzysłowie, rutynę, ale taką, która daje ci spokój.
6: Tak, tak, tak, tak.
5: Trzeba znaleźć dobry środek, no bo i w jedną, i w drugą stronę, wiesz, to szaleństwo później też się przydaje, nie? I fajnie jak jest, jest ta rutyna, to jest w ogóle coś wspaniałego. No zresztą my w ogóle
6: zabawne... My w ogóle ostatnio tym
5: gadaliśmy. No właśnie, zabawne, że o tym mówisz.
6: No my dwoje wracaliśmy ostatnio z koncertów i na SMS-ach. No i co? Jak teraz wrócić do tego domu?
5: Nie
6: idę. Nie idę, tak mówię tylko. Ale że faktycznie też dla nas artystów to jest wyzwanie, jak się w tym życiu połapać z jednej strony tak szalonym i tak pięknym i po prostu przynoszącym nam tak, tak mocne emocje.
5: A za chwilę
6: zjazd.
4: Powrót do rzeczywistości.
6: Zjazd.
5: I to za chwilę, w sensie za 2 godziny. Już jesteś w domu, nie ma tych ludzi, ty wszystko to zmywasz, ściągasz, już nie jesteś na świeczniku, podoba ci się to wtedy, teraz za chwilę już tego nie ma. No i
6: jest taki rodzaj trochę tęsknoty za tym, z drugiej strony trochę wytchnienia, bo okej, właśnie, czuję się bezpiecznie, jest dobrze, więc jest ta rozkmina w nas na maksa.
5: No my po prostu dwa dni temu o tym pisaliśmy przed snem, bo wróciliśmy z koncertów, Gosia i Lomasz, ona tam 2 godziny, ja mówię, ja godzinę, no i właśnie o tym rozmawialiśmy, że no ja już w domu, no i tak nie wiem, co dalej, nie? No, bo dopiero, no więc to jest ciężki temat.
4: A znaleźliście swoje rytuały, takie przejścia między właśnie tym światem? Jestem artystą, występuję na scenie, mam mnóstwo fanów versus wracam do domu, w którym jestem sobą.
5: Ja mam taki podstawowy, który robię od razu, czyli się rozpakowuję. To mnie reguluje. W sensie to jest ten moment, kiedy ja otwieram walizkę, dobra, to do prania, tego nie użyłem, odkładam i podczas tej czynności... I to jest takie przejście.
4: Wracasz.
5: To jest takie przejście. Zamykam walizkę, odkładam na miejsce i zawsze robię to od razu, jak wrócę. Nie zostawiam tego na rano. Zawsze to robię od razu, jak wrócę.
6: O, wow.
5: No.
6: Nigdy tego nie robię od razu.
5: Regulacja. Nie.
6: Kurde.
5: Wracam o trzeciej, ja to zrobię o trzeciej.
6: Naprawdę?
5: Spróbuj, bo to jest takie... Dobra,
6: tak, bo faktycznie, bo tego drugiego dnia nadal nie wiadomo, gdzie jesteś. Czy jesteś w domu, czy jesteś trochę w koncercie.
5: Bo jednak stoi ta walizka, nie?
6: Tak,
5: stojąca
6: tak, stylizacja. Tak, tak, tak, tak, no. Mhm. Dobra, spróbuję napisać.
5: A ty masz jakiś taki?
4: Suszarka.
6: Dziękuję.
5: No już wiem, no cała tak, Polska sobie.
6: No tak, po prostu ja włączam suszarkę i jestem przysłowiowo w bezpiecznym miejscu, bo ten dźwięk po prostu mnie uspokaja. I ciepło jest takie przyjemne, więc dla mnie to jest suszarka.
4: Jeśli działa, to nic, tylko praktykować, tak, byleby szybciej wrócić. Słuchajcie, w związku z tym, że napisaliście kawałek o miłości, o trudnym związku, to mam dla was szybki test Red Flag, Green Flag, dobra?
5: Dobra.
4: Zobaczymy, czy się zgodzicie.
5: Jestem dobry.
4: Codziennie piszę dzień dobry i dobranoc.
5: Green.
4: Gosia się skrzywiła, nie
6: bo
4: wiem,
6: ja
4: czy widziałeś.
6: Prostu, bo ja nie odpisuję, ja tak nie piszę często.
4: Ale to nie ty, to ten, kto
5: ale to
4: napisać.
5: Miłość twoja, nie?
6: Ojejku, tak często pisać na mnie...
5: No to widzisz, ale to fajne, różniły się. No ja bym właśnie wtedy, ej, proszę mi tu pisać dobranoc.
6: A ja daj ta spokój.
5: A, zgadamy jutro.
6: Znaczy nie, no bo 2 razy dziennie aż?
5: No dzień dobry i dobry rano.
4: Są ludzie, którzy są na SMS-ach przez cały dzień na przykład i sobie tam update'ują, co się u nich dzieje.
5: Tak.
6: No dobra, ja po prostu jestem słaba.
5: Tak. Komunikacje,
6: to prawda.
4: Unika trudnych rozmów i liczy, że problem sam zniknie.
6: No to masakra.
5: Tak, tak.
4: Czyli zgadacie. Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas. Patrzę głównie na Gosię, bo to może być
5: chyba
4: o tobie.
5: Gosia.
6: To jestem po prostu ja i to jest po prostu też mój związek. Tam, i my też mamy na przykład tak, jak ja wjeżdżam na koncerty, to ja po prostu potrafię się 3 dni nie odzywać do Piotrka.
4: No ale Piotrek sobie sprawdzi w mediach społecznościowych, co
6: tak,
4: u siebie.
6: Tak, ale on w ogóle też nie pisze, bo on wie, że ja jestem zajęta i on wie, że jak ja będę miała czas, to ja zadzwonię.
5: Okej.
6: Okay. Więc tak mamy.
5: Jakie było pytanie?
4: Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas.
5: Nie, jest okej. Okay. To nie dałbym jako red flag. No każdy ma swoje.
4: Chcę znać hasło do twojego telefonu.
5: Na luzie.
6: Może znać.
5: Trzeba robić czasami zdjęcia, tak. Coś tam pogrzebać. W sensie takim coś nam znaleźć. Nie, spokojnie.
4: Nie jest zazdrosny, zazdrosna praktycznie o nic.
5: Mnie nie jara w ogóle zazdrość. W sensie nie potrzebuję, żeby ktoś był o mnie zazdrosny. A wiem, że niektóre osoby tak sprawdzają specjalnie, mówią,
4: testują jakieś, troszeczkę.
5: Testują, czytam. Ej, nie zareagowałeś. No bo jak kocham i czuję się kochany, nie potrzebuję takich tutaj drive'ów, no.
6: Tak, ja też nie.
4: To chyba znowu jest o tym bezpieczeństwie.
5: No właśnie, no i pewności.
4: I też doświadczenia powiem, że chyba dobry związek się charakteryzuje tym, że tej zazdrości tak nie ma i jej nie potrzeba, nie? Że masz jakąś pewność w sobie i to ci daje to poczucie.
5: Tak.
4: Takie. Uf. I nie podoba mu, jej się numer, później ci opowiem.
5: No luz, no.
4: Co? No luz, ale luz, no luz,
6: no luz. Jaki luz?
5: Red flag taki.
6: No kurde, no to nie. Nie, u mnie trzeba udawać.
5: No a co powiedział Piotrek?
6: Nie, Piotrek kocha ten numer.
5: No.
6: Czyli nie wiadomo. Nie. On, znaczy, jak mu się coś nie podoba, to widać po jego twarzy, ale nie wypowiada tego.
5: Okej.
6: Okay. Ale to działa w dwie strony. Ja na przykład też wtedy nic nie mówię.
5: Jak? On ci puszcza swoje?
6: Tak. Mówię, no, fajnie. No, fajny dzień, spędziłeś w studio.
4: Przekonująco zabrzmiało.
5: Tak. Nie, no. Chciałem powiedzieć, że...
6: Ja obrażona.
5: Tak?
6: Tak, ja obrażona.
5: Dobra, to ja też obrażona. No. Nie ma takiej opcji.
4: No to liczyłam właśnie.
6: Nie ma takiej opcji, mordo.
5: Nie ma takiej opcji.
4: I jednorazowy strzał, czy wrócicie jeszcze do wspólnego numeru?
5: Dzisiaj już padło to pytanie i to mnie zaciekawiło. Ja myślę, że jesteśmy na szczęście na tyle młodzi. Dzisiaj sprawdziliśmy swój wiek. Bo ani ja, ani Gosia nie byśmy powiedzieli, ile dokładnie mamy lat.
4: Znaczy, ty pewnie wiedziałeś, ile ty i Gosia, też ile ona, ale
5: tak,
4: rozumiem,
5: ale
4: że nawzajem.
5: Tak, tak, tak. I ja myślę, że mamy tyle czasu, że to się stanie.
6: No. Tak, ja też tak uważam, że jeszcze trochę tutaj pobędziemy i... A też jest tak, że jak współpraca jest fajna, w sensie muzycznie,
5: ale
6: osobowościowo...
5: Też, ale też ten cały proces, jak jest przyjemny, to chce się
6: to
5: ponownie,
6: chce,
5: nie?
6: Się chce,
5: no
6: tak.
5: Bo są takie współprace, że...
4: Odchodzić,
5: dobra, fajnie,
4: dziękuję.
5: Że jest efekt, dziękuję, never again.
6: Tak.
5: No, a my tutaj... Poza tym, że no,
6: no
5: ciężko pracowaliśmy,
6: sobie po prostu zbieramy, wiesz, no.
5: Ale mamy świetne wspomnienia i teledysk, i nawet te wiadomości, i teraz nasz kontakt, który się stał bardzo, bardzo fajny, silny, częsty. Okazało się, że no, mamy mnóstwo wspólnych tematów, o których gdzieś tam wcześniej po prostu no, nie mówiliśmy sobie z racji, no nie byliśmy tak blisko też. Ale z drugiej strony znamy się od lat. I jak stanęliśmy, pamiętam, na teledysku obok siebie i byliśmy dość blisko siebie i tak wtedy powiedziałem na głos, wyobraź sobie, że się nie znamy i mamy to kręcić. W sensie, że nie byłoby takiej opcji, bo każdy ma gdzieś tam swoją taką sferę, której raczej się nie przekracza z osobami, których się nie zna. Więc tak piękna była ta współpraca i jest i to będzie trwać. Przecież to się zaczęło dopiero dziś. To chyba daje nam znak, że... I
6: daje
5: takie chęć,
6: zielone,
5: nie?
6: Światło,
5: że
6: no.
5: Zielone światło. Mm-hmm. Po prostu otwarte furtka na przyszłość. I czekam na SMS-kach. Kwiat, a to?
6: Czekam na
4: A to teraz ty musisz, Gosia, napisać.
6: No. Tak, ja tutaj mam całą skrzyneczkę piosenek już. W kolejce czeka.
5: No.
4: My też czekamy. Tak. Sprawdźcie tymczasem kawałek, później ci opowiem.
5: Później ci opowiem.
6: Bo jak nie, to się obrazimy.
4: No właśnie. To red flag.
5: Mega red flag wtedy, kochani. Red flag dla słuchacza.
4: A tego absolutnie nie chcecie. Bardzo wam dziękuję.
5: Dziękujemy.
4: Myślę, że słuchacze też są szczęśliwi, że to od was dostali.
5: We hope so. Mamy nadzieję.
4: Margaret, Dawid Kwiatkowski. Dziękujemy, do usłyszenia.
5: Do usłyszenia.
1: Więcej wywiadów z gwiazdami i z całkiem nowymi artystami znajdziecie w podcastach na sk.pl, w naszej mobilnej apce i w popularnych serwisach podcastowych. Wpiszcie hasło Ale Gość. Cześć, witajcie, Michał Hanczak z tej strony. Mam dla was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
2: SK Music News.
1: David Guetta plus dobrze znany muzyczny motyw plus świetny wokal, no to musi równać się hit. I'm Good. Przyjrzyjmy się zatem historii tego hitu. Wróćmy do roku 1998. To właśnie wtedy włoski duet Eiffel 65 wypuścił singiel Blue, który sprawił, że charakterystyczne dabadi-dabadai nucił cały świat. Piosenka opowiada o postaci żyjącej w niebieskim świecie. Blue oznacza też smutek, więc bohaterowi nie było za wesoło. Twórcom hitu było jednak zupełnie na odwrót, bo osiągnęli pierwsze miejsca list przebojów w kilkunastu krajach, a potem powstało mnóstwo nowych wersji tego hitu. Na przykład w 2016 roku swoją mocno stuningowaną wersję wydał Sound of Legend. Charakterystyczną melodię wykorzystała także Nia, która z klubowego bangera stworzyła jesienną balladę pod tytułem Some Say. Some say you will love me one day, and I will wait to get your love one day. Po klasyk lat 90. sięgnął też David Guetta. Kilka lat temu zaprosił do współpracy Bibi Rexę i wspólnie zagrali swoją wersję Blue podczas jednego z zagranicznych festiwali. Jednak dopiero w 2022 roku fragment utworu zaczął robić karierę na TikToku. Artyści postanowili więc opublikować pełną wersję I'm Good razem z teledyskiem. No i sądząc po popularności tego hitu, była to bardzo good, to znaczy dobra decyzja.
2: SK Music News.
1: Opowiem wam teraz o hicie, który doskonale znamy i kochamy, ale w remiksie, bo oryginał kryje się gdzieś pomiędzy innymi piosenkami na płycie. W tym wypadku na płycie Irenka, bo będę mówił o Sanach i jej hicie etc. na disco.
0: Skąd te rumieńce mam? One będą rozkwitały całe dnie.
1: A w sumie to Sanach sama opowie historię tego hitu.
7: To jest w ogóle niezła historia, bo pamiętam, że robiłam z Arkiem Koperą właśnie piosenkę etc. I ja byłam już wiedziałam, jak to będzie wyglądać. Czyli tak jak w tej sanachowej wersji, no to właśnie smyki, piano, do tego no taki spokój, tylko dużo chórków. I inspirowałam się piosenką Taylor Swift Wildest Dreams. Uwielbiam ten numer, naprawdę to leci tak Say you remember me standing in a nice dress i to było dla mnie tak oczywiste, że ja muszę pójść ten klimat w piosence, etc. I tak zdecydowałam i później Arek zaczął pracować nad inną wersją, drugą. I taką, którą pomyśleliśmy, że może jako remix się nada, albo coś tam, ale ja byłam zdecydowana, że ta wersja romantyczna jest już klepnięta i jest gotowa. No i nagle pojawiła się tamta wersja na disco. I ja byłam tak przeciwna tej wersji, że nie, że tego w ogóle nie puszczę, bo to jest zbyt też szalone, jakoś to nie pasuje. I jakoś tak puszczałam znajomym i oni oszaleli na punkcie tej wersji. Byli tak nią podjarani. Ciągle sobie puszczali. Na weselu mojego brata też puścili. Ja musiałam tam tańczyć i coś tam po prostu. No i pokochałam wtedy ten numer. Znaczy tę wersję. Już dzisiaj chyba bardziej nawet lubię na disco.

0: Znajomi Sanach mieli nosa. Dobrze, że wokalistka im zaufała, bo zaraz po wydaniu etc. na disco piosenka stała się wielkim hitem. Co ciekawe, po wydaniu tej piosenki bardzo dużo osób zaczęło wpisywać w wyszukiwarkę etc. Konkretnie sprawdzały, co oznacza ten skrót. Więc żebyście nie musieli szukać, jeżeli nie wiecie, etc. oznacza i tak dalej. No i tak dalej na pewno jeszcze nie raz będę toczył opowieści o hitach, które znacie z anteny Radia SK.
1: SK Music News.
0: Nagrać nową wersję jakiegoś hitu? Sztampa. Połączyć ze sobą dwa hity? Prościzna. Jak się jest Eltonem Johnem, to stawia się sobie poprzeczkę jeszcze wyżej i miksuje ze sobą aż cztery kawałki, a w dodatku zaprasza do współudziału gwiazdę popu. Teraz dwa słowa o jednym z największych hitów 2021 roku, o Cold Heart z Dua Lipą. To tak naprawdę mashup czterech starych hitów Eltona Johna. Słyszymy tu przede wszystkim fragmenty Sacrifice z 1989 roku. Ale mamy tu też fragmenty z jeszcze starszych kawałków Sir Eltona Johna. Kiss the Bride z 1983 roku. Rocketman z 72. Oraz Where's the Shura z 1976 roku. Za sprytne zmiksowanie tych piosenek i ubranie ich we współczesną formę odpowiada australijskie trio Pnau. Cold Heart stało się światowym hitem i dopisało do CV Eltona Johna kolejny rekord. Stał się on pierwszym w historii artystą, którego single pojawiły się w top 10 brytyjskiej listy hitów w 6 kolejnych dekadach. No ale Cold Heart to hit, od którego nawet najzimniejsze serce bije mocniej.

0: SK Music News.
1: To hit, o który w pewnym momencie bardzo często w Radiu SK prosiliście. No ale się wcale nie dziwię, bo jest to hymn o miłości, o przyjaźni, idealny do tego, żeby zadedykować go bliskiej osobie i podziękować tej osobie za to, że jest. A no właśnie, mowa o piosence Dzięki, że jesteś.
2: Chyba zaryzykuję, bo coraz lepiej umiem w to. Nie mam zegarka, liczy się już tylko to, że na full zatankuję.
1: To oczywiście hit Lanberry i Tripsa, którym poczęstowali nas w 2023 roku. Znali się jednak znacznie wcześniej.
3: Nie każdy wie, że Trips w 2015 roku był jeszcze Mikołajem Trybulcem i był zarąbistym, między innymi basistą. I tak też pojawił się w moim zespole pierwszym.
4: I tak przez lata nasze drogi się krzyżowały wielokrotnie.
1: Krzyżowały się drogi zawodowe, krzyżowały się też drogi prywatne, bo Lanberry i Trips zaprzyjaźnili się ze sobą, co na pewno pomogło we wspólnym tworzeniu.
3: Mamy naprawdę otwarte głowy i też rozumiemy swoje przeloty. Odkryliśmy już jakiś czas temu, że jesteśmy spod tego samego znaku zodiaku, jesteśmy tą samą liczbą numerologiczną, więc ja, wiesz, jako zodiakara, to uważam, że to jest pewnego rodzaju połączenie. Czasami bardzo podobnie myślimy, chociaż oczywiście są bardzo duże różnice też w naszej muzyce.
4: Tak, w wielu też rzeczach, na przykład Gosia nie lubi Harry'ego Pottera.
3: Lubię! Ja. Harry'ego Pottera lubię, ale nie jestem taką fanatyczką jak ty, a ty jesteś po prostu hardcore.
4: To prawda.
5: To o Harrym Potterze ze mną w ogóle nie porozmawiacie, niestety.
4: No i dobra, no i idę.
1: No cóż, na szczęście, jak się okazuje, nie potrzeba żadnych czarów, nie potrzeba też żadnej czarodziejskiej różdżki, żeby stworzyć dobry hit. Wystarczy talent, no i trochę szczęścia, ale też szczerości, bo właśnie nią Lanberry i Trips urzekli słuchaczy, tworząc Dzięki, że jesteś. Piosenkę, która jest pochwałą przyjaźni, ale też przypomina nam o tym, że warto zwracać uwagę na każdy wspólny moment, nawet ten sposób. Błahy.
2: Jak słodko.

0: A więc może teraz jest ten właściwy moment, żeby pomyśleć o bliskiej nam osobie, no i z nią się skontaktować, żeby podziękować za to, że jest.
1: SK Music News.
0: Wbrew pozorom będzie to muzyczna opowieść, ale najpierw zadam pytanie kulinarne. Czy lubicie sałatkę jarzynową? No mam nadzieję, że tak, bo kit, o którym teraz będzie mowa, można chyba śmiało porównać do takiej właśnie sałatki. Ma w sobie wiele składników, które razem złożyły się na smaczną całość, czyli creepin'. To hit, za którym stoi przede wszystkim amerykański producent Metro Boomin. Do współpracy zaprosił The Weeknda oraz rapera 21 Savage. Ale to nie koniec, bo jak wspomniałem, Creepin ma znacznie bardziej rozbudowany skład. Hit powstał na bazie piosenki z 2004 roku. Mowa o I Don't Wanna Know,

Wejdźmy jednak głębiej, bo i ten hit możemy rozłożyć na czynniki pierwsze. Mario Winans oparł go na samplach klasyka zespołu Fugees, Ready or Not. Ready or not, here I come, you can't hide, gonna find you. Ale także na fragmencie jednego z utworów Eni. Wracając więc do współczesnego hitu Creepin', okazuje się, że kryje on w sobie znacznie więcej niż jeden muzyczny składnik. Jest trochę jak taka muzyczna, ale dobrze skomponowana sałatka. I dlatego w radiu bardzo często podajemy wam całość jak na tacy.

0: SK Music News.
1: Co może być dobrym substytutem imprezy w klubie? Na przykład dobra domówka, zwłaszcza kiedy z głośników poleci hit Substitution. Owoc współpracy uznanych już DJ-ów i producentów Purple Disco Machine oraz Kungsa, ale nie można tu zapomnieć o jednym, bardzo istotnym elemencie tego nagrania. Panowie pogrzebali trochę we wspomnieniach, a trochę w starych płytach i sięgnęli po twórczość niemieckiej synth-popowej grupy Alphaville. Nie trzeba być alfą i omegą, by wiedzieć, że w latach 80. zespół Alphaville wylansował takie hity jak Forever Young czy Big in Japan. I właśnie sample z tego drugiego kawałka słyszymy u Purple Disco Machine i Kungsa. Chodzi konkretnie o ten muzyczny motyw. Big in Japan było numerem 1 na listach hitów niemal na całym świecie. Dobrze znali go muzycy z zespołu Guano Apes, którzy w 2000 roku nagrali swoją bardzo rockową wersję. Zostawmy jednak glany, wróćmy do szpilek, kozaczków i sneakersów, bo w nich lżej się tańczy, a przy Substitution raczej podpierać ścian się nie da.
0: SK Music News.
1: Są takie hity, które znacie na przykład z anteny Radia SK, ale być może nie wiecie, że początkowo brzmiały one zupełnie inaczej i może wcale nie stałyby się hitami, gdyby nie to, że wpadły w pewnym momencie w ręce jakiegoś producenta, na przykład muzyki elektronicznej. No i jeden z takich hitów ma na koncie Bryska. Mowa o Mam kogoś lepszego.
2: Chciałam ci powiedzieć, że już mam kogoś lepszego, bo ja nie jestem kimś, kto będzie karmił twoje ego.
1: Piosenka, która powstała w 2021 roku. Znalazła się m.in. na albumie Moja ciemność. No i jak mówi Bryska, była efektem rozstania z jej ówczesnym chłopakiem.
3: I bardzo po prostu chciałam mu dobitnie dać znać, że po prostu no już mam kogoś lepszego.
1: Początkowo piosenka Mam kogoś lepszego powstawała z myślą o pewnym bardzo popularnym konkursie.
3: To była piosenka, która na samym początku w ogóle miała bardzo eurowizyjny top line, taki bardzo pompatyczny, miała bardzo dużo takich momentów, które były takie wokalnie, gdzieś tam idące do góry i tak dalej, bo ja w ogóle jestem fanką Eurowizji, zawsze gdzieś tam ta Eurowizja była taka bliska mojemu sercu, no i to była piosenka, która w ogóle na samym początku była po angielsku i była, moim marzeniem było śpiewać ją na Eurowizji, ale okazało się, że jednak ma inne przeznaczenie.
1: Piosenka Mam kogoś lepszego wpadła w ręce Skytecha, producenta i DJ-a, który zremiksował ją i wydał w 2022 roku, tym samym dając Bryskiej kolejny hit na jej koncie. Ludzie pokochali tę taneczną wersję do tego stopnia, że singiel zamienił się w diament. Dzięki.

0: A więc to jest dowód na to, że czasami lepsze jednak nie jest wrogiem dobrego, tylko rzeczywiście jest lepsze. Filozoficznie, ale na pewno wiecie, co mam na myśli. Więc kończąc tę opowieść, powiem krótko...
1: Dzięki.
0: ...za uwagę. Panie i panowie, dzień dobry, witam serdecznie w kolejnej odsłonie naszego studia pełnego gości tak naprawdę. Michał Hanczak z tej strony. Dzisiaj goszczę człowieka, którego ściągnąłem prawie że z Opola. No dobra, już trochę czasu minęło od festiwalu, ale te emocje podejrzewam, że cały czas jeszcze w nim buzują. We mnie trochę też, bo bardzo się cieszę, że werdykt był taki, jaki był, czyli że Sargis zgarnął wszystko w Opolu w konkursie premier. Dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że tu jestem.
0: Nie będziemy oczywiście rozmawiali tylko o Opolu, bo tak naprawdę umówiliśmy się na ten wywiad jeszcze przed Opolem i nie wiedzieliśmy, co się wydarzy, ale wiedzieliśmy, że ukaże się twoja płyta i o tej debiutanckiej płycie przede wszystkim chcę z tobą pogadać, ale skoro wygrałeś premierę opolskie, tak, bardzo trudną piosenką, ale piękną pod tytułem Ziemia, dostałeś nagrodę publiczności, nagrodę jury, no to opowiedz trochę o tych emocjach, jak to było w tym Opolu, czego się spodziewałeś, czego się nie spodziewałeś i czy rzeczywiście jakoś to się odbiło w tych kolejnych dniach na tym wszystkim, co się dzieje wokół ciebie.
2: No, nie mogłem sobie wymarzyć lepszego rozwoju wydarzeń, jeżeli chodzi o to Opole. Się śmiejemy, że wycisnąłem z tego Opola wszystko, co mogłem, bo zbiegło się to z premierą mojej płyty. Zaśpiewałem taką perełkę z mojej płyty, czyli Ziemię, bardzo ważny dla mnie utwór. Ja kocham Opole. Naprawdę pamiętam, jak byłem te 7 lat temu i marzyłem o tym, żeby kiedyś wrócić. Nie udawało się wiele razy, bo wysyłałem zgłoszenia wcześniej też do premier, ale cieszę się, że udało się właśnie z tą piosenką. I było wspaniale, naprawdę. Wielu ludzi do mnie pisze, dzwoni, czytam te niektóre artykuły, komentarze. Naprawdę nie spodziewałem się, że ta piosenka tak bardzo zarezonuje z ludźmi i tak bardzo ją ludzie pokochają i zwrócą uwagę na rzeczy, na które mi bardzo zależało, żeby zwrócili uwagę, bo dla mnie najważniejsza w piosence jest opowieść, jest tekst, jest historia i takie czytam komentarze. Ludzie piszą o tym, właśnie o tekście, jak do nich trafił. Piszą też często o na przykład o moim śpiewaniu, co dla mnie jako wokalisty już za chwilę po studiach. Jest też ważne, że ktoś też docenia warsztat, który mam i na który pracowałem. Więc no niesamowite i to uznanie od jury i SMS-y, bo to jest przede wszystkim. To znaczy, że publiczność rzeczywiście spodobało się jej i głosowało i gdyby nie oni, nie miałbym Karolinki, drugiej zresztą, u siebie w domu.
0: To jest bardzo trudna piosenka tak naprawdę i o trudnych emocjach opowiada, bo śpiewasz o życiu w dwóch ojczyznach. Przypomnijmy, że jesteś i Polakiem, i Ormianinem.
2: Kocham oba te kraje, naprawdę. Tam w Opolu nie wybrzmiał ten fragment tej piosenki. Ona jest na płycie, jest też na streamingu. Bridża, gdzie jest tekst, że czasami czuję się bezdomny, choć kocham oba te kraje, ten z pól Wisłą obszyty i ten, gdzie symbolem są górskie szczyty. I czy jestem już wystarczająco wasz? Oczywiście czy jesteśmy w domu, za kogo się uważamy, to jest wszystko nasza sprawa i naszego serca. Ale też doszły do mnie takie interpretacje tej piosenki, o których bym nie pomyślał, bo usłyszałem kilka takich, na przykład, że to mógłby być hymn o tolerancji. Hymn o tym, żeby właśnie o tolerancji, w której pokazujemy, że właśnie kurde, powinniśmy skupiać się na tym, co nas łączy. Między Armenią a Polską jest bardzo dużo wspólnego między nami, ale żeby szukać tego, co nas łączy, a nie dzieli. Wiem, że to brzmi bardzo górnolotnie, ale taka jest prawda, kurde, bo dużo rzeczy zależy od jednostek i ich decyzji, więc takie miałem reakcje. Jeszcze przeczytałem jeden komentarz, który bardzo, bardzo mnie tak jakoś tak dotknął. Ktoś napisał na to pytanie w piosence, czy jestem już wystarczająco wasz. Ktoś odpisał: Sargis, jesteś wzruszająco nasz. I to było piękne.
0: Piękne reakcje, piękne emocje towarzyszą twojemu występowi w Opolu i bardzo dobrze. Wróćmy jednak z tego Opola, bo to już za nami, do tego, co teraz, czyli do płyty, bo głównie o tym rzeczywiście chciałem z tobą dzisiaj pogadać, bo rzeczywiście piosenka pod tytułem Ziemia jest trudna, jest taką no, trochę pomnikową balladą, bo tak bym to powiedział, ale to jest taka płyta, która tak naprawdę pokazuje twoje różne oblicza. Wcale nie jesteś tylko takim człowiekiem, który śpiewa o trudnych bardzo rzeczach w poważny sposób, bo i popowego sznytu tutaj też nie brakuje i to jest w ogóle debiut.
2: Tak.
0: Debiut po, nie wiem, 7 latach, 8 latach, 9 latach, ile to trwało?
2: No, znaczy stricte nagrania tej płyty trwały, no, gdybym miał policzyć czas, w którym powstawały niektóre utwory, to mógłbym powiedzieć 3 lata. Ale już takie nagrania stricte, że nagrywaliśmy, to był około 2 lat, 1,5 roku. I tak jak mówisz, oczywiście znajdziemy na tej płycie pop, bo ja kocham pop. Zresztą słuchacze mogli mnie usłyszeć w różnych moich piosenkach. Zresztą single Gdybym Wiedział Wcześniej i Złote Dziecko również się pojawiły na tej płycie. Ta płyta nieprzypadkowo nazywa się Sargis. Jest to taka pierwsza okazja poznania się z odbiorcą. I to jest taka moja pierwsza taka wizytówka. Chodź, wejdź do tego świata, poznaj mnie, zobacz kim jestem, zobacz co mi leży na sercu, jakie historie chcę ci opowiedzieć. Mamy tam 8 autorskich piosenek i jeden ludowy ormiański lament, Deleyaman, czyli wszystko, co się składa na mnie. I tak jak powiedziałeś, no nie zawsze jestem taki poważny i tutaj ta warstwa liryczna nie tylko nie tyczy się tych tematów, tak jak jest w codziennym życiu, w rozmowach. Jedna jest lżejsza, druga jest bardziej poważna i takie są też te piosenki. Na pewno mogę z ręką na sercu powiedzieć, że nie ma na tej płycie żadnej zapchaj dziury. Nie ma tracków, które po prostu weszły tylko dlatego, żeby był czas na płycie. Setlista, bardzo bym chciał oczywiście, żeby osoby, które będą słuchać tej płyty, naprawdę włączyli sobie tą płytę od pierwszego numeru do ostatniego i posłuchali, bo kolejność piosenek również nie jest przypadkowa, jak zresztą wiele rzeczy u mnie. Ja bardzo lubię jakby mieć wpływ na wszystko, co się dzieje wokół. Ja pracowałem z Tomkiem Kuczmą też nad okładką, pracuję nad każdym aspektem, nad teledyskami i tak dalej. Chciałbym, żeby to wybrzmiało, że ja naprawdę wkładam, bo to jest niezależne wydawnictwo, to też trzeba powiedzieć, co się łączy z tym, że na wszystko mam wpływ i ja decyduję nad tą częścią artystyczną wszystkiego, co tutaj się dzieje. Więc naprawdę tu nie ma przypadków. Mamy tematy o rodzinie, mamy temat, dużo jest nostalgii, powrotów do dzieciństwa, właśnie ziemia, czyli tożsamość narodowa. Jest dużo ormiańskiej duszy tam, bo oprócz Deleyaman, czyli tego słynnego lamentu, w ziemi oczywiście są słyszalne wpływy. Jest jeszcze jedna piosenka, Trzy jabłka, bardzo wyjątkowa dla mnie, która będzie takim focus trackiem też płyty od 19 czerwca, która opowiada historię z moją świętej pamięci babcią, która zawsze jak opowiadała mi bajki albo uczyła mnie wierszy, to pod koniec mówiła: z nieba spadły trzy jabłka, jedno dla słuchacza, drugie dla tego, kto opowiadał, a trzecie dla tego, kto ma przed sobą drogę. I cała piosenka jest w to ubrana, że to trzecie jabłko na koniec właśnie jest dla niej, bo odeszła. I tam też jest fragment, pod koniec śpiewam po ormiańsku taką przyśpiewkę wymyśloną przez moją babcię, która zawsze sobie śpiewała, jak myła naczynia albo robiła coś w ogrodzie. Więc naprawdę tutaj jest całe moje serce i cieszę się bardzo, że ten krążek już jest, no a ty go masz właśnie.
0: Wygląda pięknie, brzmi, myślę, też pięknie, bo jeszcze w całości nie posłuchałem, przyznaję, bo nie miałem okazji, więc znam tylko pojedyncze piosenki, ale chętnie posłucham od początku do końca, tak jak mówisz, żeby poznać nie tylko twoje serce, ale w ogóle kawał twojego życiorysu, tak. Jak się okazuje, który stoi za tą właśnie płytą. Widziałem, podglądałem w social mediach, że próby trwają, to oznacza, że też więcej trochę będziesz grał i że też może Opole poniekąd na to wpływa, że mówisz, masz więcej zaproszeń do grania w różnych miejscach i pokazywania swojej twórczości?
2: Tak, mówiliśmy na przykład o konsekwencjach Opola. Oczywiście oprócz takiej stałej, również zaplanowanej przeze mnie i przez mój team, trasy koncertowej z płytą, która będzie jesienią, będzie wiele, wiele, naprawdę bardzo dużo różnych okazji, żeby się spotkać. O wszystkim oczywiście na bieżąco będę informował. Te wszystkie daty się daty się tutaj ustalają i będzie trasa koncertowa z płyty i będzie wiele różnych okazji, gdzie jeszcze będę mógł się zaprezentować. No nie stajemy w miejscu, nie jakby mój producent muzyczny tej płyty, czyli Andrzej Izdebski, świetny muzyk i też taki mentor dla mnie, można powiedzieć, i kolega, powiedział: Sargis, pamiętaj, myślimy długodystansowo. Niezależnie od tego, i tak się staram myśleć, czyli niezależnie od tego, czy na tej drodze jest sukces, czy porażka, oczywiście świetnie, jak jest sukces, cieszymy się tym i wyciskamy z tego, co się da, z porażek się uczymy, ale no, na Opolu się nie kończy. Ja mam zaplanowane wszystko to, co przede mną, więc naprawdę będzie się bardzo dużo działo. To jest dopiero początek. Powiedzieliśmy oczywiście, że byłem w debiutach 7 lat temu, byłem dzieciakiem, pierwsza piosenka, jaką napisałem. Teraz debiutuję z swoją debiutancką płytą i...
0: Super.
2: No, i się cieszę.
0: Bardzo dobrze. Jesteś chyba, znamy się już parę ładnych lat, ale mam wrażenie, że w takim najfajniejszym momencie, odkąd cię znam, jeśli chodzi o twoją karierę przynajmniej. Chociaż no, super jest planowanie długodystansowe, ale błagam cię, no jakby tyle lat do tego debiutu czekać. Yes. Ale widocznie tak musiało być.
2: Ale śmiesznym faktem jest to, że jeżeli liczymy oczywiście mój debiut od mojego debiutu, bo tak możemy liczyć, bo to był debiut też fonograficzny mojego pierwszego utworu, to za 3 lata mam 10-lecie.
0: Ledwo Śmieję człowiek zdążył cię poznać, a tu już trzeba będzie świętować jubileusz.
2: Tak, oczywiście.
0: Sargis w studiu Radia SK. Po Opolu, po twoim występie, bardzo dobrym, pojawiły się też takie komentarze w sieci, że okej, w tym roku Opole, za rok Eurowizja. Czytałeś też takie?
2: Tak, słyszałem.
0: Ktoś nawet napisał, no mielibyśmy przynajmniej 12 punktów z Armenii murowane.
2: Tak, tak jest. Słuchaj, no nie jest to tajemnicą, że to jest moje marzenie i mam to w planach oczywiście. Dostałem bardzo dużo pozytywnego feedbacku od fanów w Eurowizji, więc oczywiście jest to na moim horyzoncie. Chciałbym, żeby tu zadziałało również to samo, co w Opolu. Mam na myśli moja intuicja. Czyli napisanie takiego utworu, który ja obronię na każdej płaszczyźnie. Bo jestem fanem Eurowizji, obserwuję ten program, ten koncert, ten konkurs i dostrzegam jedną często wadę, że często inwestuje się bardzo dużo pieniędzy, nie mówię o Polsce, tylko ogólnie na Eurowizji się tak robi, inwestuje się bardzo dużo pieniędzy, żeby artysta miał piosenkę napisaną z światowymi producentami, często ze Szwecji, ludźmi, którzy odpowiadają za wiele wygranych piosenek w Eurowizji, ale nie skupia się na tym, że ten artysta musi ją obronić, czyli najważniejsza jest intencja, czyli z jaką ja historią, z jakim ja statementem, z jakim sztandarem idę na tą Eurowizję, żeby ją obronić wszędzie, na każdym wywiadzie, bo przecież to ludzie czują. Fani Eurowizji są naprawdę bardzo zaangażowani nie tylko w to, co się dzieje podczas tego półfinału, finału czy tam przygotowań, tylko też wszystkiego, co się dzieje wokół. I teraz ja bym chciał pójść tam, i tak jak w Opolu zaprezentowałem się z prawdą, zaprezentowałem się z swoją historią, chciałbym tam pójść z historią, którą ja będę bronił wszędzie, gdzie ja, zapytany, o czym jest piosenka, nie będę mówił, oh, you know, good song, you know, have fun, life is short i tak dalej. Nie, bo to nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby to były wartości, które będziemy tam sobie piastować i cieszyć się z tego, że mamy taką piosenkę, więc będę się o to starał i jak poczuję, że jest ten utwór, jest ten statement, który poprę tym, no ja muszę zaśpiewać, muszę wyglądać, muszę mieć wszystko wokół zaplanowane. Tak jak powiedziałem, mam też duży wpływ na to i chciałbym mieć też wtedy na Eurowizji i na pewno mam to w planach i to przyjdzie. Pewnego dnia to również będzie.
0: Czyli oficjalna odpowiedź jest taka, że Eurowizja tak, ale nie wiem kiedy.
2: Nie wiem kiedy, bo no czekam, znaczy czekam. To nie jest tak, że ja czekam na piosenkę, aż ktoś mi wyśle. Możecie wysyłać, słuchajcie, ale no mam już pomysł. Oczywiście nic nie powiem, ale mam już pomysł takiej intencji, co by tam mogło wybrzmieć. Ale jak tylko się pojawi, nie wiem, czy to będzie ten przyszły rok, może to będzie za 2 lata. Zobaczymy, kiedy ten utwór powstanie, no bo to jest najważniejsze.
0: Sargis jeszcze nie mówi nic konkretnego na temat swojego planu na Eurowizję, jeszcze żadnej deklaracji nie ma oprócz tej, że chciałby, ale pewne jest to, że pojawia się płyta debiutancka, zatytułowana po prostu Sargis, po którą można sięgnąć. Zresztą rzeczywiście zaczęliście przed sprzedaż przed Opolem i to Opole spowodowało chyba też trochę, że był sold out bardzo szybko.
2: Tak, pierwsza pula przedsprzedaży poszła w jeden dzień, w 24 godziny. Teraz była też druga, która też już poszła. No już można ją zamawiać w stałej sprzedaży. Więc
0: gratuluję ci tego. Wszystko dzieje się chyba we właściwym czasie, się okazuje jednak.
2: Czas to jest świetny nauczyciel i świetny towarzysz. Zróbmy sobie dzisiaj zdjęcie, za 10 lat to zdjęcie będzie miało większą wartość i to już jest proste.
0: Dobrze, nie ma problemu, za chwilę sobie zrobimy zdjęcie. Ja wolę sobie zrobić zdjęcie z tobą teraz, bo może być tak, że za parę lat się do ciebie nie dopcham.
2: Michał,
0: tego ci bardzo
2: nigdy
0: serdecznie
2: tak
0: życzę.
2: O! Nigdy.
0: Nie jeden już tak to mówił tu, w tym studiu. Ale nie, tak naprawdę bardzo ci tego życzę, żeby nie można było się do ciebie dopchać, bo będziesz miał tyle pracy i tyle fajnych rzeczy w życiu zawodowym. Prywatnym oczywiście też. Najlepszego z okazji nowej płyty. Pierwszy

0: nawet w tym studiu, jeżeli dobrze pamiętam.
1: Tak, nie jestem pewien co prawda, czy to było to pomieszczenie, w którym się aktualnie znajdujemy, ale z pewnością był to ten budynek i to miasto.
0: To musiało być to studio. Raczej w tym zwykle nagrywam rozmowy z artystami, ale było to już dawno temu i wtedy byłeś jako wokalista, lider zespołu VHS.
1: Dokładnie, tak. Wcześniej grałem w zespole, no miałem swój jakby zespół i to znaczy swój. Razem z kolegami mieliśmy wspólny zespół, nazywa się VHS, ale ja lubię sobie czasem życie utrudnić i stwierdziłem, że nadszedł taki moment, gdzie warto podjąć jakieś kolejne wyzwanie, takie życiowe i teraz jestem solo, już wtedy też byłem, w sensie przyszedłem tu bez kolegów, ale teraz jestem bez kolegów.
0: I tak. Odpowiadasz za siebie, tylko.
1: Tak, dokładnie.
0: A wtedy jednak opowiadałeś o pracy zespołowej, ale to jest tak, że poczułeś, że chcesz iść jakąś własną drogą i nie chcesz z nikim iść na kompromisy i po prostu chcesz robić muzycznie, artystycznie to, co ciebie kręci? Czy były jakieś inne powody? Czy to jest też tak, i to jest drugie pytanie, że zespół VHS przestał istnieć? Czy to jest zawieszenie działalności w tym zespole po to, żeby zrealizować się solo, ale w przyszłości niewykluczone, że dalej będziecie pracować? Jak to wygląda? Jestem bardzo ciekawy kulis tej całej historii.
1: To jest po prostu czysta fanaberia. No mówię, jakaś taka potrzeba odświeżenia sobie jakby trochę, nie wiem, życia, bardzo to brzmi górnolotnie, a jednocześnie trywialnie, ale chyba to był taki główny powód. Po prostu, no mówię, fajnie sobie czasem życie utrudnić, podjąć się nowych wyzwań. Odpowiadając też na drugie pytanie, to nie jest tak, że coś zostało tak definitywnie i dyrektywnie przez kogoś, czytaj przeze mnie, zamknięte, bo to chyba była taka jakaś wspólna konkluzja po prostu.
0: No to była wasza wspólna decyzja.
1: Tak jest.
0: Jak w związkach często. Tak. Okay.
1: Teraz jest nienawiść, teraz jest po prostu jedno wielkie kłótnie, nie odzywamy się do siebie, żartuję, żyjemy w dobrych relacjach nadal, chodzimy razem wspólnie czasem na jakieś wyjścia, jest spoko.
0: No ale jest to też jakiś rzeczywiście akt odwagi, tak jak mówisz, trochę utrudnienia sobie życia, no bo jednak ta marka zespołu VHS powoli zaczynała nabierać tempa i rumieńców, były koncerty i tak dalej, a teraz trochę wróciłeś do początku tej ścieżki, można powiedzieć.
1: Tak, punkt startowy. Jakby wcześniej z VHS to już jakby tak przejść teraz przez analogię na przykład startu samolotu, to byliśmy już na pasie startowym i powoli, prawda, startowaliśmy, a ja teraz jestem, dopiero ruszam tą przepustnicą, jakby w sensie dopiero ruszam na tym pasie.
0: Dopiero przy gejcie jesteś.
1: Nawet,
0: no właśnie. Okej, ale słuchaj, powiem ci, że przy całkiem dobrym gejcie, jakby naprawdę, to nie jest jakieś tanie lotnisko, wiesz, nie daleko realne. Po prostu od miasta, tylko rzeczywiście zaczynamy od, wiesz, dużego lotniska i portu lotniczego już, który ma renomę, bo pierwszy choćby singiel, który się ukazał pod tytułem Za blisko, brzmi moim zdaniem doskonale, no ja się od niego uzależniłem i też dlatego bardzo chciałem cię tutaj spotkać, żeby trochę o tej piosence opowiedzieć. Ta piosenka już ma parę ładnych tygodni, ale trochę przy niej się zatrzymajmy. Dlaczego to właśnie jest pierwszy kawałek, pierwsza odsłona tej drogi pod hasłem Rębikowski?
1: Jest taka, jaki bym chciał, żebym był postrzegany być może przez ludzi, w sensie i taki, jaki faktycznie jestem. Czytaj, trochę taki, tak mi się wydaje, znowu to jest moja opinia, na moje przekonanie na temat siebie, że trochę taki dychotomiczny z jednej strony, z drugiej strony taki chyba dość intymny, taki mam wrażenie, że ten utwór jest raczej intymny, opowiada o intymnych uczuciach, intymnych wrażeniach dotyczących jakiejś takiej relacji międzyludzkiej, w sensie też romantycznej. Mówiąc bardzo wprost, jest to utwór o posiadaniu, tak to się nazywa, tak fachowo, prawda, unikowy styl przywiązania i jakby te słowa, które są tam zawarte, w pewien sposób obrazują te emocje, które się pojawiają u osoby, która taki styl po prostu posiada. No, tak, o tym jest Za blisko właśnie, bardzo mówiąc wprost.
0: Słowo intymny bardzo dobrze tu mi też pasuje, bo mam wrażenie, że ta piosenka najlepiej brzmi, kiedy słucha się jej na słuchawkach, troszkę zamkniętym w swoim jakimś tam świecie, że jakoś tak najlepiej mi się ten numer sprawdza. Nie wiem, czy ty testowałeś tę piosenkę w różnych okolicznościach, ale dla mnie...
1: W ogóle jej nie słuchałem.
0: A, w ogóle?
1: W ogóle.
0: Nie, czyli rozumiem, że u ciebie praca wygląda tak, że jak już oddasz, nazwijmy to brzydko, produkt, czyli gotową piosenkę, zamkniesz pracę nad nią, to już nie wracasz do niej.
1: Absolutnie. I w ogóle też na etapie jakby tworzenia, to po prostu nagrywam głos i zostawiam to, po prostu wysyłam tam do miksu, mówię, proszę, będę wdzięczny, jeśli się tym pan zajmie i potem już tego nie słyszę, nie, wolę nie wracać. Żartuję, oczywiście, że słucham.
0: Właśnie trochę zacząłeś widzieć pewnie przerażenie w moich oczach, bo ja sobie pomyślałem,

0: Jezu, jak to? Oddajesz swoją twórczość, rozumiem, jakiemuś tam producentowi i tak dalej, to jest normalne, że on tam dba o to, żeby całościowo to brzmiało potem fajnie, ale jednak większość artystów zawsze do tej ostatniej kropki pilnuje tej piosenki, żeby tam mu nic nie spartolili czasem.
1: Nie, no ja też, żeby nie było. Jak też właśnie jest etap miksu, to ja lubię sobie tego posłuchać pewnie ze 100 razy i jakby zrobić taką litanię próśb, prawda, bardzo takich, mam wrażenie, że empatycznych. Oczywiście to nie jest jakiś znowu taki dyrektywny język, że to trzeba zmienić to i tamto, tylko taka zawsze uprzejma prośba, jakby się udało tutaj może coś jeszcze przekształcić, żeby to brzmiało jak X, to jakby ja w ten sposób gdzieś tam te refleksje przekazuję i słucham tych piosenek, oczywiście, że słucham. A Za blisko też było takim utworem intymnym, taki wydaje mi się, że z jednej strony też, w sumie z drugiej lub z trzeciej, mam takie wrażenie, że te emocje, które są tam pokazane, czy takie przemyślenia, czy jakieś przekonania, to one są takie dość potencjalnie wstydliwe, w sensie na co dzień jak człowiek ma dojść do wniosku, że jest trochę skrzywiony, a wydaje mi się, że każdy gdzieś będzie miał jakieś takie, nazwijmy to, dysfunkcje w funkcjonowaniu, nie tylko w relacjach romantycznych, ale w ogóle to mimo wszystko jakby pokazanie tego tak, rozerwanie koszuli po prostu jak Rejtan, pokazanie jestem taki, jest takie szczere po prostu, że ludzie to, mam wrażenie, że lubią, gdy ktoś tak...
0: Oczywiście,
1: mówi,
0: że tak. No wiesz, no muzyka najlepsza jest, kiedy jest szczera, a kiedy jest szczera, no to dla artysty jest obnażająca w jakiś sposób, zwłaszcza jeżeli śpiewa o sobie, albo takich swoich przemyśleniach i przeżyciach, nie jest reporterem jako twórca, tylko bardziej podmiotem, o.
1: Tak, i w ogóle mam taką refleksję, że na przykład, kiedy człowiek się styka z tym, że ktoś bardzo bezpośrednio mówi o tym tekście, raz miałem taką sytuację dotychczas w związku z Za blisko, że jakby ktoś chciał to w jakiś sposób omówić, ktoś, kogo za bardzo nie znam na Instagramie, to jakby się czułem nagle tak jakby skonfrontowany, właśnie człowiek się czuł trochę taki nagi, co jest mega dziwnym uczuciem, bo na co dzień mam wrażenie, że człowiek sobie tworzy jakąś taką podwójną szklaną szybę pomiędzy sobą a tym utworem, że z jednej strony wie, jakby to był celowy, niewykalkulowany, ale no taki zabieg, żeby pokazać, faktycznie siebie obnażyć, a z drugiej strony, kiedy ktoś ci pokazuje, że dostrzega to obnażenie i jakby konfrontuje cię z tym, to jest to takie trochę onieśmielające, ale też fajne mimo wszystko.

0: To jest piosenka pod tytułem Za blisko, której oczywiście można sobie posłuchać, bardzo polecam. Natomiast wiem, że tak naprawdę tuż za rogiem już się czają kolejne single, także ten projekt pod hasłem Rębikowski nabiera rozpędu i powoli od tego gate'u się będzie odklejał i powoli rzeczywiście będzie wyruszał na ten pas startowy.
1: Oby było jak najwięcej tych pasażerów oczywiście. Tanie są bilety, żeby nie było.
0: Próg wejścia nie jest taki wysoki, dokładnie. Wystarczy włączyć i posłuchać i tam zasubskrybować kanały wszelkie, jeśli chodzi o Rębikowskiego. No dobra, to ten nowy singiel, który nadchodzi, będzie się różnił od Za blisko? Czy to będzie jakaś trochę inna odsłona twojej twórczości i twojego oblicza jako artysty? Czy jednak idziesz jakimś takim, powiedzmy, tym samym sznytem trochę? O.
1: Wydaje mi się, że... Znaczy znowu, mówiąc otwarcie, temat nadal będzie dotyczył relacji romantycznych, gdzieś tam relacji takich bliższych. Aczkolwiek w ogóle jakby moglibyśmy tutaj się zastanowić, ja zadam teraz tobie pytanie, czy twoim zdaniem tytuł Friendzone to jest dobry tytuł, a jak nie, to czy masz jakąś inną propozycję, żeby nie było, jak tutaj zdradzę, Michał słuchał tej piosenki.
0: Tak, ja słuchałem, tak. Ale szczególnie nie chcę ja się wypowiadać, tylko chcę, żebyś ty o niej opowiadał, ale...
1: A szkoda? Nie, żartuję.
0: Ale słowo Friendzone zawsze mi się jakoś tak negatywnie kojarzy.
1: Tak?
0: Sfriendzonować kogoś to tak... Ja parę razy byłem sfriendzonowany i to jakoś tak, wiesz... Nie wspominam tego za dobrze, no bo jak tobie zależy na kimś i chciałbyś być kimś więcej niż przyjaciółmi, a ta druga osoba uważa, że możemy zostać co najwyżej przyjaciółmi, przyjaźń to jest duża rzecz, ale jednak w tej sytuacji wchodzenie we friendzone nie jest najlepsze, no.
1: No, to prawda, a żeby nie było, to tym razem to nie jest... W tej piosence to nie podmiot, czytaj w domyśle, ja jestem tą osobą friendzonującą, tylko ja zostaję sfriendzonowany, więc są te raczej, znowu, te osoby, które były we friendzonie, może będą w stanie się z tym jakoś utożsamić, z tym, co tam jest zawarte, bo zgodzę się, pełna zgoda, to nie jest przyjemne uczucie być sfriendzonowanym. No ale też wydaje mi się, że to zjawisko relatywnie powszechne, plus minus każdy gdzieś tam mógł się czasem zawieść, mógł liczyć na coś więcej od tej drugiej strony, a skończyło się na tej wielkiej rzeczy, jaką jest przyjaźń. Aczkolwiek niewystarczająco wielki zapewne dla tej osoby, która by chciała coś więcej. Jest to numer, jeśli chodzi o tak od tej strony muzycznej, chyba utrzymany trochę w klimatach częściowo w latach 80., ale nie tak jakoś mega bardzo. I to będzie drugi singiel. Mam nadzieję, że się spodoba też.
0: Oby. A potem już w kolejce zaraz kolejny. Kolejnego też już słuchałem, od razu powiem. I ten trzeci to jest taki chyba najbardziej wakacyjny, mam wrażenie. On ma taki letni vibe'ik,
1: tak,
0: troszeczkę.
1: Ten trzeci singiel faktycznie wydaje mi się, że może dobrze współgrać z tym letnim klimatem, dlatego czekamy jeszcze do lata. Mamy jeszcze wiosnę.
0: Oczywiście. Więc jest już plan. Jeden singiel jest, drugi za chwilę, trzeci za kilka chwil, powiedzmy. I co? I twój żywioł to koncert? Koncerty czy niekoniecznie?
1: Jezus, bardzo. Lubię. W sensie jeszcze sam nie grałem jako Rębikowski koncertów. I jakby znowu to pewnie będzie znowu takie zetknięcie się z czymś, czego człowiek nie zna i nie doświadczył, bo czym innym mimo wszystko były te koncerty, w których jakby tym całym podmiotem był zespół na scenie i było się tak naprawdę składową tej całości, a tutaj jakby jestem jednocześnie i składową, i całością. Przynajmniej, znaczy nie, no też będą jakby ludzie, którzy ze mną będą grać.
0: Ale ta odpowiedzialność znowu spoczywa na tobie głównie.
1: Tak, i to jest mega, z jednej strony mega mnie to jara, a z drugiej bardzo stresuje, ale wierzę, że to, że po prostu człowiek w oparciu o doświadczenie polubił to, to mimo wszystko ten element stresu, który się pojawia, gdy myślę o tym szyldzie Rębikowski, to że on nie będzie jakiś taki bardzo... jak to się mówi, że coś mnie bardzo taki ściskający, taki, po prostu już nie będę w stanie, nie wiem, zapomnę tekstu, chociaż to pewnie tak się czasem człowiekowi może zdarzyć.
0: Oczywiście.
1: Tak, ale jestem i tak mimo wszystko głównie jestem podjarany. Tym,
0: dobrze.
1: Tą wizją.
0: No to jest najlepsza emocja tak naprawdę, no, kiedy się zaczyna jakiś nowy rozdział, jakieś nowe wyzwanie się podejmuje. Gdyby było inaczej, to by to nie był dobry objaw, więc bardzo się cieszę, niech ten ogień w tobie będzie cały czas.
1: Tak, aż parują mi, dobra, nie będę kłamał, nie parują mi teraz szybkie od okularów, ale czuję, że mam gorączkę.
0: Mam nadzieję, że to tylko taka emocjonalna i mnie nie zarazisz czymś. O, oprócz miłością do swojej muzyki, bo tym oczywiście można zarażać. I mamy nadzieję, że wy też się zarazicie. Rębikowski, jeszcze raz powtarzamy, to jest w ogóle też duża odpowiedzialność, żeby pod własnym nazwiskiem już teraz występować, bo nazwisko ma się jedno, więc to też duża rzecz.
1: Tak, chociaż nie myślałem nad zmianą. Teraz jakbym to powiedział, to pewnie rodzice by się obrazili, że myślałem nad zmianą nazwiska. Nie myślałem...
0: ale mogłeś sobie wybrać zupełnie inny pseudonim. I w razie czego, gdyby coś tfu-tfu nie poszło tak, jakbyś chciał, zawsze mógłbyś zmienić pseudonim. A teraz to już wiesz, mleko się rozlało.
1: Tak jest, jest model wybrany już, prawda, samolotu. Rębikowski, linie lotnicze Rębikowski.
0: Boarding rozpoczęty, także słuchajcie, sprawdzajcie single Rębikowskiego. Na razie ten jeden pod tytułem Za blisko, ale za chwilę już dołączy do niego drugi pod tytułem Friendzone.
1: Całkiem możliwe, jeszcze, bo ten tytuł nie jest jeszcze tak oficjalnie wybrany, dlatego ja pytałem, czy twoim zdaniem to jest dobry tytuł.
0: Okej, a to się decyduj, bo premiera z tego, co wiem, zaraz. To no dobra, ale to jak sobie znajdziecie, to wam wyskoczy też potem drugi singiel.
1: Tak
0: jak
1: jest.
0: Będzie miał inny tytuł, to o nim też rozmawialiśmy.
1: Tak jest, no jakby będzie wybór spośród dwóch, gdzie wiemy, że jeden się nazywa Za blisko, także łatwo będzie wykluczyć i wybrać ten odpowiedni wariant.
0: Dokładnie, to nie będzie jakaś trudna zagadka chyba. Bardzo ci dziękuję. W takim razie to życzę ci wysokich lotów, skoro już jesteśmy w tej takiej awiacyjnej terminologii.
1: Bardzo dziękuję. Przepustnica coraz, prawda, bardziej do przodu. Prędkość już 30 km na godzinę. Pas jest długi, także ze spokojem w końcu się wzbijemy w przestrzeń. Ja dziękuję, Michał, serdecznie za zaproszenie. I co? I pewnie kiedyś do zobaczenia, mogę powiedzieć, tak?
0: Tak jest. Oczywiście, że tak. Na pokładzie. Na razie.
1: Pa.
2: SK Radom News.
3: Witam, Sandra Pawłowska. Luksusowe samochody, jacht, nieruchomości i prawie 3 miliony złotych brutto dochodu w ciągu roku. Takie dane znalazły się w oświadczeniu majątkowym Michała Burczego, lekarza kierującego szpitalami w Grójcu i Nowym Mieście nad Pilicą. Więcej o tym Anna Badowska.
4: Z oświadczenia wynika, że w 2025 roku lekarz osiągnął prawie 3 miliony złotych brutto dochodu, z czego ponad 2 miliony pochodziło z indywidualnej praktyki lekarskiej. Dodatkowe dochody uzyskał m.in. z pracy na etacie oraz wynajmu nieruchomości. Michał Burcz pełni funkcję prezesa Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu i kieruje szpitalem w Nowym Mieście nad Pilicą. Pytania dotyczące tego, czy taki nadmiar obowiązków, prowadzenie prywatnej praktyki oraz zarządzanie dwoma placówkami może wpływać na jakość funkcjonowania szpitali oraz dobro pacjenta, wysłaliśmy do Starostwa Powiatowego w Grójcu, który jest organem zarządczym placówek. Na odpowiedź czekamy.
3: Debata na temat wynagrodzeń lekarzy rozgorzała w ostatnich dniach także po ujawnieniu oświadczenia majątkowego warszawskiego radnego i kierownika SOR-u w Szpitalu Południowym Dawida Kacprzyka, który wykazał prawie 2 miliony złotych dochodu z działalności medycznej. Mają zaciekawić i sprawić, by dzieci i młodzież poznali historię najnowszą swojego miasta i kraju. Do radomskich szkół trafią pakiety edukacyjne związane z 50. rocznicą robotniczego protestu. To gry planszowe oraz gry karciane, które mają przedstawiać realia tamtej epoki, mówi wiceprezydent Katarzyna Kalinowska.
5: To rok 2026, to rok, który obfituje w duże wydarzenia, których celem jest z jednej strony przypomnienie o tym, co wydarzyło się 50 lat temu w Radomiu i jakie to miało znaczenie dla współczesnej historii Polski, Europy i świata, ale również przez te wydarzenia i w ramach tych wydarzeń chcemy czcić pamięć wszystkich uczestników protestu robotniczego, radomskiego protestu robotniczego 1976 roku. Natomiast rok szkolny 2025-2026 to rok szkolny, w którym nasze szkoły, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, ale również przedszkola zaangażowały się w obchody 50. okrągłej rocznicy radomskiego protestu. To zaangażowanie miało różny wymiar, różny i szeroki wymiar, poczynając od różnego rodzaju konkursów plastycznych, wokalnych, ale również literackich, kończąc na wydarzeniach teatralnych. Te wszystkie aktywności, w które zaangażowane były nasze placówki oświatowe, miały przede wszystkim na celu popularyzację historii, która dla młodego pokolenia jest historią mało znaną, ale przede wszystkim historią trudną. I w tym miejscu chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim szkołom, przedszkolom, które włączyły się w obchody tej okrągłej rocznicy, które aktywnie się zaangażowały, popularyzując tym samym wiedzę o radomskim czerwcu. Naszą ambicją jest to, żeby wiedza o wydarzeniach radomskiego czerwca na stałe zagościła w programach nauczania zarówno szkół podstawowych i ponadpodstawowych. I nad tym pracujemy wspólnie z radomskim MSCDN-em. Natomiast te materiały, te pakiety materiałów edukacyjnych, które dzisiaj chcemy przekazać, mają na celu to, aby ta wiedza była przekazywana w sposób przystępny i adekwatny dla potrzeb młodego pokolenia. Dzisiaj w sposób symboliczny przekazujemy te materiały, te pakiety materiałów wybranym szkołom, wybranym placówkom oświatowym. Natomiast one trafią do wszystkich naszych szkół podstawowych i wszystkich szkół ponadpodstawowych i w zasadzie ten proces przekazywania takiego sukcesywnego od dzisiaj, w dniu dzisiejszym w ramach tej uroczystości rozpoczynamy. Jestem przekonana, że z jednej strony będą to doskonałe materiały edukacyjne, które będą wykorzystywane przez nauczycieli właśnie po to, żeby młode pokolenie uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych miało te szanse, żeby poznawać, przyswajać, rozszerzać wiedzę o tym, co wydarzyło się w Radomiu 50 lat temu i jak ogromne znaczenie ma to dla współczesnej Polski i współczesnego świata. I oczywiście ten pakiet to tak naprawdę pakiet materiałów edukacyjnych to komiks, który jest uniwersalny tak naprawdę dla każdego pokolenia. To jest gra terenowa i gra karciana. Wartość edukacyjna i taka poznawcza tych materiałów jest naprawdę bardzo duża, a przede wszystkim są to materiały, które są niezwykle wciągające i interesujące, a tym możemy zaszczepić młode pokolenie i zachęcić ich do tego, żeby historię, współczesną historię naszego miasta i naszego państwa poznawali. Jeszcze raz dziękuję Państwu serdecznie i wszystkim szkołom, placówkom edukacyjnym bardzo dziękuję za to, że zaangażowaliście się w nasze działania, w działania okrągłej rocznicy protestu robotniczego w Radomiu.
3: Uczniowie od września będą mogli też obejrzeć komiks o radomskim czerwcu. Jak mówi Piotr Kozieł, autor publikacji, jest to opowieść fikcyjnego bohatera nawiązująca do wydarzeń sprzed 50 lat.
6: Ja chciałem tylko powiedzieć, że ten komiks to jest fikcyjna historia, natomiast inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, czyli tutaj wydarzenia radomskiego czerwca posłużyły za inspirację, natomiast ja jako autor miałem tutaj pełną dowolność w kreowaniu sytuacji. Niemniej jednak jest to również komiks historyczny, ale nie traktowałbym go jako komiks, który ma nauczać, ale zaciekawić. Komiksy teraz troszeczkę wracają do łask. Podobno jest boom na komiksy, więc fajnie, że tak się stało. Myślę, że może on dotrzeć do młodych ludzi w pewien sposób, ponieważ tutaj młody czytelnik może emocjonalnie jakby z bohaterem się związać i poznać tą historię troszeczkę inaczej. Ja ten komiks odstąpiłem swoje prawa dla urzędu i amfiteatru. On nie powstał na tą 50. jubileuszową rocznicę. On w skrócie, bo ja mógłbym tutaj długo o tym opowiadać, bo to była szalona historia, on został przez właściwie Urząd Miasta wyciągnięty z mojej szuflady. Gdybym ja wiedział, że ja go rysuję dla tak szerokiej publiczności, bym go na pewno narysował troszkę inaczej, ale no, przez to może on jest taki trochę bardziej autentyczny. Nie mam tutaj na szybko jakiegoś porównania, ale to może tak jakbyśmy znaleźli jakieś rysunki Malczewskiego, jak był mały w szufladzie i się ich wstydził i nagle się gdzieś tam ujrzały światło dzienne, ale myślę, że nadal byłyby dużo warte. Więc tutaj z takiej technicznej strony, no to absolutnie nie rysowałem go na ten jubileusz. Pracę rozpocząłem w zeszłym roku i ten temat też również był całkowicie przypadkowy, bo od dawna chodziło za mną, żeby narysować komiks, ale nie miałem scenariusza, tutaj troszkę gorzej. I uznałem, że takim fajnym scenariuszem byłoby coś, co się wydarzyło naprawdę, a że od pokoleń jestem radomianinem, więc szukałem wydarzeń, które się jakby wydarzyły w Radomiu i to mnie zainspirowało do narysowania tego, a później to już był zbieg wielu różnych wydarzeń i okoliczności, że został wydany, za co bardzo dziękuję.
2: SK Radom.
3: Wybierz się do lasu, jak do apteki zachęcają leśnicy. Na przełomie wiosny i lata zwolennicy naturalnych kuracji mają szansę na rozpoczęcie zbiorów. W lesie czeka na Was wiele dóbr, mówi Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
7: Można tutaj korzystać z tych dóbr leśnych, które z roślin, które na wiosnę się pojawiają. Nasze babcie, prababcie bardzo często korzystały tu okresy powojenne, gdzie też mniej było jedzenia, korzystały z tych dóbr natury. rośliny, które dziko rosną, w większości są jadalne, tylko trzeba wiedzieć, kiedy zebrać, jak zebrać, jakie elementy z tej rośliny wykorzystać, czy liście, czy kwiaty, i przyrządzić sobie nawet wiosenną taką sałatkę. Taki chyba sztandarowy jest mniszek lekarski, który potocznie nazywamy mleczem. Młode pędy, można, młode liście, można dodać spokojnie do sałatek. Taki lekko goryczkowy, kwaśny smak, ale w sałatce nadaje po prostu tej sałatce takiej ostrości, więc też zachęcam. Dla dzieci na przykład kwiatostany koniczyny, które takie mają lekko słodkawy smak, też można spróbować, i wiele tych młodych roślin, które wyrastają o tej porze, można do tych sałatek wykorzystać, bodajże na przykład mogli. Można na przykład pokrzywę też młodą majową, skrzyp. I tutaj na przykład podam kilka takich przykładów, że na przykład liście i kwiaty fiołka wonnego mają taki lekko orzechowy smak i są chrupiące, więc to mówię, to trzeba spróbować, żeby wiedzieć. Liście na przykład krwawnika mają smak taki korzenny, liście czosnku niedźwiedziego, taki czosnkowy smak, który też się pojawia teraz, właśnie ten czosnek. Mniszek lekarski, o którym wspominałem, też można spokojnie z niego sałatki robić. Liście babki lancetowatej mają taki smak pieprzowo-pikantny. Liście funkcji, taki orzechowy smak. No i oczywiście wiele innych tych roślin, tylko trzeba wiedzieć, gdzie też zbierać, bo nie wszystkie rośliny też w lesie, przy lesie, na łąkach, nie zbierajmy przy drogach, bo wiadomo, tutaj jak samochody jeżdżą, wiadomo, mogą się odkładać jakieś nieczystości. Gdzieś z dala od dróg zebrać tyle, ile nam potrzeba w danym czasie do konsumpcji, i po prostu próbować tych darów natury, bo to są dary natury. Ja tak też dla słuchaczy powiem, że można też na przykład zbierać różne kwiaty jak mniszka lekarskiego i robić nalewki czy wina. Też są bardzo smaczne i oczywiście na bazie tych naturalnych roślin, naturalnych ziół, i powiem szczerze, że wychodzą bardzo dobre, smaczne i niektóre mają właściwości prozdrowotne. Tak, oczywiście można tutaj korzystać z tych dóbr leśnych, z roślin, które na wiosnę się pojawiają. Nasze babcie, prababcie bardzo często korzystały, tu okresy powojenne, gdzie też mniej było jedzenia, korzystały z tych dóbr natury. Rośliny, które dziko rosną, w większości są jadalne, tylko trzeba wiedzieć, kiedy zebrać, jak zebrać, jakie elementy z tej rośliny wykorzystać, czy liście, czy kwiaty, i przyrządzić sobie nawet wiosenną taką sałatkę. Taki chyba sztandarowy jest mniszek lekarski, który potocznie nazywamy mleczem. Młode pędy, można, młode liście, można dodać spokojnie do sałatek. Taki lekko goryczkowy, kwaśny smak, ale w sałatce nadaje po prostu tej sałatce takiej ostrości, więc też zachęcam. Dla dzieci na przykład kwiatostany koniczyny, które takie mają lekko słodkawy smak, też można spróbować, i wiele tych młodych roślin, które wyrastają o tej porze, można do tych sałatek wykorzystać, bodajże na przykład mogli. Można na przykład pokrzywę też młodą majową, skrzyp. I tutaj na przykład podam kilka takich przykładów, że na przykład liście i kwiaty fiołka wonnego mają taki lekko orzechowy smak i są chrupiące, więc to mówię, to trzeba spróbować, żeby wiedzieć. Liście na przykład krwawnika mają smak taki korzenny, liście czosnku niedźwiedziego, taki czosnkowy smak, który też się pojawia teraz, właśnie ten czosnek. Mniszek lekarski, o którym wspominałem, też można spokojnie z niego sałatki robić. Liście babki lancetowatej mają taki smak pieprzowo-pikantny. Liście funkcji, taki orzechowy smak. No i oczywiście wiele innych tych roślin, tylko trzeba wiedzieć, gdzie też zbierać, bo nie wszystkie rośliny też w lesie, przy lesie, na łąkach, nie zbierajmy przy drogach, bo wiadomo, tutaj jak samochody jeżdżą, wiadomo, mogą się odkładać jakieś nieczystości. Gdzieś z dala od dróg zebrać tyle, ile nam potrzeba w danym czasie do konsumpcji, i po prostu próbować tych darów natury, bo to są dary natury. Ja tak też dla słuchaczy powiem, że można też na przykład zbierać różne różne kwiaty jak mniszka lekarskiego i robić nalewki czy wina. Też są bardzo smaczne i oczywiście na bazie tych naturalnych roślin, naturalnych ziół i powiem szczerze, że wychodzą bardzo dobre, smaczne i niektóre mają właściwości prozdrowotne. Przede wszystkim tutaj oprócz takich zajęć edukacyjnych, gdzie prowadzimy, należy bardzo dobrze znać się na tych roślinach, bo wiele roślin jest bardzo do siebie podobnych. Trzeba samemu już przysiąść się i nauczyć rozpoznawać lub ktoś, kto potrafi rozpoznawać, wiedzieć w jakiej fazie zbierać, gdzie zbierać, jakie części tych roślin zbierać, bo nie musimy czasami całej rośliny zebrać, tylko na przykład kwiatostan czy same liście, żeby później je wykorzystać. W jaki sposób też przetworzyć albo w jaki sposób zasuszyć, bo wiele roślin, wiele na przykład kwiatów zbiera się po to, żeby zasuszyć i później na zimę mieć takie zwane herbatki, bądź to na przykład z lipy bardzo modne, czy z płatków róż dzikich, więc to wszystko trzeba posiąść. Jest to ogromna wiedza i nie da się tego w ciągu, nie wiem, godziny przekazać. To trzeba, jeżeli ktoś się interesuje, zgłębiać tą wiedzę, dopytywać fachowców, czytać na stronach takich, gdzie po prostu osoby się znają i to opisują, i powoli, małymi kroczkami tą wiedzę zbierać. Tą wiedzę nasze babcie, prababcie posiadały. No wiadomo, współczesny świat poszedł do przodu, że wszystko mamy gotowe w sklepach. Nasze babcie, prababcie tego nie miały. Musiały korzystać z dóbr natury i ta wiedza była przekazywana.
2: SK Radom News.
3: Witam, Sandra Pawłowska. Trwa okres lęgowy w lasach i coraz częściej na terenach miejskich spotykamy młode zwierzęta. Pamiętaj, nie dotykaj ich i nie zabieraj do domu. Pomagaj z rozwagą i daj naturze spokój. Jeśli widzisz potrzebujące zwierzę, zgłoś to specjalistom. A jak z głową pomagać młodym? O tym Hubert Ogar, leśnik z Nadleśnictwa Radom.
7: Wiosna, oczywiście początek lata, jest to okres, kiedy tych młodych zwierząt jest najwięcej i one są najbardziej widoczne, dlatego że one usamodzielniają się, więc są mniej ostrożne. Również samce i samice dokarmiają te młode, więc też są bardziej widoczne i ten ruch taki w przyrodzie jest bardziej intensywny i widoczny dla nas, dla człowieka. W tym okresie trzeba oczywiście obserwować przyrodę, która wokół nas jest naprawdę bardzo żywiołowa, ale trzeba też robić to z rozwagą. Ja mam bardzo często telefony od osób, które się bardzo przejmują młodymi zwierzętami. Ja zawsze robię taki krótki wywiad, jak to zwierzę wygląda, czy coś mu się dzieje i wtedy możemy podjąć decyzję, czy takie zwierzę wymaga pomocy, czy też nie. I tutaj są przypadki, kiedy trzeba pomóc tym młodym zwierzętom, nie tylko młodym, ale też i dorosłym, kiedy widzimy, że na przykład jest pokrwawione, czy jest złamane, widzimy fizycznie, że jest złamane na przykład skrzydło ptaka, czy noga u zwierzęcia, wtedy ta pomoc jest oczywiście potrzebna, natomiast w większości przypadków ta pomoc nie jest potrzebna, musimy pozostawić zwierzę takie, jakie ono jest, ono sobie poradzi.
3: No ale mamy młodą sarenkę, która widzimy, że biega gdzieś samotnie albo no właśnie jest schowana gdzieś w poszyciu leśnym. No i taki jest odruch ludzki, tak? Widzimy młode, pozostawione samo, no i od razu wydaje nam się, że no, nie wiem, zgubiło się, matka odrzuciła, zostawiła. Czy wtedy mamy reagować, czy tutaj nasza pomoc nie jest potrzebna?
7: To zależy. Jeżeli znajdziemy sarnę małą, która gdzieś jest ukryta w trawie pod jakimś roślinnością czy w lesie i ona tam spokojnie sobie leży, a nawet chodzi, wystarczy po prostu odejść i nie dotykać. Natura tak stworzyła wiele gatunków zwierząt, że młode są tak ubarwione, żeby zlewały się z otoczeniem i też nie wydają zapachu, żeby drapieżniki ich nie znalazły. Więc nie trzeba się martwić. W przypadku saren, co samica pozostawia takie młode, ukryte i kilka razy na dobę przychodzi, szczególnie wieczorami, nocami i je karmi. Więc tutaj nie martwmy się, chyba że widzimy, że samica sarny gdzieś jest potrącona przy drodze lub gdzieś jest nieżywa, wtedy no oczywiście można podjąć interwencję. Wtedy młode najczęściej bardzo charakterystycznie wydaje dźwięki, zaczyna się poruszać, bo jest głodne, więc nawołuje tą matkę, tą samicę i wtedy warto pomóc, ale w innych przypadkach oczywiście pozostawmy, bo samica gdzieś ona jest ukryta gdzieś i ona jest w pobliżu i ona czuwa i dokarmia to młode. Więc pamiętajmy, żeby w przypadku tu saren, zajęcy, jeleni, łosi, wolności. Taka sama zasada funkcjonuje, więc nie powinniśmy tutaj, jeżeli nie ma potrzeby, interweniować.
3: Jeżeli my jako ludzie dotkniemy takie zwierzę i pozostawimy na nim zapach, to matka wtedy może odrzucić takie młode. Czy to jest prawda i dlaczego tak się dzieje w przyrodzie?
7: To jest oczywiście prawda. Zwierzęta mają bardzo dobry węch, wzrok i słuch. Jeżeli taką małą sarenkę, małego zająca, małego, nie wiem, jelenia dotkniemy, pozostawiamy zapach. Zapach, który wyczuwa samica i jeżeli wyczuje taki zapach, ona nie czuje już z tego swojego dziecka, można powiedzieć, tego młodego, tylko zapach obcy. I wtedy może oczywiście odrzucić młode i wtedy młode jest skazane niestety na śmierć.
3: W takich przypadkach, tak jak już powiedzieliśmy, staramy się nie interweniować, tak? Obserwujemy to zwierzę. Jeżeli fizycznie nic mu nie jest, nie dzwonimy, nie interweniujemy. No właśnie, a jeżeli faktycznie widzimy, bo taka sytuacja miała miejsce w ostatnim czasie z kaczkami, które uratowałeś w interwencji, tak? Straciły matkę. Były młode kaczki pozostawione same sobie. To gdzie wtedy my, jako mieszkańcy, jako ci, którzy odwiedzają las, mamy dzwonić, interweniować?
7: Są różne przypadki, rzeczywiście. Ten ostatni przypadek, kiedy kaczka, samica zginęła pod kołami samochodu, kiedy przeprowadzała młode kaczęta do zbiornika wodnego, wtedy widzimy, że tutaj samica nie żyje, trzeba pomóc tym młodym. Oczywiście te młode zostały zabezpieczone, a następnie zostały wypuszczone do zbiornika wodnego, gdzie zaobserwowaliśmy kaczkę, która ma swoje młode, bo u kaczek tak jest, że bardzo chętnie adoptują, więc tutaj nie było problemu z tym i te kaczęta trafiły z powrotem do środowiska naturalnego, nie były wychowywane przez człowieka, bo wtedy by już nie trafiły w późniejszym okresie. Przede wszystkim na danym terenie jest gospodarz, czyli tutaj mówimy o burmistrzu, o prezydencie, o wójcie, więc należy kroki w tym kierunku po prostu pokierować. Można oczywiście zawsze porozmawiać z leśnikiem, on też tam podpowie, czy myśliwym, czy osobami, które się zajmują takimi sprawami bardzo często społecznie. Ja też zachęcam w sytuacjach takich bardzo wrażliwych, kiedy ta pomoc jest potrzebna, zajrzeć na stronę Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Tam jest lista ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt i tam jest kontakt, jest numer telefonu, zadzwonić, po prostu przedstawić sytuację i bardzo często zwierzęta, które wymagają takiej pomocy, tam trafiają. Ale trzeba naprawdę najpierw się zapoznać, dowiedzieć, w jaki sposób pomóc, a dopiero można tą pomoc nieść.
3: Jesteśmy już w połowie czerwca, to powiedzmy w tym momencie w lasach, jakie gatunki zwierząt możemy napotkać, tych młodych właśnie zwierząt?
7: Prawie wszystkich, bo zaczynając od dzików. Młode dziki też już chodzą za samicą, już tworzą watahy. Młode sarny, młode jelenie, młode łosie oczywiście i bardzo dużo ptaków, bo to ptaki mają czasami kilka lęgów w ciągu roku, więc teraz widzimy ptaki. Widzimy bardzo często młode ptaki, tak zwane podloty, które wychodzą z gniazda, jeszcze nie do końca potrafią latać, fruwać, więc trzeba pamiętać, że za takimi ptakami też nie ganiamy, nie łapiemy, bo one sobie poradzą. Samica, samiec zawsze dokarmia do momentu, kiedy się ten ptak usamodzielni. Więc bardzo dużo i młode wiewiórki, i młode jeże teraz są, więc tych młodych jest bardzo dużo i są bardziej widoczne, bo jak wychodzą, to ich widzimy, bo one są mniej ostrożne, uczą się dopiero życia. Bardzo często przy drogach na przykład zobaczymy młode lisy, które ściągnięte zapachem, bardzo często jakieś padliny, która po prostu na drodze została tam, zwierzęta, które tam zostały zabite i one ściągają. I trzeba też pamiętać, żeby przy drogach zwracać uwagę na to, żeby tych zwierząt w żaden sposób nie potrącać, żeby po prostu inne gatunki drapieżników nie przychodziły, bo też można dojść do sytuacji, że będzie kolejna jakaś kolizja ze zwierzęciem.
3: Mhm. Człowiek w lesie, w tym okresie lęgowym, no jest takim gościem, który powinien naprawdę zachowywać się w sposób odpowiedzialny, cichy, spokojny, żeby tych zwierząt nie płoszyć. Ale w ostatnim czasie coraz częściej spotykamy też sytuację zupełnie odwrotną, że to leśne zwierzęta przybywają do miasta. W jakim celu one się pojawiają, to wiemy, zazwyczaj chodzi tutaj o poszukiwanie pokarmu. No i właśnie w takich sytuacjach, jak my mamy znowu reagować, kiedy spotkamy w mieście dzika, łosia czy sarnę. Bo to już jest sytuacja, kiedy no właśnie, to nie my jesteśmy gośćmi, tylko zwierzę przybyło do miasta.
7: Współcześnie zauważamy, że bardzo dużo zwierząt i nawet tych dużych zwierząt jak łosie, dziki, sarny są, przychodzą do miast. Przychodzą do miast czy na obrzeża miasta, dlatego że mają co zjeść, mają gdzie się schować, więc jest to, adoptują to środowisko do własnych potrzeb. Jak się zachować? No przede wszystkim pamiętajmy, że dzikie zwierzę, nie podchodźmy do tego, bo jednak on ma tą dzikość, ma tą bojaźń przed człowiekiem. Nie wiem, jak się zachowa, czy zaatakuje, czy wybiegnie na przykład na ulicę, powodując jakąś kolizję drogową i przy okazji śmierć tego zwierzęcia i oczywiście jakieś urazy kierowców. Więc pamiętajmy, na każdym terenie jest gospodarz, tak jak wspominałem, burmistrz, prezydent, wójt gminy, który odpowiada za bezpieczeństwo i on powinien w jakiś sposób zabezpieczać. Ma swoje różnego typu jednostki, jak na przykład ekopatrol, który w jakiś sposób te zwierzęta próbuje z tego, można powiedzieć, miasta czy obrzeży troszeczkę przesunąć, przegonić gdzieś w bezpieczniejsze miejsce. Ale też pamiętajmy to, że my jako mieszkańcy miast też troszeczkę dokarmiając te zwierzęta, ściągamy je do siebie, więc to też jest niebezpieczne. Tu podam przykład, na przykład dzików, które bardzo chętnie do miast wchodzą, ale niezabezpieczone kubły ze śmieciami, dokarmianie gołębi i tutaj też przychodzą na te resztki dziki. Bardzo chętnie przychodzą do tych miast, ale zagrożenie jest duże, dlatego że locha prowadząca młode, jak ktoś wyjdzie na spacer z psem, no dla takiego dzika pies to jest zagrożenie, to jest drapieżnik, więc może też bardziej zaatakować, tym bardziej, że ma młode. Więc też uważajmy na to, nie podchodźmy, nie dokarmiajmy, nie róbmy z bliska sobie zdjęć, bo zwierzę ma swoją taką granicę, dokąd można podejść, ale jeżeli za blisko się zbliżymy, może też zaatakować. Przy dużych zwierzętach, jak łosie na przykład, jest bardzo duże niebezpieczeństwo dla kierowców, bo to jest potężne zwierzę, które przy wypadkach ma podcinane nogi i ono wpada, można powiedzieć, na szybę, na dach i w ten sposób może dojść do naprawdę dużej kolizji, a nawet śmiertelnych ofiar. Więc tutaj trzeba uważać, po prostu mieć taki instynkt też swój, żeby nie podchodzić do tych zwierząt, nie do karmiać, w żaden sposób tutaj nie próbować z nimi wejść w jakąś relację. Mhm.
3: Tutaj w regionie Radomia i w regionie radomskim, które gatunki zwierząt najczęściej odwiedzają te zamieszkałe tereny? Które są, że tak powiem, najbardziej problematyczne i które są dla nas, jako człowieka, największym zagrożeniem, kiedy pojawiają się w naszym zasięgu, że tak powiem, wzroku?
7: W naszym terenie jest bardzo dużo dzików, które pojawiają się nie tylko na polach, lasach, ale też i w miejscowościach tych wokół dużych miast, ale też i w miastach one się pojawiają. Bardzo często na przykład łosie wchodząc, one przechodzą przeważnie wzdłuż cieków wodnych, więc idąc za takim ciekiem wodnym, który przebiega na przykład przez miasto, a tutaj w Radomiu też...
3: Ostatnio na Michałowie pojawił się łosie.
7: Dokładnie. Ciek wodny i one podążają, przemieszczają się wzdłuż tych cieków wodnych, tych korytarzy ekologicznych, więc wchodząc, idąc, okazuje się, że jest w środku miasta. Ja już tutaj nie wspominam o licznych drapieżnikach, jak lisy, kuny, tchórze, które w mieście bardzo dobrze się czują. One są widoczne dopiero nocą, bo to jest nocne zwierzęta, ale proszę zobaczyć, ile mamy ptaków, które zamieszkują miasta. One znajdują dogodne warunki życia, gdzie mogą zdobyć pokarm, gdzie mogą założyć gniazda, więc jeżeli są ptaki, to i przychodzą również drapieżnicy. Więc to jest taki ekosystem również miejski, w którym wiele gatunków sobie dobrze radzi. Natomiast przy tych dużych, problematycznych, no trzeba jednak zwracać na to uwagę i nie dopuścić do tego, żeby po prostu zbyt duża populacja była, z tego względu, że no, to zagraża nam, mieszkańcom. Mhm.
3: Ale ten problem właśnie tych dzikich zwierząt pojawiających się w miastach i w centrach miast, on się tak naprawdę nasila od kilku lat. Czy powodem jest to, przede wszystkim, co już powiedzieliśmy, że człowiek właśnie zostawia te kubły z tym jedzeniem, no i to gdzieś tam zanęca te dziki, które przychodzą, ale czy też nie pojawia się problem tego typu, że zmienia się trochę klimat i w lasach jest trochę mniej pożywienia? Mieliśmy ostatnio suszę, mieliśmy dosyć ostrą zimę, tak? I czy to też nie jest ten problem?
7: Problem na pewno jest złożony. Nie ma jednego czynnika. Tu się składa wiele czynników. No, proszę zobaczyć, na przykład wiele osób sobie kupuje działeczki pod miastem, buduje sobie domki, gdzie sobie chce na łonie natury, a tam wcześniej na przykład dzikie zwierzęta swobodnie funkcjonowały, mieszkały. Dzikie zwierzęta też, no jeżeli jest teren jakiś grodzony, to próbują omijać, wchodząc, tym bardziej wchodzą do miast. Mają pokarm. Bardzo dużo przecież mówimy, że w miastach musi musi być dużo zieleni, dużo się sadzi, różnych skwerków, parków. W ten sposób się zagospodaruje, żeby człowiek też miał tej przyrody blisko, więc to środowisko też sprzyja dzikim zwierzętom i one coraz bardziej chętniej wchodzą do tych miast, adoptują się. Przykład ptaki, od już dziesiątek lat żyją w miastach, wiele gatunków, dobrze sobie radzą, dobrze funkcjonują, więc jak widać też w pobliżu człowieka w tych miastach dobrze się czują. I dlatego też te dzikie, duże zwierzęta również wchodzą do tych miast, szukając nowego środowiska. A poza tym bardzo często bywa tak, że młode osobniki różnych gatunków szukają swojego terytorium, swojego miejsca, więc też w jakiś sposób chcą zagospodarować ten teren. Podam przykład, jeszcze 10-15 lat temu nikt nie słyszał tutaj o wilkach wokół miasta, a na fotopułapkach naszych, które tutaj mamy w lesie, na przykład w Soli, nagrywają się nam systematycznie wilki bardzo blisko miasta, więc wilki młode, które nie mają swojego rewiru, one zajmują to, które jest wolne, więc coraz bliżej też człowieka, więc takie sytuacje się zdarzają. Przede wszystkim też wiele populacji wzrasta nam, wiele tych osobników jest, więc zajmują miejsca, które są dogodne, które da się żyć, da się zdobywać pokarm, da się wychować młode, więc dlatego też w miastach coraz częściej widujemy te nawet duże gatunki zwierząt Polski.
3: Czy w perspektywie czasu będzie się to jeszcze bardziej rozrastać? Bo zauważam, że człowiek już tak zaczyna w takiej większej kooperacji, że to się zaczyna mieszać, tak? Ten świat człowieka z tym światem przyrody. Nie ma już takiego rozgraniczenia jak właśnie jeszcze kilkadziesiąt lat temu, że w lasach były zwierzęta, a w miastach był człowiek. Człowiek zaczyna przesuwać swoje granice na obrzeża miast, bliżej właśnie natury, tak jak powiedzieliśmy, natomiast zwierzę zaczyna przychodzić do centrów.
7: Tak, oczywiście. Dawniej było tak, że człowiek, czy przede wszystkim człowiek jest elementem przyrody. On jakieś sobie tereny zawłaszczył, gdzie tam buduje się, mieszka, żyje. Przyroda, zwierzęta dzikie raczej się trzymały z dala. To teraz, jak człowiek bardziej ekspansywnie wychodzi z miast, domki letniskowe, czy jakiś domek, już nie w bloku, więc wchodzimy w ten środowisko tych dzikich zwierząt i to zwierzęta przenikają też po części do tych miejsc. Na tych miejscach zresztą one już od dawna były, ale tak do centrów miast, więc myślę, że to zjawisko cały czas będzie się rozwijało, można powiedzieć, będzie występowało. Dlatego też, że przede wszystkim dzikie zwierzęta w mieście potrafią znaleźć sobie dogodne miejsce, mogą zdobyć pokarm, mogą wychować młode, więc dlaczego nie mają tych miejsc zasiedlać? W pobliżu człowieka oczywiście.
2: SK Radom News.
8: Dziś zabierzemy Was do Muzeum Wsi Radomskiej. Miejsca, które nie tylko pachnie dawną wsią i szkolnymi wycieczkami, ale też pozwala zajrzeć w głąb tradycji, kultury ludowej i historii samego muzeum. Tymczasem to ogromny, przemyślany skansen na obrzeżach Radomia w Dolinie Rzeki Mlecznej, który opowiada o całym regionie radomskim. Od kiedy w ogóle istnieje to muzeum?
9: To prawdziwe, żywe miasteczko dawnej wsi. Na ponad 32 hektarach zgromadzono ponad 60 obiektów architektury ludowej. Chałupy, stodoły, spichlerze, wiatraki, kuźnie, a nawet dwory. Muzeum powstało w 1977 roku, żeby nie tylko przechowywać zabytki, ale także opowiadać o kulturze wsi. Od skromnych chałup po dwory bogatszych mieszkańców.
8: Wchodzi się do chałupy, widać łóżko, piec, naczynia, narzędzia, a za oknem chodzą owce i kozy. Dla dzieci to często pierwszy kontakt z prawdziwymi zwierzętami gospodarskimi.
9: Oprócz budynków są oryginalne naczynia, sprzęty rolnicze i zwierzęta, więc młodsi zwiedzający mogą poczuć, jak wyglądało życie na wsi na początku XX wieku. Jest też cały zespół dworski, dwory, spichlerz, kuźnia, czworaki, a nawet dworska ubikacja oraz dwupoziomowy kurnik w stylu bardziej brytyjskim niż mazowieckim.
8: Dwupoziomowy kurnik w stylu brytyjskim brzmi jak mała sensacja. A największą gwiazdą jest chyba drewniany kościół.
9: Kościół pod wezwaniem świętej Doroty z Wolanowa z 1749 roku. Z zewnątrz skromny, w środku iluzjonistyczna polichromia, która udaje bogate, barokowe wnętrze murowanej świątyni. Obok stoi dzwonnica i kapliczka świętego Jana Nepomucena, co pokazuje, jak ważna była religia w życiu dawnej wsi.
8: Wchodzi się tam i ma się wrażenie, że ściany się odsuwają, że przestrzeń jest większa niż jest naprawdę. To robi ogromne wrażenie.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Radom.
9: Co roku odbywają się tam uroczystości Bożego Ciała, Sobótki, Lato na Wsi, Święto Chleba, Święto Ziemniaka oraz inscenizacje dawnych obrzędów i prac polowych.
8: Taki kalendarz wiejskich świąt w jednym miejscu. Procesje, pieczenie chleba, sobótka, wszystko w scenerii przypominającej dawną wieś.
9: Autentyczność wynika z kompletnych zagród, jak ta z Komentowa, z chałupą, piwnicą, studnią, spichlerzem, oborą, stodołą i brogiem, pokazujących, jak funkcjonowały opiekowała rodzina chłopska.
8: Są zagrody z różnych wsi, także biedniacza z chałupą z Bartodziejów i kurnikiem z Kociołek, więc dobrze widać różnicę między zamożniejszymi a uboższymi gospodarzami.
9: W zagrodzie z Alojzowa znajdziemy suszarnię tytoniu, kuźnię i dom ludowy, a obok wiatraki z kilku wsi i rzadką XIX-wieczną sześcioboczną stodołę z Grójca.
8: Sześcioboczna stodoła, młyny wodne, tartak – to już wygląda jak kompletna żywa wieś.
9: Na terenie skansenu stoją młyny wodne, tartak oraz skansen bartniczo-pszczelarski z barciami i ulami, pokazujący tradycje pszczelarskie regionu.
8: Przyroda jest tu równie ważna jak architektura. Skansen leży w konkretnym, chronionym krajobrazie.
9: Muzeum znajduje się na terenie obszaru chronionego krajobrazu Dolina Kosówki. Przez ekspozycję przepływa rzeka Kosówka, a wokół występują rzadkie gatunki roślin, owadów i płazów.
8: Jest ścieżka przyrodnicza po pomostach nad Mokradłami. Z jednej strony zabytkowe chałupy, z drugiej trzcinowe stanowiska i stawy, a nad jednym ze stawów wieża widokowa.
9: Ten pomost i wieża łączą edukację z rekreacją, a ośrodek edukacji muzealnej, pawilon ekspozycyjny, amfiteatr i scena pod dębem tworzą przestrzeń, w której można spędzić kilka godzin.
8: Jednym z najbardziej niezwykłych działów jest kolekcja autarkicznej techniki rolniczej, czyli maszyn robionych własnym sumptem.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Radom.
9: Muzeum ma jedyny w Polsce zbiór ciągników typu SAM, składanych samodzielnie przez rolników z tego, co było pod ręką. Od 2008 rozwija te kolekcje i gromadzi archiwum materiałów o tym zjawisku.
8: Taki motoryzacyjny folklor. Każdy ciągnik SAM jest inny. Ma swoje patenty i historię. Pokazuje zaradność i kreatywność wsi.
9: Dyrekcja muzeum mieści się w zabytkowym budynku ekonomii z Wilkowa, który sam jest częścią ekspozycji dworskiej. Instytucja działa w przestrzeni, którą jednocześnie chroni i prezentuje.
8: Obraz skansenu tworzą warstwy, architektura, chałupy, spichlerze, wiatraki, młyny, kuźnie oraz życie codzienne, naczynia, narzędzia, zwierzęta, dom ludowy, remiza strażacka z Antoniowa.
9: Remiza pokazuje, jak działały ochotnicze straże pożarne i jak organizowano bezpieczeństwo na wsi. Obok niej młyn, tartak, kuźnia oraz obiekty sakralne, dworskie, gospodarcze i edukacyjne tworzą pełną opowieść o funkcjonowaniu wsi w regionie radomskim.
8: W tle jest świadomość, że wiele z tych budynków nie przetrwałoby poza skansenem. Zmiany w rolnictwie, nowe drogi i osiedla sprawiają, że dawna wieś znika z krajobrazu. Tutaj dostaje drugie życie.
9: To drugie życie to nie tylko konserwacja, ale też wydarzenia, lekcje muzealne, koncerty w amfiteatrze, pokazy na scenie pod dębem. Dawne budynki stają się tłem dla współczesnych aktywności.
8: Dzięki temu można zrozumieć, skąd wziął się dzisiejszy Radom i region. Z tych chałup, stodół, dworów, wiatraków, z pracy rąk, z pomysłowości konstruktorów ciągników SAM, z procesji, sobótek, święta chleba i zwykłej codzienności na ponad 32 hektarach dawnej i wciąż żywej wsi.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Radom.
8: Skoro przed chwilą przenieśliśmy się do Muzeum Wsi Radomskiej, żywego skansenu dawnej wsi, to teraz wejdźmy głębiej w ten świat i zobaczmy, jak działa na co dzień. Muzeum Wsi Radomskiej to nie jest zwykła sala z gablotami, tylko cały mały świat pod gołym niebem.
9: Ten świat jest naprawdę spory. Teren muzeum ma ponad 32 hektary, a na nim około 80 obiektów dawnego budownictwa wiejskiego. Chałupy, dwory, kościół, budynki gospodarcze, kuźnie, wiatraki i młyny wodne. To bardziej prawdziwa wieś w pigułce niż klasyczne muzeum.
8: Czyli to nie jest kilka drewnianych domków udających skansen, tylko miejsce, gdzie można przejść się od zagrody do zagrody i zobaczyć, jak ludzie żyli i pracowali.
9: Dokładnie. Muzeum gromadzi charakterystyczne dla regionu budynki, przenosi je na swój teren, bada, konserwuje i dopiero wtedy udostępnia. To długi proces, dlatego w magazynach czeka jeszcze ponad 20 obiektów, które mają trafić na ekspozycję.
8: Czyli ta wieś cały czas rośnie. Ktoś planuje, gdzie stanie kolejna stodoła czy wiatrak, żeby całość opowiadała spójną historię.
9: I ta historia nie kończy się na budynkach. W środku jest ponad 16 tysięcy eksponatów ruchomych. Przedmioty codziennego użytku, narzędzia, stroje, wozy, sanie, bryczki, maszyny rolnicze, ule, narzędzia pszczelarskie, tkaniny i sztuka ludowa.
8: Te ule i narzędzia pszczelarskie pokazują, że pszczelarstwo to nie tylko miód, ale też tradycja. Można zobaczyć, jak wyglądała praca pszczelarza i jak zmieniały się ule, jak w trójwymiarowym podręczniku historii pszczół.
9: Tak samo jest z maszynami rolniczymi. Zamiast wielkich traktorów widać, jak kiedyś wszystko opierało się na sile rąk i zwierząt. To konkretna lekcja historii techniki i codzienności.
8: I to wszystko nie leży tylko po to, żeby ładnie wyglądać. ktoś te przedmioty opisuje, bada, szuka ich historii.
9: Muzeum gromadzi, opracowuje naukowo i konserwuje obiekty, a efektem są przewodniki, katalogi i wydawnictwa, z których korzystają badacze, nauczyciele i studenci. Do tego dochodzą wystawy stałe i czasowe, dzięki którym muzeum nie jest zamrożone, tylko zmienia się i reaguje na nowe pomysły.
8: Lubię, kiedy takie miejsce żyje. Tutaj widać, że ktoś naprawdę myśli o tym, jak opowiadać o przeszłości w ciekawy sposób, a nie tylko ustawia eksponaty i zostawia je na zawsze.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Radom.
9: Ważną częścią działalności muzeum jest edukacja. To nie jest tylko oprowadzanie po ekspozycji. Program obejmuje zajęcia praktyczne, na przykład wypiek chleba. Uczestnicy wyrabiają ciasto, formują bochenki, poznają dawne przepisy i sposoby pieczenia. To pozwala zrozumieć, ile pracy wymagał zwykły chleb na stole.
8: Kiedy ktoś sam spróbuje wyrobić ciasto, poczuje jego ciężar. Zobaczy, jak długo trzeba czekać, aż wyrośnie. Inaczej patrzy na historię. To już nie jest sucha informacja, tylko doświadczenie.
9: Podobnie jest z warsztatami robienia ozdób, zabawek czy ceramiki. Uczestnicy uczą się, jak z prostych materiałów powstawały dekoracje oraz naczynia do kuchni i spiżarni. To pokazuje, że dawniej nic się nie marnowało, a muzeum w ten sposób łączy przeszłość z teraźniejszością.
8: I nagle okazuje się, że zwykły gliniany garnek ma swoją historię. Dzisiaj stoi w muzeum jako eksponat, ale kiedyś był po prostu potrzebnym przedmiotem. Takie warsztaty uczą szacunku do rzeczy i do pracy, która za nimi stoi. Warto też wspomnieć, że Muzeum Wsi Radomskiej ma swój oddział w Przysusze. To muzeum imienia Oskara Kolberga, gdzie wchodzimy w świat etnografii, muzyki i folkloru.
9: Oskar Kolberg to jedna z najważniejszych postaci polskiej etnografii. Badał kulturę ludową, zwyczaje, muzykę, tańce i obrzędy. Muzeum w Przysusze upowszechnia wiedzę o jego życiu, dorobku naukowym i twórczości muzycznej, pokazując, jak łączył pasję badacza z wrażliwością kompozytora.
8: To ciekawe, że w jednym muzeum można zobaczyć materialną stronę dawnej wsi, a w drugim tę niematerialną. W Radomie są chałupy, narzędzia, stroje, a w Przysusze opowieść o kimś, kto tę kulturę opisywał i porządkował. Można więc ułożyć sobie małą trasę. Najpierw spacer po Muzeum Wsi Radomskiej, a potem wizyta w Przysusze, gdzie czeka opowieść o człowieku, który tę wieś opisał w swoich dziełach.
9: Taka trasa pozwala spojrzeć na region radomski z dwóch stron. Z jednej strony konkretne przedmioty, z drugiej opis, muzyka, zapisane słowa i melodie. Razem tworzą pełniejszy obraz lokalnej kultury.
8: W tym wszystkim ważne jest, że muzeum nie zamyka się tylko na przeszłość. Przez warsztaty, publikacje i wystawy czasowe pokazuje, że tradycja nie jest martwa. Może inspirować i pomagać zrozumieć, skąd się bierze to, co dzisiaj wydaje się oczywiste.
9: Muzeum Wsi Radomskiej i jego oddział w Przysusze przypominają, że historia regionu to nie tylko wielkie wydarzenia, ale też codzienność, praca, muzyka i zwyczaje. Dzięki takim miejscom łatwiej zobaczyć, jak wiele z tej dawnej wsi wciąż jest obecne w dzisiejszym życiu.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Radom.
9: Skoro w poprzedniej części odbyliśmy podróż w czasie po Muzeum Wsi Radomskiej, to teraz przyjrzyjmy się, jak ta historia w ogóle się zaczęła. Skąd w Radomiu wziął się skansen?
8: Muzeum Wsi Radomskiej powołał wojewoda radomski 31 grudnia 1976 roku, aby ocalić kulturę dawnej ludności z Radomskiego, na pograniczu Mazowsza i Małopolski. Od początku miało to być muzeum na wolnym powietrzu, a nie klasyczne gabloty.
9: Skąd w ogóle wziął się pomysł na takie żywe muzea?
8: Pierwszy skansen powstał w 1891 roku w Sztokholmie. Twórca, Artur Immanuel Hazelius, chciał, by ludzie mogli wejść do starych domów, zobaczyć, jak się w nich żyło, jak zwierzęta chodzą po łące, a nie tylko oglądać martwe eksponaty. Ten model szybko przyjęła Europa, także ziemie polskie, i dziś mamy w Polsce kilkadziesiąt skansenów.
9: W którym momencie pojawił się pomysł na radomski skansen?
8: W latach 60. przy Muzeum Regionalnym powstał dział etnograficzny. Prowadzono badania terenowe i gromadzono eksponaty. W 1972 roku powstał Społeczny Komitet Budowy Skansenu Ziemi Radomskiej, który doprowadził do pozyskania terenów w dzielnicy Pruszaków.
9: A kiedy pojawił się konkretny plan, jak to ma wyglądać?
8: W 1974 roku profesor Józef Gajek opracował scenariusz etnograficzny, na podstawie którego dr Stefan Rosiński rozpoczął budowę skansenu, a architekt Tadeusz Derlatka przygotował projekt przestrzenny. Planowano 50 hektarów i prawie 300 obiektów. Chałupy, dwory, kościół, karczmy, kuźnie, młyny, wiatraki, pola i ogródki.
9: Jakie były pierwsze realne obiekty w terenie?
8: Zaczęto od skansenu bartniczo-pszczelarskiego, opartego na ulach z Muzeum Regionalnego. Pierwszym dużym budynkiem był spichlerz dworski z Wilkowa, w którym w 1980 roku pokazano dwie wystawy. 23 czerwca uroczyście otwarto spichlerz, wystawy i skansen bartniczo-pszczelarski. To oficjalny początek Muzeum Wsi Radomskiej, którego pierwszym dyrektorem został dr Stefan Rosiński.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Radom.
9: Minęły lata, zmienił się ustrój. Jak muzeum przetrwało reformy?
8: W latach 90. utrzymanie muzeum przejął samorząd województwa mazowieckiego. Powstały nowe założenia etnograficzne i koncepcja urbanistyczno-architektoniczna. Dziś muzeum zajmuje ponad 32 hektary, ma 80 obiektów dawnego budownictwa wiejskiego i ponad 16 tysięcy eksponatów ruchomych, a kolejne budynki czekają na montaż.
9: I to wszystko wciąż się rozwija.
8: Pod dyrekcją Ilony Jaroszek muzeum intensywnie się modernizuje. Dzięki funduszom Unii Europejskiej powstała nowa infrastruktura turystyczna i edukacyjna oraz zespół budowli związanych z gospodarką nadrzeczną, młyny, tartak i zagroda z Solca nad Wisłą, a obok amfiteatr, kasa biletowa i ośrodek edukacji muzealnej z nowoczesnym programem.
9: Muzeum to jednak nie tylko Radom, jest jeszcze oddział w Przysusze.
8: Tak, to muzeum imienia Oskara Kolberga w zabytkowym dworze z połowy XIX wieku. Główna wystawa to biografia Kolberga, folklorysty, etnografa i kompozytora oraz wnętrza typowego zamożnego polskiego dworu. Osobna część opowiada o Urszuli z Morsztynów-Dębińskiej i dziejach Przysuchy, pokazując między innymi kopię przywileju lokacyjnego króla Augusta III.
9: I to właśnie stamtąd wychodzi nagroda imienia Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej.
8: Tak, to jedno z najważniejszych wyróżnień dla twórców, badaczy i popularyzatorów kultury ludowej w Polsce. Pokazujące, że muzeum przechowuje przeszłość i wspiera współczesnych twórców.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Radom.
9: Wróćmy do samego skansenu. Co można zobaczyć w środku tych wszystkich chałup i stodół?
8: Ekspozycje stałe pokazują wyposażenie wiejskich domów i budynków gospodarczych. Meble, naczynia, narzędzia, tkaniny, obrazy. Wystrój wnętrz i otoczenie zmieniają się w rytmie świąt kościelnych, prac polowych i pór roku, więc inaczej wygląda Boże Narodzenie, inaczej żniwa czy Wielkanoc. Są też trzy ważne wystawy stałe. Kolekcja uli w skansenie bartniczo-pszczelarskim, ekspozycja o tym, jak powstaje skansen oraz wystawa narzędzi i maszyn rolniczych.
9: Czyli można zobaczyć zarówno gotowy efekt, jak i kulisy pracy muzealników.
8: Muzeum mocno stawia też na edukację. Od lat 90. realizuje program łączący teorię z praktyką. Zajęcia z wypieku chleba, warsztaty w ogródkach, spotkania z twórcami ludowymi, zabawy dla dzieci, lekcje z wykorzystaniem interaktywnych wystaw i nowoczesnych narzędzi. Równolegle prowadzi badania naukowe, wydaje zeszyty naukowe Muzeum Wsi Radomskiej, później Wieś Radomska, przewodniki i katalogi.
9: Z jednej strony stare zagrody, z drugiej nowoczesne centrum edukacyjne, a w środku opowieść o tym, jak wyglądało życie w Radomskiem. To pokazuje, że skansen nie jest skansenem w pejoratywnym znaczeniu, tylko bardzo współczesnym sposobem rozmowy o przeszłości.
2: Radio SK. Hity na czasie. Numer 1 w Radomiu.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

Nie ma, no i kto nie dzwoni? Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żar.

0: autopromocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mnie łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama.

0: informacja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę.

0: Radio SK.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem, jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la